0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Mościerz, zapraszam. Miał umrzeć zaraz po urodzeniu, a ma już 68 lat. Teraz Stanisław Guzik opowiedział nam swoją historię podczas odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Jego mama w sądeckiej bazylice prosiła Pana Jezusa o cud.
3: Ja się urodziłem, to mama mnie to ofiarowała, bo byłem w stanie agonalnym. Lekarz powiedział, że trupa Pani bierze do domu. Lepiej, żebym w szpitalu umarł, to ma powiedziała, że wolę, żeby mi na rękach umarł jak w szpitalu. I poszła pierwsza, to skierowała właśnie kroki przed ołtarz Przemienienia i modliła się o wyzdrowienie. No i 68 lat minęło, dzięki Bogu żyję, no i jestem wdzięczny za ten cud uzdrowienia.
2: Poniedziałek, 3 lipca, to dzień modlitw w intencji małżeństw i rodzin. Wiele osób odnawia tu przyrzeczenia małżeńskie.
4: To bardzo ważne. Tu żeśmy zabierali sakrament małżeństwa, także
5: w tej bazylice,
4: także co roku staramy się odnawiać i po prostu...
5: Co roku jesteśmy tutaj właśnie w czasie odpustu.
4: Pragniemy, aby nam Bóg błogosławił.
6: Modlitwa o wytrwanie, o dalszą miłość, o wsparcie tutaj Jezusa Przemienionego?
5: Jak najbardziej, tak.
6: Modlitwa pewnie też za całą rodzinę.
5: Oczywiście za dzieci, za rodziców, bo jeszcze żyją. Tak, za wszystkich, całą rodzinę.
4: Pomyślność w pracy zawodowej i w całym życiu po prostu, żeby za rok znowu tu być.
2: Mówili naszej reporterce Marii Mułce państwo Renata i Krzysztof, którzy są małżeństwem od 32 lat. We wtorek, 4 sierpnia w sanktuarium będzie błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa. Wielki odpust na Sądeckiej Górze Tabor potrwa do 9 sierpnia. Sierpień jest miesiącem trzeźwości. O tym, jak destrukcyjny wpływ na ludzkie życie ma choroba alkoholowa, mówili uczestnicy diecezjalnego Marszu Trzeźwości. Z Tarnowa do Skrzyszowa szli pieszo, a trud i modlitwę ofiarowali o trzeźwość narodu. Tym bardziej, że sami doświadczyli lub cały czas doświadczają cierpienia z powodu nałogu.
7: Chcę się pomodlić za mojego męża, który od nowa zaczął pić. Był spokój jakiś czas, a jednak... Ten zły chyba działa ciągle i ciągle kusi i no i źle się dzieje.
8: 30 lat bez mała. Na dzień dzisiejszy jestem trzeźwy 15 lat. W tym roku akurat rocznica 15.
9: Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, ale jestem abstynentką całe życie z wyboru. Miałam bezalkoholowy ślub, wesele znaczy się. Tato pił przez całe życie, było nas 7. Idę w różnych intencjach, bo mąż rozstał się ze mną, kiedy zaszłam w ciążę i potem zaczął pić.
2: Diecezjalny Marsz Trzeźwości odbył się po raz 21. W sobotę 1 sierpnia rozpoczął się mszą świętą w kościele pod wezwaniem błogosławionej Karoliny w Tarnowie. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli pieszo do kościoła świętego Stanisława Męczennika w Skrzyszowie. 2 sierpnia była 128. rocznica urodzin błogosławionej Karoliny Kuskówny. Choć przyszła na świat w niewielkiej Wałrudzie, jej życie i świadectwo od dawna przekroczyły granice rodzinnej miejscowości oraz naszej ojczyzny. Z okazji tej rocznicy na mapie Polski i świata zostały naniesione miejsca, w których znajdują się relikwie błogosławionej Karoliny. Mapa ukazuje zasięg jej kultu oraz duchową obecność w parafiach, sanktuariach, kaplicach, szkołach, zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach, które obrały ją za swoją patronkę i orędowniczkę. To niezwykły znak, że życie młodej dziewczyny spod tarnowskiej wsi nadal inspiruje ludzi na różnych kontynentach. Tam, gdzie obecne są relikwie błogosławionej Karoliny, jej świadectwo nieustannie rodzi się na nowo. W sercach tych, którzy poznają jej historię, powierzają jej swoje intencje i naśladują jej odważną wiarę, czystość serca oraz bezgraniczne zaufanie Bogu. Sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie udostępnia mapę, która ma być wyrazem wdzięczności za rozwijający się kult dziewicy i męczennicy. Proboszcz i kustosz sanktuarium, ksiądz Zbigniew Szostak, apeluje o pomoc w uzupełnieniu tej mapy. Każdy, kto wie o parafii, kaplicy, wspólnocie lub innym miejscu, w którym znajdują się relikwie błogosławionej Karoliny, a nie zostało ono zaznaczone, może przesłać taką informację do parafii w Zabawie. 2 sierpnia zmarł świętej pamięci ksiądz Krzysztof Pikul, emerytowany duszpasterz w parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Bochni, rezydent w domu księży diecezji tarnowskiej imienia świętego Józefa w Tarnowie. Msza święta pogrzebowa w Bazylice Mniejszej w Gorlicach będzie celebrowana w środę, 5 sierpnia o 13, po której ciało świętej pamięci zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

0: 3 sierpnia zmarł świętej pamięci ksiądz prałat Stanisław Dziekan, emerytowany proboszcz parafii Barcice, rezydent w tejże parafii. Msza święta pogrzebowa będzie sprawowana w kościele parafialnym w Barcicach w środę 5 sierpnia o 9:30, po czym ciało świętej pamięci zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.
1: To były informacje z życia kościoła.

0: Ojcze Przedwieczny, dziękuję Ci za łaskę życia. Stworzyłeś mnie z taką miłością i utrzymujesz mimo mych błędów, ponieważ jesteś łaskawy. W szczególności dziękuję Ci teraz, że raczyłeś zachować mnie tej nocy i obdarzasz nowym dniem życia, abym Ci służył i wielbił Twe imię.
1: Dziękuję Ci, Synu Boży. Ileż to razy trudy Twego życia i cierpienia Twej śmierci zachowały mnie od zła i niewierności. Tobie również zawdzięczam wszystkie dobra, jakie są w Kościele. Jezu, prowadź mnie dziś w wierności Twoim przykazaniom.
0: Duchu Święty, bądź Ty sam natchnieniem i wykonawcą naszych postanowień i nie dopuść, byśmy się stali burzycielami tego, co święte i doskonałe. Chcemy iść dziś za Tobą, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
1: Aniele, stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz i w Nim poznajesz Jego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie dziś, abym wypełniał to, co się Bogu podoba, i razem z Tobą i z wszystkimi aniołami i świętymi wychwalał Go swoim życiem i swoją codziennością.
0: Tym zaś, którzy nie doczekali zorzy poranka, ukaż, Panie, swoje pogodne oblicze, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
2: RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Życie w niewoli. Są chwile, kiedy życie wydaje się być więzieniem. Zostaliśmy stworzeni do życia w wolności, a kiedy ktoś lub coś lub jakieś okoliczności stają się ograniczeniem, czujemy się tak, jakbyśmy utracili tę wolność. Dobrze wiesz, o czym mówię. Może to być praca, może to być zajmowanie się dziećmi, domem. Nawet bieganie na bieżni może sprawić, że będziemy się tak czuli. Może to też być relacja, w której ktoś nas dominuje. Wydaje się nam, że wolność oznacza robienie tego, co chcemy, wtedy, kiedy chcemy. Ale to nieprawda. Wolność to coś, co znajduje się głęboko wewnątrz nas. Świadomość, że jesteśmy kochani. Że możemy być sobą. Że mamy wybór. Wolność to poczucie, że mamy wartość. Gdy tak jest, to inni mogą próbować zrobić nam cokolwiek, nawet zamknąć nas w więzieniu, ale wewnątrz wciąż jesteśmy wolni. Może właśnie dlatego Jezus powiedział, że przyszedł wyzwolić jeńców. Łatwo jest w odpowiedzi rzucić: cóż, ja nie potrzebuję żadnego wyzwolenia. Ale jednocześnie wiemy, że nie żyjemy w wolności. Czegoś nam brakuje. Jezusa.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Jana Marii Wianneya, kapłana. Powszechnie znany jako proboszcz z Ars, święty Jan Maria Wianney otrzymał święcenia kapłańskie w roku 1815. 3 lata później powierzono mu parafię w Ars, odległej od wielkiego świata wiosce francuskiej. Jako spowiednik i duszpasterz zasłynął w całym chrześcijaństwie. Święty Jan Maria Wianney prowadził bardzo surowy tryb życia, poddając się niezliczonym umartwieniom. Wobec wszelkich trudności objawiał niezmąconą cierpliwość i zwycięsko opierał się szatańskim pokusom. Był cudotwórcą, ukochanym przez tłumy, ale zachowywał zawsze dziecięcą prostotę. Stał się w naszych czasach wzorem kapłana, podążającego drogą serca Chrystusowego. Wysłuchiwał spowiedzi ludzi z całego świata przez 16 godzin dziennie. Jego życie było wypełnione dziełami miłosierdzia i miłości. Powiadają, że nawet najbardziej zatwardziali grzesznicy nawracali się pod wpływem jego nauk i czynów. Zmarł 4 sierpnia 1858 roku. Kanonizowany 31 maja 1925 roku. Święty Jan Maria Wianney jest patronem proboszczów.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Święto patronalne proboszczów 4 sierpnia. O poranku wspominamy również zmarłego kapłana i polecamy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. W 2025 roku do domu ojca odszedł ksiądz Stanisław Skowron. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Za 3 lata kierowcy będą mogli przejechać z ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu nowymi drogami i mostem na Dunajcu w kierunku obwodnicy zachodniej tego miasta. Została podpisana właśnie umowa z konsorcjum, które wykona tę inwestycję zleconą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Czeka nas trudne zadanie, ale budowaliśmy już w Nowym Sączu duży most, mówi Edward Głaz, prezes firmy Intop i jednego z wykonawców.
2: Mamy za sobą właśnie zakończoną inwestycję, w której było między innymi budowanie mostu kolejowego, też przez Dunajec, podobnej długości. Także tym bardziej jest mi niemiernie miło, że dla Sądecczyzny tuż obok będziemy budować drugi podobny most, tym razem drogowy. Do tego zadania połączyliśmy się w konsorcjum, wzięliśmy przedsiębiorstwo drogowo-mostowe z Dębicy. W ramach tego konsorcjum to oni będą odpowiedzialni za drogi, za ronda. My będziemy odpowiedzialni za wszystkie obiekty, jakie są na tym zadaniu. To tak najogólniej mówiąc.
0: Wbicie pierwszej łopaty będzie miało miejsce na przełomie września i października. Teraz o zmianie w organizacji ruchu na ulicy Lwowskiej w Tarnowie. Ze skrzyżowania na Lwowskiej nie można już skręcić bezpośrednio pod Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza. Od wczoraj obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową fragmentu ulicy Lwowskiej. Jak mówi dyrektor zarządu Drugi Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga, pacjenci i odwiedzający powinni zjechać na parking naprzeciwko siedziby MPK i drogą wewnętrzną będą mogli dojechać na przyszpitalny parking.
3: Wykonawca wprowadza czasową organizację ruchu. Będzie wężej, trzeba zachować szczególną ostrożność. Jeśli chodzi o dojazd do szpitala, to pojazdy pogotowia ratunkowego i komunikacja miejska funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Natomiast pacjenci szpitala będą mieli dojazd do szpitala poprzez drogę wewnętrzną. Na światłach pod MPK należy skręcić na drogę wewnętrzną, tam wzdłuż tego parkingu, który jest, i od tej strony dojechać do szpitala, zarówno dojeżdżając, jak i wyjeżdżając.
0: Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy szpitalu została wyłączona. Na wyjeździe z miasta ruch odbywa się po południowej części jezdni. Na pasie północnym prowadzone będą prace remontowe.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Upały obejmą niemal całą Polskę i mogą zostać z nami na dłużej. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę, jak niebezpieczne jest ostre słońce i odwodnienie. W czasie upałów szczególnie muszą o siebie zadbać osoby, które przyjmują wiele leków, mówi kardiolog dr Marek Słomczyński.
4: Osoba obciążona kardiologicznie, osoba starsza i jeszcze dodatkowo przyjmująca leki, na przykład z powodu nadciśnienia tętniczego. Tam mogą być leki odwadniające, mogą być beta-blokery i do tego dochodzi upał, no i do tego dochodzą problemy z przyjmowaniem płynów. Nie zapominajmy, że wiele osób starszych ma zaburzony ośrodek pragnienia i po prostu te osoby nie piją.
0: Lekarz sugeruje, aby w czasie upałów przypominać seniorom o potrzebie przyjmowania napojów. W niektórych regionach kraju temperatura może wzrosnąć dziś i jutro do 40 stopni Celsjusza.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Wtorek zapowiada nam się bardzo gorący, upalny, 37 stopni w ciągu dnia i kolejne dni również bardzo gorące, jutro nawet 39. Już o poranku bardzo ciepło, termometry w Tarnowie wskazują 23 stopnie, w Nowym Sączu na termometrach to już prawie 20 stopni. Sytuacja biometeorologiczna o poranku niekorzystna, sporo słońca już od wczesnych godzin porannych.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
2: Proszę pamiętać, że w tych godzinach najbardziej nasłonecznionych między 11 a godziną 15-16 unikać tego słońca. Dziś naprawdę będzie bardzo gorąco, pijmy dużo wody. Już teraz, jak mówiłem, poranek bardzo ciepły, a te temperatury będą nam się cały czas zmieniać i będą coraz wyższe z minuty na minutę. Ciśnienie sobie jeszcze zobaczmy o poranku, ile wynosimy teraz? 992 hektopaskale. Słonecznie nie tylko w Małopolsce i bardzo ciepło, w ogóle w całym kraju gorąco i kolejne dni, tak jak mówiłem, również upalne. Ochłodzenie w tym tygodniu na razie nie widać w prognozie długoterminowej. Do końca tygodnia temperatury powyżej 26 stopni, ale najcieplejsze te dzisiejsze, te dwa dni najbliższe, czyli dziś i jutro. W piątek to już 25-26 stopni, podobnie w sobotę i w niedzielę również podobna temperatura, a w przyszłym tygodniu ciąg dalszy tych temperatur w okolicach 27-28 stopni. Również noce bardzo ciepłe. Dzisiejsza noc przed nami, która będzie, to temperatura 21-22 stopnie. 6:36 na naszym radiowym zegarze.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: To już wtorek, czwarty dzień sierpnia, a jak wtorek, to hity sprzed lat. Dziś na antenie Radia Arden Małopolska i Arden Nowy Sącz, czyli takie przeboje nam będą towarzyszyć przez cały dzisiejszy dzień, jak właśnie ten, który już teraz nam wybrzmiewa. Czyli przenosimy się do lat 80. Grupa Depeche Mode.

0: oddać faith.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz Świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
6: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
5: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
6: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
7: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
8: Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak, pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: To ten czas, gdzie wyjeżdżamy na ulicę Tarnowa, ulicę Nowego Sącza. No i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w mieście, jak jedzie nam się o poranku. Jeszcze w miarę bym powiedział, bo te temperatury w ciągu dnia, oj, będą przeszkadzały nam zmotoryzowanym, nam kierowcom i wiemy, że im wyższa temperatura, to tym gorzej nam się tutaj będzie przemieszczać po tych naszych drogach. Dlatego przypominam i apeluję o to, jeżeli macie wyjechać w trasę, pamiętajcie, w tych wczesnych godzinach porannych najlepiej to zrobić, nie czekać do godziny południowych. Mimo wszystko, jeżeli mamy nawet klimatyzację, to i tak proponuję, żeby to robić w tych godzinach wczesno porannych albo po prostu wieczorem. Informacje dla zmotoryzowanych teraz w Tarnów. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Lwowskiej w Tarnowie. Przypominam, ze skrzyżowania na ulicy Lwowskiej nie można już skręcić bezpośrednio pod Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Od wczoraj obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową fragmentu ulicy Lwowskiej. Dlatego tam proszę dostosować się do wszystkich znaków, a pacjenci odwiedzający powinni zjechać na parking naprzeciwko siedziby MPK i drogą wewnętrzną będą mogli dojechać na przyszpitalny parking. Tak więc sprawdzać organizację ruchu. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy szpitalu została wyłączona, a na wyjeździe z miasta ruch odbywa się po południowej części jezdni. Na pasie północnym prowadzone będą prace remontowe, przypominam. No i jeszcze a propos tutaj Tarnowa, regionu tarnowskiego, powiatowy zarząd dróg w Tarnowie informuje, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w miejscowości Słona w ciągu drogi powiatowej relacji Ciężkowice, Jastrzębia, Zdonia od dziś, czyli od 4 sierpnia zostanie zamknięty przejazd w miejscowości Słona. Odcinek drogi objęty pracami pozostanie zamknięty do zakończenia zadania. Planowany termin zakończenia robót to połowa grudnia. Do tego czasu kierowcy mogą korzystać z objazdów drogami gminnymi. Noc i poranek. Poranek bez zdarzeń drogowych, a noc Bobrowniki Wielkie. No i właśnie, i tutaj pamiętajmy, są takie samochody, które same zaciągają ręczne, a są takie samochody, gdzie my kierowcy musimy zaciągać, to znaczy są za elektroniczne, automatyczne te hamulce ręczne. No i wiem, że jak wyciągamy kluczyk ze stacyjki, to automatycznie nam się ten hamulec zaciąga, no ale są jeszcze takie samochody, gdzie w większości tych samochodów, gdzie po prostu ręczne trzeba samemu zaciągnąć. No i w Bobrownikach Wielkich pewien kierowca nie zaciągnął tego samochodu, no i samochód stoczył się prościutko do wody w Bobrownikach Wielkich. Nikomu się nic nie stało, poza tym, no, że samochód trzeba było wyciągać z wody. Dlatego tutaj przypominam o tym, no, trzeba o tym pamiętać, żeby zostawiając ten samochód, no to mimo wszystko ten ręczny zaciągnąć, a najlepiej samochód, jeżeli ktoś dzisiaj będzie zostawiał, to ręczny zaciągnięty i jeszcze schowany ten samochód gdzieś pod drzewem najlepiej, w jakimś cieniu, bo naprawdę te temperatury przy dzisiejszych 36 stopniach to w środku pojazdu, no to temperatura może wynosić nawet 60-70 stopni, dlatego pamiętajmy o tym. No i nic nie zostawiajmy w tym samochodzie, bo cokolwiek już zostawimy, a jeszcze w słońcu, no to praktycznie może doprowadzić, na przykład butelka wody może doprowadzić do tego, że no może na przykład nam tapicerka się zapalić. No a to wszystko za sprawą właśnie słońca, wody, no prosta zasada fizyki. 10 minut nam zostało do 7, no to jeszcze ulica Tarnowa, no zobaczmy, jak wyglądają teraz samego rana. Spokojnie płynie, bez zdarzeń drogowych, jak mówiłem. Jeszcze tego ruchu nie ma zbyt dużego, tak więc nie zatrzymujemy się, przejdziemy szybciutko. Klikuska, Solidarności, Targowa, Narutowicza, Konarskiego, Mościce, również Aleje Katkowskiego, bez problemów z Bylitowska, Koszycka, Czerwona Krakowska na tym skrzyżowaniu, bez postojów. To są dobre informacje z samego rana. A w Nowym Sączu, no trzeba pamiętać o tych stałych utrudnieniach. Obwodnica zachodnia Nowego Sącza zamknięta jest na dwóch odcinkach. Objazd wyznaczony został ulicami Papieską, dalej drogą przez Świniarską, Brzezną i Podrzeczej. Tych samochodów w Nowym Sączu też będzie przybywało. No i tutaj takie newralgiczne ulice jak Nowojowska, Węgierska, Tarnowska, Lwowska czy Barska. Jeszcze spokojnie, ale proszę proszę pamiętać, że wraz z upływem czasu tych samochodów tam na tych ulicach będzie coraz więcej tych pojazdów. No i tutaj będziemy musieli liczyć, że będziemy musieli co jakiś czas pewnie się też zatrzymać. Podobna sytuacja, gdzie tych samochodów będzie nam powolutku przybywało, to Gorlice, Kościuszki, Parkowa, Mickiewicza czy Legionów. To tyle na razie z dróg. Ponownie wyjedziemy na ulicę Tarnowa i Nowego Sącza przed godziną 8, później przed godziną 9, ale przypominam wszystkim zmotoryzowanym o tym bezpieczeństwie. Noga z gazu. No i takie jeszcze lekkie tylko przypomnienie a propos poruszania się po tych naszych ulicach w całej Polsce, nie tylko dziś, w Polsce, jutro, pojutrze i tak, przypominam, do 9 sierpnia, również w całej Europie. Akcja Speed Policyjna rozpoczęta, ona ruszyła w poniedziałek, czyli wczoraj 3 sierpnia. No i w związku z tą akcją Speed, większa liczba kontroli drogowych, funkcjonariusze będą szczególnie zwracali właśnie uwagę na tą prędkość. No i to, czy kierowca stosuje się do ograniczeń prędkości. Akcja Speed w całej Europie do 9 sierpnia, a do końca wakacji cały czas akcja Bezpieczne Wakacje.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCore.
2: Proponuję może samochód zostawić dzisiaj w domu i rowerkiem. Będziemy dużo chłodniej, jak sobie rowerkiem pojedziemy, przynajmniej jakiś wiaterek my będzie. Chociaż no, ktoś może powiedzieć, że okno otworzę, też będę miał wiatr w samochodzie i będzie wszystko, że tak powiem, rozwiane, szczególnie włosy rozwiane w tym naszym pojeździe. No to tego chłodu, i przypominam, pamiętajcie, drodzy radiosłuchacze, dużo, dużo wody, szczególnie dziś, jutro, bo naprawdę wysokie temperatury nas czekają tutaj w Małopolsce. Zabawa w stylu folk, Krzysztof Krawczyk, o poranku, przed siódmą, a o siódmej, czyli za 7,5 minuty wiadomości.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
4: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
3: Robert Warzała prosi i apeluje.
4: Oddaj krew. Liczy się każda kropla.
3: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi. Lwowska 178A.
4: I podziękuj sobie.
3: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji porannych

0: Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Prawo i Sprawiedliwość krytykuje rząd za wysokie ceny paliw.
2: Co oni grają? Przez półtora miesiąca chcą dorobić się na Polkach i Polakach.
1: Mieszkańcy Limanowej mają dużo utrudnień w związku z budową linii kolejowej 104, ale to powoli zaczyna się zmieniać na lepsze. O szczegółach już za chwilę. Czerwony autobus wrócił na tarnowską starówkę. Mieszkańcy testują nową linię.
3: Przejadę się nawet, bo dużo chodzę, ale jak najbardziej. Dobrze, będzie atrakcja. Ale muszę uważać, bo tutaj jest duży ruch.
1: W Warszawie rozpoczęły się przygotowania do defilady. Wojsko intensywnie trenuje. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Zapowiedź obniżki cen paliw dopiero w ostatnich dwóch tygodniach wakacji skrytykowała na antenie RDN Małopolska poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczarka. Jej zdaniem rząd zbyt późno reaguje na rosnące koszty, z którymi od tygodni zmagają się kierowcy.
2: Ja bym się zapytała pana premiera, pana prezesa, jak oni traktują Polki i Polaków. W co oni grają, że tutaj mamy już drugi miesiąc tak wysokich cen i nagle przez dwa tygodnie miesiąca sierpnia chcą zmienić. Dlaczego tak się odbywa? Czyli co? Przez półtora miesiąca chcą dorobić się na Polkach i Polakach, a później ewentualnie te ceny obniżyć. Polacy jeżdżą non-stop. Ja nawet obserwuję Warszawę. W Warszawie jest bardzo dużo turystów. Ostatnie wydarzenia weekendowe zgromadziły tysiące Polek i Polaków z dziećmi. Podróżują, jeżdżą. Chcieliby jeździć trochę taniej.
1: Poseł Pieczarka w programie Słowo za Słowo podkreśliła, że wysokie ceny uderzają nie tylko w osoby wyjeżdżające na urlopy, ale także w przedsiębiorców i rolników. Jak zaznaczyła, trwające właśnie żniwa mogą okazać się jednymi z najdroższych od lat. Średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Za popularną 95 kierowcy płacą średnio 7 zł 51 groszy za litr, co jest najwyższą ceną tego paliwa w tym roku. Rząd zapowiada, że na ostatnie dwa tygodnie wakacji przywróci mechanizm obniżający ceny paliw. Mieszkańcy Limanowej mają dużo utrudnień w związku z budową linii 104, ale to zaczyna się zmieniać na lepsze. Został już otwarty przejazd pod torami na ulicy Źródlanej. To pozwoli na łatwiejszy przejazd między centrum Limanowej i osiedlami znajdującymi się nad linią kolejową, mówi Mateusz Wanat, dyrektor regionu południowego spółki PKP PLK.
4: Jest to jeden z wiaduktów drogowych, jedna z ulic, jedno skrzyżowanie bezkolizyjne z 9, które realizujemy tu na terenie miasta Limanowej. Wszystko to po to, aby mieszkańcy, pasażerowie, turyści mogli w sposób bezkolizyjny przejechać z jednej strony miasta na drugą, czy dojechać do infrastruktury kolejowej. Bardzo dziękujemy mieszkańcom i przepraszamy za te wszystkie uciążliwości.
1: Przypomnijmy, że w związku z inwestycją kolejową zamknięte dla kierowców są ulice Polna i Kolejowa. Pociągi z Nowego Sącza do Limanowej powinny zostać uruchomione w drugiej połowie 2027 roku po dokończeniu budowy tuneli pod Pisarzową. Natomiast na marzec przyszłego roku planowane jest przedłużenie kursów między Nowym Sączem a Marcinkowicami do Męciny. Cały projekt Podłęże Piekiełko ma się zakończyć w 2030 roku, co pozwoli na podróż z Nowego Sącza do Krakowa w godzinę, a z Limanowej do Krakowa w około 40 minut.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Po tarnowskiej starówce jeździ już darmowy autobus miejski. Linia oznaczona numerem 55 ma kursować testowo przez 2 miesiące. Elektryczny pojazd jest mniejszy niż pozostałe autobusy tarnowskiej floty. Pomalowany został na czerwony kolor, który ma nawiązywać do tramwaju, który kiedyś kursował po Tarnowie.
5: No to taki to może być. To może jeździć. Wygodne, niezły pomysł.
6: Ja myślę, że starówka jest za mała, żeby wpuszczać tutaj autobuski czy małe autobuski, bo to jest taki dystans dla nas ponad 70-latków. Jest nie problem pochodzić i pooglądać.
3: Bardzo dobrze, że jest. Super sprawa. Niech dalej coś się rozwija dla miasta, bo piękne miasto. Przejadę się nawet, bo dużo chodzę, ale jak najbardziej.
7: Dobrze, będzie atrakcja. Ale muszę uważać, bo tutaj jest duży ruch.
3: Na pewno to jest dobry pomysł, bo może akurat tam będzie tym starszym osobom wspomagał będzie trochę.
1: Po zakończeniu okresu testowego opinie mieszkańców mają zdecydować, czy linia zostanie na stałe. Prawie 2000 żołnierzy, kilkaset sztuk sprzętu i wojskowego uzbrojenia, do tego samoloty, śmigłowce i nowoczesne myśliwce, a także część morska w Gdyni. Wojsko Polskie tak zamierza obchodzić swoje święto, które wypada 15 sierpnia. Aby wypaść perfekcyjnie, żołnierze już rozpoczęli szkolenia. Oddziały piesze trenują na lotnisku na warszawskim Bemowie, a jednostki zmechanizowane w Brygadzie Pancernej w Wesołej. Co musi wojsko odświeżyć przed wielką defiladą, co trzeba podszkolić, a co poprawić, to sprawdzała Agnieszka Drążkiewicz.
8: Za 2 tygodnie Wisłostrada stanie się areną wielkiego wojskowego spektaklu. W samo południe 15 sierpnia właśnie tą ulicą przejdzie szczególny marsz pod oddziały piesze, pokażą kunszt kroku defiladowego, a jednostki zmechanizowane pochwalą się perfekcyjnym prowadzeniem takich bestii jak czołgi, haubice, wyrzutnie rakiet, wozy opancerzone, wojskowe kłady, wozy dowodzenia i te do ewakuacji medycznej. Wszystko po to, aby pokazać Polakom, jak żołnierze świętują, ale żeby to wszystko się udało, trzeba długiego treningu, a ten właśnie ruszył.
9: Każdy pododdział musi się zaprezentować jako jeden zwarty organizm. Wszystko musi być jak w zegarku.
8: Mówił pułkownik Artur Sak z garnizonu Warszawa, który zajmuje się szkoleniem oddziałów pieszych. Jednostki zmechanizowane czeka równie intensywne szkolenie na placu manewrowym warszawskiej brygady pancernej.
1: Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Przewiewne ubranie i dużo wody to recepta właśnie na dziś. Na dziś był naprawdę upalny dzień, nam się zapowiada, chociaż jutro ma być jeszcze cieplej. Dziś maksymalnie na termometrach, przypominamy, to 37 stopni. Jutro 39 i to temperatura w cieniu. W nocy 22 stopnie, poranek już powyżej 20 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: W Nowym Soczu 20 stopni, w Tarnowie 23-24, tyle wskazuje tutaj nasz radiowy termometr, a będzie jeszcze cieplej, tak jak wspominałem, naprawdę gorący dzień nam się dzisiaj zapowiada, czwarty dzień sierpnia, czyli wtorek. Na ten dzisiejszy dzień to 216 dzień roku, do końca roku pozostało nam 149 dni, mamy 47% lata, 47% lata za nami. Pierwszy miesiąc wakacji też już za nami, drugi miesiąc wakacji mamy. No i wygląda na to, że ten drugi miesiąc wakacji będzie bardzo gorący, bo nie tylko do końca tego tygodnia, również i w przyszłym tygodniu synoptycy zapowiadają nam wysokie temperatury. A dzisiejszy dzień trwa 15 godzin 19 minut i dłuższą najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 36 minut. W całej Małopolsce sporo słońca i to słoneczko z nami pozostanie do godziny 20:22.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Przypominamy, może sporo słońca i to słońce długo z nami pozostanie, ale mimo wszystko dzień już coraz krótszy nam się robi i krótszy już jest od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 27 minut. 9 minut po 7 wracamy do muzyki sprzed lat, David Bowie.

0: Reklama.
1: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
0: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.

0: World of Glass i zespół Blondie, retrotarkowo 18 minut po godzinie 7. To ten czas, gdzie my zaglądamy do naszego kalendarza, sprawdzamy, co ciekawego wydarzyło się przed laty. Dwie daty z kalendarza wyciągnięte. 4 dzień sierpnia. Pierwsza data. Krzysztof Kamil Baczyński, dziś przypada 82. rocznica śmierci. Dokładnie 4 sierpnia 1944 roku, w 4 dniu Powstania Warszawskiego, od kuli niemieckiego snajpera zginął Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów. Miał tylko 23 lata. Należał do pokolenia Kolumbów, pierwszego urodzonego w odrodzonej Polsce, którego młodość i pierwsze lata dorosłości przypadły właśnie na okres wojny. Historyk literatury profesor Stanisław Pigoń, dowiedziawszy się o tym, że Baczyński wstąpił do oddziałów dywersyjnych, powiedział: cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga brylantami. W czasie okupacji poeta współpracował z pismami Płomienie, Droga, napisał kilkaset wierszy, wśród nich elegię o chłopcu polskim, Pokolenie, na moście Avignon. Poeta już za życia cieszył się uznaniem, przychylnie o jego twórczości wypowiadali się m.in. Jerzy Andrzejewski czy Jarosław Iwaszkiewicz. Starszy strzelec, podchorąży Krzysztof Kamil Baczyński, przypomnę, zginął właśnie 4 sierpnia w Pałacu Blanka, natomiast Feliksa Drabczyńska, matka Barbary Baczyńskiej, żony poety, tak właśnie wspominała w 1971 roku, że tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego zamieszkał u niej i był bardzo podekscytowany perspektywą właśnie udziału w Powstaniu Warszawskim.
1: Ja jeszcze szyłam te opaski na rękawie. Kiedy on w tym dniu miał iść do powstania, ubrał się u mnie w tą opaskę, bo już wiedział, i przypiął sobie orzełka do beretu. Biegiem zeskoczył z tych schodów, tak jak na wesele biegł. Kołudu dudu po tych schodach biegł, a Basia za nim, bo ona go odprowadziła, dopiero na trzeci dzień dotarła do domu. A o nim słuchy zupełnie zginęły.
0: Krzysztof Kamil Baczyński pośmiertnie został oznaczony medalem za Warszawę i krzyżem Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim 1 września natomiast zginęła także żona poety Barbara, której poświęcił wiele wierszy, między innymi też i piosenkę o Barbaro, śpiewaną przez żołnierzy batalionu Zośka. Grób Krzysztofa i Barbary Baczyńskich znajduje się na wojskowych powązkach w kwaterze batalionu Parasol. A wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego nadal cieszą się dużym zainteresowaniem i są też wykonywane w formie poezji śpiewanej. Przypomnę, dziś rocznica śmierci. Dokładnie 82 lata temu zginął Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz Armii Krajowej, od kuli niemieckiego snajpera w 4 dniu Powstania Warszawskiego. Jeszcze jedna data, natomiast tutaj 125. rocznicę urodzin dziś obchodziłby 4 właśnie sierpnia Louis Armstrong, jeden z najwybitniejszych trębaczy i muzyków jazzowych w historii, który miał charakterystyczny głos, taki zachrypnięty, a dźwięk instrumentu, na którym grał, krytycy określali mianem złotej trąbki. Urodził się Louis Armstrong w 1901 roku, nazywany Satchmo lub Pops, już za życia uchodził za żywą legendę i niekonorowanego króla jazzu, a wykonywane przez niego piosenki stały się jednymi z największych światowych przebojów. Koncertował na całym świecie, występował w filmie, występował w rewiach, był uwielbiany przez publiczność, choć krytycy zarzucali mu uleganie gustom muzyki komercyjnej i improwizacji, i że zbyt często zajmuje się piosenką rozrywkową. Wspomnijmy muzycznie teraz Louisa Armstronga, no i wielki hit właśnie Louisa Armstronga, który wydaje mi się to każdy z nas bardzo dobrze zna. Louis Armstrong.

Cudowny świat. Louis Armstrong. No i dziś w rocznicę jego urodzin. Co jakiś czas my w naszym porannym spotkaniu na antenie na radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy wracać właśnie do twórczości tego artysty. 25 minut mamy po godzinie 7. Za chwilę jeszcze raz prognoza pogody, ale przypominam, dziś prognoza pogody to tylko ogranicza się do podawania temperatur, bo przecież słońce, jeszcze raz słońce, niebo błękitne nad polskim morzem i nad polskimi górami, a temperatury będą się nam zmieniać. No i to nas dzisiaj szczególnie interesuje. Jaka temperatura w poranku, a jaka maksymalnie, to już chyba dobrze wiedzą wszyscy. Do pogody jeszcze Sandra.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
4: Tarnowski Klaster Przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski Klaster Przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski Klaster Przemysłowy zaprasza do kontaktu.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
8: Dziś głównie to sprawdzamy w prognozie pogody temperatury i te temperatury najbardziej nas interesują. Maksymalnie 37 stopni. Poranek już jest bardzo ciepły. 24 Tarnów. Nowy Sącz 20, 21. W nocy 21 stopni, a jutro 39 stopni. Tak więc naprawdę będzie bardzo gorąco. Szczęśliwi ci, którzy na wakacjach, na urlopie. No gorzej ci, którzy w pracy.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
8: No, ci, którzy będą w pracy, no będą musieli jakoś sobie poradzić z tymi upałami. O ile ci, którzy mają klimatyzację w pomieszczeniach biurowych, no to są zadowoleni, a ci, którzy no nie mają tych klimatyzatorów, no to jakoś tutaj będzie trzeba sobie radzić takimi domowymi sposobami. Zamykamy okna, zasłaniamy rolety, żaluzje w ciągu dnia, szczególnie od strony słońca. Tutaj jeszcze w tych godzinach porannych proponuję przewietrzyć szybko pomieszczenia, tak żeby ten chłód, chociaż już trudno mówić, że mamy chłód teraz, ale mimo wszystko jeszcze jest chłodniej, żeby przewietrzyć to pomieszczenie, no i zamykamy szybciutko okna, a my przede wszystkim ubieramy lekkie, luźne ubrania z naturalnych tkanin, jasne, no i tutaj też kremy z filtrem, jeżeli ktoś na zewnątrz, trzeba obowiązkowo mieć ten krem z filtrem. 30-50, to też wydaje mi się, to jest chyba najbardziej odpowiedni przy tych temperaturach, wysokich temperaturach, no i pijemy regularnie wodę, przypominam, małymi porcjami, zanim jeszcze czujemy pragnienie, proszę o tym pamiętać. Lekkie jedzenie, lekkie posiłki, bogate warzywa, owoce, unikamy ciężkich i tłustych dań. I wczoraj mieliśmy w kalendarzu Dzień Arbuza, a ten arbuz jest idealny właśnie na taką pogodę, ponieważ zawiera dużo wody, a do tego mało kalorii, tak więc każdy powinien być zadowolony. Tak więc pamiętajcie o tym nawadnianiu tego naszego organizmu. No i ta klimatyzacja, no właśnie, jaka temperatura? O tym za chwilę, między innymi w informacjach dla zmotoryzowanych, bo część z nas, no to tą klimatyzację używa cały czas w samochodach, chociaż są tacy, którzy pomimo tego, że mają klimatyzację w pojazdach, to nie lubią włączać tej klimatyzacji. No ale to już po prostu zależy od naszych tutaj upodobań. No ale pytanie, jaką temperaturę ustawić? No właśnie, jaka różnica przede wszystkim powinna być temperatur między otoczeniem, a we wnętrzem pojazdu albo wnętrzem mieszkania? To o tym za chwilę.

0: Mniej niż zero. No to byłoby, że tak powiem, wyzwanie sobie ustawić im w naszych pojazdach albo w mieszkaniach klimatyzację, ale nie, no tyle to na pewno nikt nie ustawi i się chyba nawet nie da ustawić klimatyzację na mniej niż zero. I właśnie pytanie, jaką temperaturę ustawiać w naszych pomieszczeniach, w naszych samochodach, jeżeli za oknem 36, jutro 39 stopni. Proszę pamiętać, że ta różnica temperatur między pomieszczeniem czy samochodem a tym, co się dzieje za naszymi oknami, czyli na zewnątrz, nie może wynosić mniej niż 6-8 stopni. Tak więc tutaj musi być ta różnica zachowana, 6-8 stopni między tym, co wewnątrz, a tym, co na zewnątrz, by uniknąć po prostu szoku termicznego i przeziębienia po wyjściu na zewnątrz. Dlatego pamiętajmy, między 6 a 8 stopni taka różnica. No i tu też jest bardzo ważny kierunek takiego nawiewu. Najlepiej w górę albo w bok skierować żeluzję tutaj klimatyzatora, aby po prostu to zimne powietrze nie dmuchało bezpośrednio na nas. Ja wiem, że my wtedy się najlepiej czujemy, odczuwamy, no właśnie, ale później to może się odbić na naszym zdrowiu, jeżeli to zimne powietrze cały czas będzie, ten nawiew tego zimnego powietrza będzie cały czas skierowany na nas. No i a propos właśnie tych wszystkich urządzeń, które chłodzą, żeby była stabilna praca. O tym też trzeba pamiętać, żeby nie nadwyrężać tych urządzeń, no bo one... Wiemy, przy takich temperaturach, jeżeli pracują cały czas, ciężko pracują, no to mogą ulec awarii, dlatego najlepiej ustawić stałą temperaturę i pozwolić urządzeniu pracować równomiernie, niż po prostu gwałtownie schładzać pomieszczenie do bardzo niskich wartości i ono, to urządzenie, no nie pracuje stabilnie i może szybko się zużyć. Dlatego przy tych wysokich temperaturach, no to ustawić tą stabilną pracę tego urządzenia, a dokładnie ustalić stałą temperaturę i niech schładza to pomieszczenie, ewentualnie nasz samochód.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
0: Ja a propos tego naszego samochodu, no to już za chwilę wyjedziemy na ulicę Tarnowa i Nowego Sącza tym naszym samochodem, schłodzonym już samochodem, ponieważ za oknami już mamy powyżej 20 stopni, tak więc już ta klimatyzacja w tych naszych pojazdach pewnie działa. No i jak nam się jedzie? Między innymi do pracy, a za chwilę będziemy sprawdzać. No ale wcześniej jeszcze w drogę wybieramy się z zespołem Bonnie M.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Przypominam, dzisiaj wysokie, bardzo wysokie temperatury, dlatego ten samochód pozostawiony w słońcu będzie nam się nagrzewał nawet do 60 stopni. Dlatego tutaj bardzo pamiętać trzeba, żeby lekkim elektronikiem, przedmioty pod ciśnieniem, no nie zostawiamy w tym naszym samochodzie, dezodorantem, zapalniczki, puszki pod ciśnieniem, czym na przykład żywność, to wiemy, że to szybko ulega tutaj no, zniszczeniu. Dlatego przede wszystkim zwróćmy na to uwagę, no ale też może być niebezpieczne w tym naszym pojeździe, bo może się po prostu pod tutaj wpływem tej wysokiej temperatury zapalić nam. No jeżeli ktoś posiada również okulary, markowe okulary, nie chce ich stracić, a zostawi na przykład tutaj w nagrzanym takim pojeździe, a jeszcze do słońca, no to wiemy, że to okulary, a dokładnie oprawki tych okularów mogą się odkształcić, dlatego też trzeba schować głęboko do schowka, nie zostawiać się na pełnym słońcu. A propos tego słońca, to słońce nam będzie dzisiaj towarzyszyło. No i wiemy, że ta klimatyzacja w tych naszych pojazdach 6 do 8 stopni. Taka różnica musi być temperatury między pojazdem a tym, co na zewnątrz. No i jak się teraz nam jedzie z samego rana? No powiem, że jeszcze w miarę przyzwoicie przy tej temperaturze 24 w Tarnowie, w Nowym Sączu 20-21 już mamy. No ale wiemy, że w ciągu dnia no, będzie nam się ciężko podróżowało, bo ten upał w samochodzie będzie no, nie do zniesienia, a ta temperatura będzie szybko podnosiła się nam wewnątrz pojazdu. Ulica teraz Tarnowa, zacznijmy teraz przypomnienie jeszcze raz o zmianie organizacji ruchu na ulicy Lwowskiej w Tarnowie. Ze skrzyżowania na ulicy Lwowskiej nie można już skręcić bezpośrednio pod Szpitalem Wojewódzkim Świętego Łukasza w Tarnowie. Od wczoraj obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową fragmentu ulicy Lwowskiej. Przypomnienie, tam sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy szpitalu została wyłączona, a na wyjeździe z miasta ruch odbywa się po południowej części jezdni. Na pasie północnym prowadzone będą prace remontowe. No i upały tutaj no, będą jeszcze dodatkowo nam utrudniać to poruszanie się, dlatego przypominam, tam szczególnie zwracajmy uwagę na oznakowanie. Pacjenci odwiedzający tutaj szpital Świętego Łukasza powinni zjechać na parking naprzeciwko siedziby MPK i drogą wewnętrzną można dojechać na przyszpitalny parking, przypominam. No i jeszcze a propos tutaj przypomnień, w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi dziś w miejscowości Słona w ciągu drogi powiatowej relacji Ciężkowice, Jastrzębia, Zdonia zostanie zamknięty przejazd w miejscowości Słona. Odcinek drogi objęty jest pracami i zostaniemy tutaj otwartym po zakończeniu tutaj zadania. Planowany termin zakończenia robót to dopiero połowa grudnia i do tego czasu kierowcy muszą korzystać z objazdu drogami gminnymi. Bez zdarzeń drogowych w Tarnowie obecnie, no, jak wygląda sytuacja w mieście, samochodów nam przybywa. Jak to o poranku, zazwyczaj jeszcze przed godziną 8, czyli droga do pracy, wzmożony ruch, mgłumniska Narutowicza, ale bez postoju, również ulica Klikowska, tych samochodów mamy więcej. W okolicach Ronda Słackiego, Szkotnik, Klikowska też bez postoju. Zobaczmy sobie Mości Aleje Kwiatkowskiego. Na całym odcinku od Witosa czy od Mościckiego bezproblemowo do Czerwonych Lądów dojedziemy. Podobna sytuacja ulica Zbylitowska i skrzyżowanie Czerwona Krakowska Koszycka też bez utrudnień. Zaglądamy do Nowego Sącza i sprawdzamy, jak teraz tam wygląda sytuacja o poranku. Też bardzo dobre informacje. Poranek w regionie sądeckim, limanowskim, gorlickim bez wypadków, bez kolizji i oby tak dalej, drodzy kierowcy. No i przypominam, że od dziś kierowcy mogą spodziewać się utrudnień. Rozpoczyna się remont drogi krajowej nr 75 w Wielogłowach i w Wielopolu. I tutaj chodzi o odcinek o długości około kilometra. Pierwotne prace miały się zacząć już 15 lipca, ale to wszystko zostało opóźnione, tak więc teraz czekają utrudnienia wszystkich zmotoryzowanych. W trakcie robót ruch odbywać się będzie w obu kierunkach, ale spodziewane są utrudnienia. I te utrudnienia no, będą przez najbliższe 2 tygodnie. Teraz już przenieśmy się na ulicę samego Nowego Sącza. Tych samochodów coraz więcej na ulicy Nowojowskiej, Lwowskiej, Barskiej, Węgierskiej. W centrum korki tworzą się przy trwających remontach ulicy ulicy Dunajewskiego. Z tego powodu tam też mamy zwężenie ruchu, tak więc przypominam, pamiętajcie, warto wyjechać wcześniej, nie czekać na ostatnią chwilę. Dobra wiadomość dla kierowców w Limanowej. Został już otwarty przejazd pod torami ulica Źródlana w Limanowej. To jeden z zakończonych elementów budowy linii kolejowej 104. Dlatego tam kierowcy powinni być już zadowoleni. Natomiast w związku z inwestycją zamknięta jest dla kierowców ulica wciąż Polna i Kolejowa. Tak więc no, z jednej strony tutaj zadowoleniem, z drugiej strony no, wciąż czekamy, a szczególnie czekają tutaj kierowcy w Limanowej na otwarcie właśnie ulicy Polnej i Kolejowej, żeby już spokojnie można było przejechać. No i jeszcze my zobaczmy a propos kolejowej, nie kolejowej, ale a propos tutaj Limanowej, tworzą się korki teraz na Piłsudskiego, Marka czy Matki Boskiej Bolesnej. To tyle na razie z dróg, kolejne przed 9:00. No i przypomnienie wszystkim zmotoryzowanym, pamiętajcie, tutaj już nie mówię o tych temperaturach, ale pamiętajcie o tym bezpieczeństwie, noga z gazu, a szczególnie tutaj ten temat będą policjanci nam nadzorować, bo cały czas trwa akcja właśnie policyjna na naszych drogach.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Akcja Speed, która potrwa do 9 sierpnia, to jest europejska akcja, czyli z umożliwieniem kontroli drogowych. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na prędkość. No i czy kierowcy stosują się do ograniczeń prędkości właśnie? Cykliczna akcja, której celem jest wyeliminowanie z dróg kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Tak więc proszę pamiętać, że no można będzie stracić na przykład prawo jazdy, jeżeli no przekroczymy tą dozwoloną prędkość, a prędkość, no niestety, niedostosowanie tej prędkości to jest najczęstsza przyczyna wypadków, nie tylko u nas w kraju, ale w całej Europie, dlatego ta prędkość szczególnie my tutaj będziemy sprawdzana przez policjantów. Przypominam, akcja Speed do 9 sierpnia na naszych drogach.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
0: och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Festiwal gospelowe lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert gospel jazz w tężni salankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na stadionie Metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: Już tylko dwie minuty nam zostało do wiadomości, punktualnie o godzinie 8 na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A po wiadomościach cyklicznie, jak co dzień po 8, a dokładnie o 8.10 nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. Dziś gościem radia RDN Małopolska, radny sejmiku województwa małopolskiego Józef Gawron. Natomiast na antenie RDN Nowy Sącz Jan Kotarba, wójt gminy Rytro. Przypomnę spotkanie z naszymi gośćmi o 8.10.
1: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Wkrótce ruszy budowa trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Podpisano umowę na budowę nowego połączenia. 6 sierpnia mija pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta.
8: Ranking zaufania to jest największe świadectwo dla naszego pana prezydenta.
7: Tropikalna temperatura w Polsce. Lekarze zwracają uwagę, że niebezpieczne

0: Istotne jest zarówno ostre słońce, jak i odwodnienie.
1: Wiele osób starszych ma zaburzony ośrodek pragnienia i po prostu te osoby nie piją.
0: Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Za 3 lata kierowcy będą mogli przejechać z ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu nowymi drogami i mostem na Dunajcu w kierunku obwodnicy zachodniej miasta. To strategiczna, wyczekiwana od lat inwestycja, która pozwoli wyprowadzić ruch poza centrum miasta, odciąży istniejące przeprawy i ułatwi codzienne podróże mieszkańcom Nowego Sącza, Chełmca, Podegrodzia i całej Sądecczyzny. Została już podpisana umowa z konsorcjum, które wykona tę inwestycję zleconą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Prezes firmy Intop Edward Głaz mówi, że firma ma doświadczenie w budowie tak dużych obiektów.
2: Mamy za sobą właśnie zakończoną inwestycję, w której było między innymi budowanie mostu kolejowego, też przez Dunajec podobnej długości, także tym bardziej jest mi niemiernie miło, że dla Sądecczyzny tuż obok będziemy budować drugi podobny most, tym razem drogowy. Do tego zadania połączyliśmy się w konsorcjum, wzięliśmy przedsiębiorstwo drogowo-mostowe z Dębicy. W ramach tego konsorcjum to oni będą odpowiedzialni za drogi, za ronda. My będziemy odpowiedzialni za wszystkie obiekty, jakie są na tym zadaniu. To tak najogólniej mówiąc.
0: Wbicie pierwszej łopaty ma nastąpić na przełomie września i października. Nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy burmistrza Radłowa. Urząd opuściła pełniąca tę funkcję od 2024 roku Marta Herduś. Nowym zastępcą został Piotr Łosiński, który do tej pory pełnił funkcję kierownika delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Marta Herduś w rozmowie z reporterką RDN Małopolska podsumowała 2 lata na stanowisku zastępcy burmistrza.
3: To była bardzo dobra współpraca, czas wypełniony różnymi inwestycjami, działaniami i mam nadzieję, że już nowy następca, że równie dobrze się wpisze w potrzeby gminy i miasta Radłowa. Będzie pomagał skutecznie burmistrzowi i Radzie Miejskiej.
0: Ustępująca ze stanowiska urzędniczka przyznała również, że sierpień będzie dla niej czasem odpoczynku, a kwestia ewentualnych dalszych planów zawodowych wyjaśni się w dalszej przyszłości.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: 6 sierpnia mija pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczarka, która była gościem programu Słowo za Słowo, wysoko oceniła pierwszy rok jego prezydentury. Podkreśliła, że głowa państwa umacnia swoją pozycję zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Parlamentarzystka zwróciła uwagę, że Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera w najnowszym rankingu zaufania do polityków.
5: Mam wrażenie, że pan prezydent z miesiąca na miesiąc staje się jeszcze lepszą głową państwa. Zarówno na arenie światowej, europejskiej, ale tutaj dla nas. Bardzo dobrzy ministrowie, którzy pracują dla pana prezydenta, a ranking zaufania to jest największe świadectwo dla naszego pana prezydenta.
0: Pytana o realne szanse na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej, które proponuje Karol Nawrocki, poseł Pieczarka stwierdziła, że obecna większość parlamentarna blokuje inicjatywy zarówno prezydenta, jak i polityków PiS. Karol Nawrocki podczas wizyty w Dębicy zapowiedział, że ponownie złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego przyszłości unijnej polityki klimatycznej, co ma doprowadzić do obniżenia cen energii. Upały obejmą niemal całą Polskę i mogą zostać z nami na dłużej. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę, że niebezpieczne jest zarówno ostre słońce, jak i odwodnienie. Maciej Szefer.
6: Pani Jadwiga pije wodę, ale uzupełnia też elektrolity.
7: Warto.
6: Seniorka w czasie upałów regularnie się nawadnia, wyprzedzając potrzeby organizmu.
7: W starszym wieku, bo ja mam 76 lat, po prostu nie czuję się, nie chcę się pić.
6: To powszechny problem u osób starszych, przez co często w czasie upałów trafiają one do szpitali, mówi kardiolog dr Marek Słomczyński ze Szpitala Miejskiego Strusia w Poznaniu.
1: Wiele osób starszych ma zaburzony ośrodek pragnienia i po prostu te osoby nie piją.
6: Do szpitali w czasie upałów trafiają też osoby uprawiające sport, mówi koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jakub Szymalak wskazuje, że dla wielu zawodników treningi lub zawody w czasie upałów kończą się w szpitalu.
8: Czasem ich plan treningowy wykracza poza to, co mogliby wykonać w panujących warunkach.
6: W niektórych regionach kraju temperatura może wzrosnąć dziś do 39 stopni.
0: A skoro tak gorąco, to pomyślmy o zimie. Są dobre informacje dla narciarzy. narciarzy. Stacja narciarska w Szczawniku może jednak zostać reaktywowana. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska postanowiła uzgodnić realizację takiej inwestycji, która jest planowana od kilku lat przez Polskie Koleje Linowe, ale dotąd była blokowana. Teraz gmina Muszyna ma wydać pozytywną decyzję środowiskową. Więcej na ten temat w wiadomościach o 9:00. A już za chwilę nasi goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska, Józef Gawron, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, a gościem RDN Nowy Sącz będzie Jan Kotarba, wójt gminy Rytro.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Polska staje w obliczu apogeum sierpniowej fali upałów, która ma właśnie dziś i jutro przyniesie w wielu regionach ekstremalne wartości temperatury maksymalnej i dziś na naszych termometrach może wyniesie temperatura 37 stopni w cieniu. Teraz już w Tarnowie 27 stopni, w Sączu mamy 24, a jutro jeszcze cieplej 38-39.
0: Było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
11: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 10 minut mamy już po godzinie 8 w studiu naszym porannym goście, czyli czas na rozmowę Słowo za Słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
2: Słowo za Słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: W studiu Radia RDN Małopolska jest dziś wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Wartości, jednocześnie radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, pan Józef Gawron. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
3: No i nie sposób nie zacząć od tematu, o którym bardzo głośno w ostatnich tygodniach na scenie politycznej. Jak pan ocenia ten tak zwany rozłam w PiS?
4: Ja tutaj jako człowiek o poglądach bliskich temu środowisku tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, czy w ogóle prawicy, no ubolewam nad tym, bo uważam podobnie jak pani premier Beata Szydło, że jednak większą siłą można rzeczywiście więcej osiągnąć i realizować program, natomiast dzieląc się, rozdrabniając, to niestety ułatwiamy tutaj przetrwanie opozycji, przetrwanie Donalda Tuska i jego rządu, a jest to rząd, który powinien być pilnie zmieniony, chociażby z tego, co widzimy, no, że sobie nie radzą merytorycznie i w kwestii bezpieczeństwa, jak ostatnia rakieta w Lubelskim wybuchła, czy w kwestii ochrony zdrowia po tej aferze szpitalnej. W Szpitalu Południowym, czy też jakby w kwestii, no, chociażby gospodarki, cen benzyny i to, jak widzimy, jak nasz budżet, finansowy budżet rodzinny się zmniejsza na wydatki codzienne, no to rząd trzeba by zmienić. Ten podział niestety to uniemożliwi, czy też zdecydowanie utrudni. I to, jak pani premier Szydło mówiła, że no, niedobrze się stało, to ja też mam to zdanie. Niedobrze się stało. Z punktu widzenia Polski i jej rozwoju, to ten rozłam, który przeprowadzili politycy, ważni politycy w Prawie i Sprawiedliwości z liderem Mateuszem Morawieckim, to jest sytuacja bardzo niekorzystna i zła.
3: Mateusz Morawiecki odsuwa się od partii, zakłada własne stowarzyszenie na początku Rozwój Plus. No i idzie za nim kilkudziesięciu parlamentarzystów tego ugrupowania. Pan 2 lata temu opuścił szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Wraz z Piotrem Ćwikiem założył swoje stowarzyszenie Wspólnotę Wartości. No i od razu dostrzegam tutaj pewną analogię.
4: No nie, tu wbrew pozorom to z jednej strony jest pewien paradoks, prawda, ponieważ myśmy wtedy w 2024 zostali niejako wypchnięci z partii, w pierwszej kolejności zawieszeni.
3: Mateusz Morawiecki mówił to samo, że zostali wypchnięci.
4: No tak, ale myśmy, było to w innym kontekście, ponieważ ta grupa, która teraz uważa, że jest wypychana z partii, to tak naprawdę są ci, którzy wtedy przed laty forsowali kandydaturę Łukasza Kmity na marszałka województwa małopolskiego 5-krotnie, bo autorem tego pomysłu i cały czas jakby tym, który naciskał i na radnych na tą decyzję, żeby Łukasz Kmita został marszałkiem, no to był Ryszard Terlecki, był to też Mateusz Morawiecki, bo to oni z tą propozycją jakby zjawili się u prezesa partii. I jakby niezgoda nasza na tą nominację, no dzisiaj ma zupełnie inny wymiar. Nas rzeczywiście ci koledzy zmusili do wypchnęli nas z partii. Natomiast to, że teraz ci rozłamowcy mówią, że są wypchnięci, no to jest tylko już niestety taka gra, bo fakty zweryfikowały to. Jest realizowany plan, który jak widać od wielu lat był tworzony. Z dzisiejszej perspektywy, jak popatrzymy na tą decyzję, że Łukasz Kmita, który no jest teraz w Rozwój Plus u Mateusza Morawieckiego, miał zostać marszałkiem, miał też zarząd stworzyć, którym wicemarszałkiem no byłby Mateusz Małodziński, asystent Ryszarda Tyleckiego, wicewojewoda drugi przez moment. Miał być Ryszard Pagasz, być może pani Barbara Nowak. No to wszystko osoby związane z Ryszardem Terleckim. I zarząd, który doprowadził do wyborów, w którym ja miałem też zaszczyt być i działać pod kierownictwem Witolda Kozłowskiego marszałka, no mieliśmy się nie znaleźć jakby w tym zarządzie. No taki był plan. Wyobraźmy sobie sytuację dzisiaj, że gdyby rzeczywiście tak było, no to te osoby przeprowadziłyby nieomal całe struktury Prawa Sprawiedliwości do nowego tworu politycznego. PiS by zniknął w Małopolsce. No, o to szło. No, widać, że to projekt, który był przygotowywany. Chyba od momentu, kiedy po raz pierwszy o tym media się dość głośno rozpisywały, że w czasie wyborów Karola Nawrockiego na prezydenta, wtedy już Ryszard Terlecki sugerował, że Jarosław Kaczyński powinien odejść i oddać partię młodszym. Więc jakby od tego momentu chyba ten plan został gdzieś tam określony. No i krok po kroku realizowany. To dzisiaj obserwujemy. To nie jest jakiś przypadek, czy to jest po prostu realizacja pewnych ambicji i zamierzeń no, polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy na przyszłość chcieli inaczej to poukładać i przejąć partię. No, dobrze się to nie udało. No może z jednym wyjątkiem, no bo Ryszard Pagacz w zarządzie jest, ale myślę, że to też jest już stosunkowo będzie krótko, no bo partia raczej sobie nie może pozwolić na to, żeby osoby tak jawnie przyznające się do sympatii do nowego tworu politycznego i do Mateusza Morawieckiego i do tych, którzy przeszli, tak, czyli tutaj poseł Krajewski, no, senator Bernacki, żeby jakby miały funkcje dające im możliwości wpływania i rekrutowania działaczy Prawa i Sprawiedliwości do nowej partii.
3: Panie, pana zdaniem, jakie mogą być scenariusze prawdopodobne właśnie no, tych, jakoś tych konsekwencji tych decyzji?
4: Znaczy, to już jest jasne właściwie, no, co się wydarzy mimo wakacji i takiego sezonu urlopowego, bo i parlament w tej chwili ma przerwę. No, pierwsza rzecz, jeśli rzeczywiście, a Mateusz Morawiecki wczoraj chyba to ogłosił, że Stowarzyszenie Rozwój Plus przekształca się w partię, Rozwój Plus przekształca się w partię, czyli no, to jest jakby kolejne potwierdzenie, że to o to właśnie szło. To koledzy, którzy tam się znaleźli, posłowie, senatorowie, no, przestaną być członkami partii, a to z automatu nie będą zajmować stanowisk, które są gdzieś tam w strukturze PiS-u, bo warto wspomnieć, że chociażby w powiecie brzeskim i w powiecie bocheńskim pełnomocnikami PiS na te powiaty są senator Włodzimierz Bernacki i poseł Wiesław Krajewski. No to już niejako automat zadziała. No ale też trzeba tutaj jasno zdawać sobie sprawę, że w innych miejscach są właśnie sympatycy tej nowej organizacji. Chociażby powiecie proszowickim, pełnomocnikiem jest etatowy asystent senatora Bernackiego Stanisław Mierzwa. No, widziałem na zdjęciach, że na grillu w ostatnim spotkaniu twardo stoi przy panu senatorze i przy tych tak zwanych rozłamowcach. No więc te zmiany nas na pewno czekają. Okręg Tarnowski, to tak jak mówiłem, na pewno też, no tu kwestia zmiany szefa okręgu, Ryszarda Pagacza. Myślę, że to jest rzecz tylko kwestia czasu. Nie pytanie czy, tylko kwestia czasu.
3: To zapowiada pan, że szykują się tutaj wręcz polityczne trzęsienie ziemi w regionie.
4: Może nie tyle trzęsienie ziemi, co opanowanie sytuacji i pewne opanowanie struktur przed tą migracją, przed przechodzeniem do nowej partii, tak? Bo jeśli PiS chce istnieć, to musi pewne tutaj dokonać zmiany. Nie może udawać, że się nic nie dzieje, bo za chwilę rzeczywiście całe struktury, tak? To chociażby w Świętokrzyskim obserwujemy, że powiaty, szefowie powiatów, gmin razem z działaczami stanęli za tymi tak zwanymi rozłamowcami, czyli za Rozwojem Plus. I już się do tego przyznają, więc no to samo dotyczy i Małopolski. No oczywiście, że w Krakowie na przykład pełnomocnikiem okręgowym był Łukasz Kmita, no to wiadomo, że tu ten ruch jest też automatyczny i zmiany muszą same przez się zaistnieć. No ale innych to też dotyczy. Także będzie, na pewno tutaj będzie się wiele działo.
3: To co to oznacza tak w praktyce dla Prawa i Sprawiedliwości, jeśli no coraz więcej tych samorządów będzie się jednak skłaniało ku Rozwojowi Plus, bo to będą naturalne podziały za chwilę rzeczywiście.
4: Znaczy ja nie wiem, czy się będzie skłaniało, bo jednak tutaj jakieś decyzje partii władz centralnych będą próbowały to powstrzymać, więc to nie jest tak. Raczej patrząc teraz na media, odbiór działania tych osób jest generalnie negatywny. Nie jest to postrzegane jako coś, co dobrze, że się wydarzyło, tak? Choć niektórzy też taki pogląd suflują, że dla PiSu to dobrze, że się wydarzyło, bo można zresztą nie kłócić się, a zająć się Polską i problemami Polaków. No, natomiast ja akurat, jeśli chodzi o okręg tarnowski, który mnie leży na sercu, to no tutaj no, będę czekał na tą zmianę, bo akurat w moim okręgu, w moim powiecie proszowickim, no dość niedaleko sąsiadem jest poseł Norbert Kaczmarczyk i ja wiem, że on już jakby zgłosił tutaj wobec na klubie gotowość zarządzania okręgiem i jakby no powstrzymania tego odpływu działaczy. Ale trzeba też pamiętać, że są inne osoby, które też mogłyby to stanowisko zająć, tak? No chociażby no, nasze posłanki, pani Ania Pieczarka, czy Józefa Szczurek-Żelazko, czy Urszula Rusecka. Tutaj jakie decyzje będą, to ja nie wiem. Nie jestem też członkiem partii, więc w tym momencie...
3: Nie jest pan właśnie członkiem partii, jeszcze nawiązując do tej sytuacji sprzed 2 lat, kiedy został pan zawieszony jako członek partii, a później opuścił ją. Żałuje pan trochę, że tak się to wszystko potoczyło?
4: Panie redaktor, znaczy ja poglądów nie zmieniłem, tak? Natomiast gdy decyzje kadrowe i postępowanie i taki no, brak szacunku do dość zasłużonych działaczy, bo ja za takiego się uważam, jednak tutaj 6 kampanii prowadziłem, będąc pełnomocnikiem i będąc w zarządzie i sporo czasu, 20 parę lat poświęciłem Prawu i Sprawiedliwości, no to jednak w tym momencie no, gdy w sprawach kadrowych decydowały właśnie te osoby, które teraz opuściły PiS i doprowadziły do takiego kryzysu i rozłamu, no to uznałem ja i kolega Piotr Ćwik, że no trzeba tutaj stanąć przy swoich poglądach i partię opuścić. Natomiast no co życie przyniesie, to ja nie wiem.
3: A no właśnie, to zapytam inaczej. Gdyby otworzyła się droga powrotu, rozważyłby pan powrót do Prawa i Sprawiedliwości?
4: Panie redaktor, to nie jest, że gdyby się otworzyła droga powrotu, bo ona właściwie cały czas jest, a wiemy o tym, ponieważ prezes stowarzyszenia, kolega radny, minister Piotr Ćwik miał prawie godzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim na zaproszenie prezesa Kaczyńskiego. Trochę wcześniej, zanim ta cała burza wybuchła z tym rozłamem. I tam no nie tylko prezes pytał o nasze stowarzyszenie, a także no, otrzymał nasz statut i wie, że my nie jesteśmy jak stowarzyszenie organizacją polityczną. Wie, że nie ma w naszym gronie żadnego posła, senatora czy europosła, więc jakby w tym życiu takim politycznym i w wyborach parlamentarnych my się nie angażujemy jako organizacja. Natomiast prezes powiedział, że jak najbardziej droga do powrotu cały czas jest otwarta, tak? Tutaj nie jesteśmy jakoś napiętnowani. Natomiast no, oczywiście to nie jest jakby naszej strony tutaj jakiś ruch, no. Jeśli, jak pani redaktor mówi, taka propozycja tam ze strony władz centralnych partii padła, żebyśmy wycofali nasze rezygnacje, no to mogę powiedzieć, że bym się nad tym na pewno poważnie zastanowił. Natomiast no, na ten moment takiej propozycji nie ma.
3: Jak ocenia pan szansę sukcesu, na sukces właśnie Rozwoju Plus?
4: My jako stowarzyszenie... co ja już tutaj mówiłem państwa na łamach, że w momencie powstania grupy inicjatywnej tych trzech starostów, kilku burmistrzów, wójtów i także byłych starostów, chcieliśmy dać pewien impuls do tego, żeby wzmacniać i każde wspólnoty od najmniejszej, od sołectwa poprzez wspólnoty również tematyczne typu na jakieś chóry, jakieś kluby piłkarskie gdzieś tam, wszystkie te wspólnoty mając nadzieję, że oczywiście aż po wspólnotę samorządową wojewódzką, tak, jako ten jakby szczebel najwyższy samorządu, mając nadzieję, że jakby w ten sposób wzmacniając każdą wspólnotę najmniejszą, szukając liderów, którzy by w tych wspólnotach mieli kompetencje i chęć, żeby później się uczestniczyć w życiu społecznym, samorządowym, że w jakiś sposób przyczynimy się, małą cegiełkę dołożymy do odbudowy tej naszej całej wspólnoty narodowej, bo ten kształt polityki, jaki był i jaki jest w ostatnich latach, tej takiej strasznej nienawiści, hejtu, jakby poszukiwania wszędzie tylko to, co nas różni i wzajemnie ataków bardzo mocnych, przekraczających wszelkie granice, to nie jest coś, co przez nas, przez członków stowarzyszenia jest czymś, co jest akceptowane. My jednak chcemy być bardziej konstruktywni, a w samorządach jednak, jeśli radni z różnych opcji, ludzie, którzy są radnymi, ze sobą rozmawiają. To nie jest takie budowanie tych głębokich podziałów, jakie widzimy chociażby w parlamencie i w tym życiu politycznym ogólnopolskim. W samorządach rozmawiamy ze sobą, z opozycją i z innymi klubami, ponieważ chcemy coś zrobić dla danej jakiejś części gminy, powiatu, województwa, dla regionu. I to jest jakby ta idea. I to stowarzyszenie po to, żeśmy założyli i po to ono się też rozwija, bo tak jest rozumiane.
3: Czy Stowarzyszenie Wspólnota Wartości to jednak jest, no właśnie, taka trochę konkurencja z Rozwojem Plus? Czy byłaby jakakolwiek szansa, jakiekolwiek pole do współpracy w przyszłości?
4: Nie no, panie redaktor, to Rozwój Plus, no to już wszyscy wiemy, że to było stowarzyszenie tylko jako pewna forma policzenia się, przygotowania do utworzenia partii. To w żadnej mierze nie jest organizacja, tak jak my, apolityczna, lecz wprost organizacja o działaniu politycznym. I zresztą, no taka jest też ocena tutaj władz PiS-u, bo przecież jak było na Komitecie Politycznym tworzone to zarządzenie, które dawało tam 7 dni na opuszczenie stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, to nas ono w ogóle nie dotyczyło, więc tutaj nikt nawet się przez chwilę nie zastanawiał, żeby ze stowarzyszenia naszego odchodzić, bo to jakby to nie my, tak? I to była też świadomość w Warszawie. Natomiast samorządowe stowarzyszenie jak najbardziej, tak, my takim jesteśmy i o ten samorząd chcemy się zatroszczyć w mniejszym stopniu, żeby był upartyjniony, w mniejszym stopniu, żeby był upolityczniony, a bardziej nastawiony na rozwiązywanie potrzeb mieszkańców. To chcemy osiągnąć, a możemy to osiągnąć na wiele sposobów. Jeden to jest właśnie, żeby tutaj być coraz większym stowarzyszeniem i zwracają się do nas różni tutaj samorządowcy i byli i obecni i przyszli młodzi, z czego się najbardziej cieszymy, więc chcemy ich przyjmować, żeby niejako usprawnić tutaj tą rekrutację, tak, dotrzeć z deklaracją, bo chcą porozmawiać, poznać władze stowarzyszenia, to rozszerzyliśmy nasz zarząd nie tak dawno do 7 osób. Tak.
3: Było nas dwóch, ale... liczy ile osób w samostowarzyszeniu?
4: Ponad 80 osób czynnych zadeklarowanych, natomiast no, większą liczbę mamy tych, tak można by nazwać, sympatyków, których chcemy uchwycić, żeby już deklaratywnie przystąpili. I po to jakby zadanie dostali na każdy okręg sejmikowi wiceprezesi, których powołaliśmy. Wśród nich jest chociażby na zachodnią Małopolskę były starosta Jarosław Jurzak, jest na południe Polski wicemarszałek Kozłowski, burmistrz Jacek Lelek na Sądecczyznę i tu tą część środkową, czy na Kraków Tomasz Urynowicz i Michał Ciechowski, no i ja na okręg Tarnowski. Tak podzieliliśmy sobie pracę, bo rzeczywiście zainteresowanie jest i ono będzie, ponieważ no, samorząd naprawdę jest tym ważnym ogniwem, który dba przede wszystkim o mieszkańców.
3: I tutaj musimy już postawić kropkę. Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Wartości i radny sejmiku województwa małopolskiego pan Józef Gawron był dziś moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę.
4: Dziękuję za rozmowę i życzę państwu spokojnego dnia, a przede wszystkim też i wypoczynku. Może nie przy takiej nawale tych wszystkich wiadomości, które nas jakoś tam dotyczą, a chociażby politycznych, a troszkę spokoju i wypoczynku.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
0: Słuchacie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. 33-letni hiszpański pomocnik Goku podpisał roczną umowę z Sandecją Nowy Sącz. Zawodnik w przeszłości reprezentował barwy Manchesteru City, FC Barcelony B, czy też hiszpańskiej Bragi. Grał również w polskich klubach, m.in. w Wiśle Kraków, a ostatnio w Wieczystej Kraków. A już jutro o 18:00 Sandecja Nowy Sącz zagra u siebie w Pucharze Polski z rekordem Bielsko-Biała. Kolejne starty na międzynarodowej arenie czekają w tym miesiącu zawodniczki i zawodników sekcji wspinaczkowej AZS-u Akademii Tarnowskiej. W nadchodzący weekend Maja Oleksy wystartuje w rozgrywanych w słowackiej Żylinie zawodach Pucharu Europy w konkurencji na prowadzenie. W ostatni weekend sierpnia natomiast we francuskim Laval spotkają się najlepsi europejscy specjaliści w czasówce. W składzie sześcioosobowej reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy znalazła się czwórka wspinaczy AZS-u Akademii Tarnowskiej: Aleksandra Kałucka, Natalia Kałucka, Marcin Dzieński oraz Oskar Szalecki. Ruszyły zapisy na rodzinny rajd rowerowy Brzesko na rowerze, połączony z piknikiem ekologicznym. Impreza odbędzie się w ostatnią niedzielę sierpnia. W tej edycji na uczestników czeka całkowicie nowa trasa o dystansie około 10 km. Trasa jest płaska, bezpieczna i przygotowana z myślą o całych rodzinach, dzięki czemu poradzą sobie z nią zarówno młodsi, jak i starsi. W ramach pakietu startowego każda zarejestrowana osoba otrzyma m.in. pamiątkową koszulkę techniczną. Zapisy prowadzone są na stronie internetowej kempasport.pl. 5 września w Młyńczyskach w powiecie limanowskim odbędzie się górski bieg zdobywców Modyni. Zapisy są możliwe jeszcze do końca sierpnia. W ramach imprezy odbędzie się rywalizacja na dystansach 8,5, 17 i 36 km. Wśród nich będzie zupełna nowość, mówi Sylwia Orzechowska, prezes Stowarzyszenia Aktywni wokół Modyni.
2: W tym roku przygotowaliśmy coś wyjątkowego, ponieważ po raz pierwszy odbędzie się bieg 6 szczytów na dystansie 36 km, gdzie przewyższenia będziemy mieli około 1700 metrów nad poziomem morza. Będzie to bardzo wymagająca trasa, ale zarazem piękna. Trasa ta została zgłoszona do oceny ITRA i dzięki temu zawodnicy będą mogli zdobywać międzynarodowe punkty uznawane przy zapisach na największe biegi trailowe na świecie.
1: Będzie też rywalizacja w Nordic Walking. Organizatorzy spodziewają się około 400 uczestników. Zapisy na bieg są możliwe pod adresem chronotex.pl do końca sierpnia. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu. Na koniec światowy tenis. Magdalinet pokonała Kanadyjkę Carol Zhao 4-6, 6-1 i 6-4 w meczu pierwszej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. W kolejnym spotkaniu rywalką Polki będzie Amerykanka Iwa Jowić. W Toronto zagrają też inne biało-czerwone, Iga Świątek i Maja Chwalińska. Rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Natomiast w rywalizacji mężczyzn Kamil Majchrzak miał krótką przygodę z turniejem ATP 1000 rozgrywanym w Montrealu. Polak odpadł już w pierwszej rundzie, przegrywając 4-6 i 4-6 z Francuzem Gaelem Monfilsem.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
4: Emocje sportowe już za nami, a teraz emocje pogodowe. 29 stopni w Tarnowie, maksymalnie dziś przypominam 37 stopni w Małopolsce, 37 w cieniu. A w Nowym Sączu, ile teraz termometry wskazują? 24, słońce w całej Polsce i bardzo gorąco. Przypominam, jutro ma być jeszcze cieplej, bo jutro termometry mogą wskazywać nawet 39 stopni.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
4: Dziś synoptycy nie zapowiadają nam burzy, ale mimo wszystko ci, którzy wybierają się w góry, szczególnie w te wysokie partie gór, pamiętajcie, sprawdzamy prognozę pogody, godzinową prognozę pogody. Wczoraj, jak mówiliśmy, no dokładnie jak mówiłem w tych godzinach przedpołudniowych, że spodziewane są lokalnie przelotnopady deszczu, burze, no i te burze i ten deszcz, a nawet i grad lokalnie w polskich Tatrach przechodził, w Zakopanem, no i możemy sobie zobaczyć obrazki, jak strumieniem wody ulicami się przemieszczają. No i ten grat, który tam towarzyszył tym, którzy no, mieszkają, ale też się wypoczywają, dlatego przypominam jeszcze raz na temat tego bezpieczeństwa. Sprawdzamy, wybieramy się w góry. Bez względu na to, czy teraz słoneczko świeci, czy niebo błękitne, jak tam prognoza pogody, godzinowa prognoza pogody wygląda, to jest bardzo ważne, a przy okazji właśnie też pamiętajcie, wychodząc w góry obowiązkowo, no to butelka wody mineralnej, no i tabliczka czekolady, dlaczego nie, też powinna się znaleźć w tym naszym plecaku. No i oczywiście naładowany telefon komórkowy, tak więc to a propos tego bezpieczeństwa. 24 minuty nam zostało do godziny 9 i do tego tematu bezpieczeństwa jeszcze wrócimy, bo już za chwilę będziemy sprawdzać sytuację na ulicach Tarnowa i Nowego Sącza.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20:30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
0: Po reklamie.

0: Proszę was, Omny Frame Style. No to 13,5 minuty nam zostało do godziny 9. No to nie uprawiamy freestyle teraz, no ale my zaglądamy, sprawdzamy ulicę, jak się nam podróżuje. Przy tych temperaturach, już wysokich temperaturach o poranku, bo przecież przed godziną 9, 27 Tarnów, 24 Nowy Sącz, no to już jest bardzo ciepło. No spoglądamy na ulicę.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: Cały czas nad naszym bezpieczeństwem tutaj pilnują tego bezpieczeństwa policjanci. My, przypominam, cały czas trwa akcja Speed. Ona potrwa do 9 sierpnia, nie tylko na drogach naszego kraju, ale w całej Europie ta akcja właśnie teraz się odbywa, czyli funkcjonariusze szczególnie zwracają uwagę na prędkość, a wiemy, jak to z nami kierowcami jest. No często nie zauważamy tych tutaj ograniczeń prędkości, no i gdzieś tam nóżka ciśnie ten pedał gazu, dlatego przypominam o tym bezpieczeństwie, szczególnie teraz, w tym okresie wakacyjnym. Tutaj szczególnie uważajmy na tych rowerzystów pieszych, no i na tych wszystkich, którzy korzystają z innych tutaj środków transportu. A tak przy okazji rowerzystów i tych, którzy na hulajnogach jeżdżą, widzę sporo dzieciaków do 16 roku życia używa ten kask i bardzo dobrze, my cieszę się z tego powodu, ale pamiętajcie, że obowiązkowo każdy musi mieć ten kask założony, bo są jeszcze tacy, którzy no zapomnieli ten kask założyć. No mam nadzieję, że ten kask mają. No ale też i dorośli niech zakładają ten kask. Niech te wakacje będą bezpieczne. Ulicę spoglądnimy. A propos właśnie bezpieczeństwa, no to też pamiętajcie, i tutaj przykład z regionu tarnowskiego. No pamiętajcie, że jeżeli przyzwyczailiście się do tego samochodu zautomatyzowanego, bo wiemy, że te samochody to coraz bardziej zautomatyzowane, pełno tej elektroniki w tych naszych samochodach i praktycznie tutaj za nas podejmują niektóre decyzje. Na przykład, czy zaciągnąć hamulec ręczny, są te pojazdy, że wiemy, że jak wyciągamy kluczyk ze stacyjki, to automatycznie albo wyłączamy tutaj ten silnik, to automatycznie się zaciąga ten hamulec. No i w Bobrownikach Wielkich jeden z kierowców w nocy zapomniał zaciągnąć hamulec ręczny, no i później samochód już szukał w zbiorniku wodnym, sam ten samochód się stoczył, dlatego pamiętajcie o tym, jeżeli się przesiadacie z takiego zautomatyzowanego pojazdu na ten pojazd analogowy, że tak powiem, gdzie ten ręczny się samemu zaciąga, no to trzeba mieć to na uwadze, że ten ręczny jednak trzeba zaciągnąć, bo później się może okazać, że no właśnie, szukaj wiatru w polu, dokładnie szukaj tego samochodu, nie wiadomo gdzie. No mam nadzieję, że nie dotknie was taki przypadek, no bo w tym akurat przypadku, no to ten samochód no, zrobił sobie kąpiel wodną, a wiemy, że po takiej kąpieli wodnej z takim pojazdem, no to już różnie może być. Ulica Tarnowa teraz szybciutko jeszcze sobie sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w mieście. Płynniemy, ale z postojami okazuje się teraz już na Klikowskiej, dojeżdżając do Solidarności, krótki postój. Postój na Tuchowskiej od przedszkolaków do Konarskiego. Wzmożono ruch tutaj na Gumnickiej w okolicach skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego. Tych samochodów też więcej na ulicy Szkotnik. Podobna sytuacja, gdzie tych samochodów więcej teraz na Podkacie, to między innymi my też na ulicy Koszyckiej, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Krakowską, ale to tam naprawdę krótki postój na wysokości Pawłowskiego, Sucharskiego, Mościcem, Aleje Kwiatkowskiego. Tutaj spokojniej płynie również ulica Zbelitowska. Zobaczmy sobie do Nowego Sącza, jak wygląda teraz sytuacja w mieście. Wzmożony ruch na Heleny Limanowskiego na wysokości gdzieś Marcinkowickiej, Papieskiej, tutaj na tym skrzyżowaniu. Również tych samochodów więcej mamy na Wojowskiej, na wysokości Kolejowej i Limanowskiego, Piłsudskiego, Królowej Jadwigi. Tutaj na razie spokojnie na Batorego, na wysokości Limanowskiego krótki postój czekamy zmotoryzowanych. Tych samochodów też więcej na ulicy Lwowskiej z krótkim postojem w okolicy Świętego Ducha i na Lwowskiej w okolicy Bieliny Prażmowskiego też tutaj czeka postój zmotoryzowanych. Zobaczmy sobie jeszcze na ulicę Tarnowską, jak teraz wygląda o poranku. No jedynie w okolicach tutaj ronda Władysława Lesiaka, księdza Infułata Władysława Lesiaka, z każdej strony nam się samochody ustawiają, ale w miarę my płynniemy, szybko pokonamy to rondo. No i przypominam, moi kochani, a propos tego ronda, i to bez względu gdzie jesteśmy, na którym rondzie, gdziekolwiek w kraju czy za granicą, przy zjeździe z ronda włączamy kierunkowskaz. Nie czekamy, nie zastanawiamy się, tylko włączmy ten kierunkowskaz, żeby inni kierowcy wiedzieli, jaki mamy zamiar. Wtedy nie blokujemy tego ronda, bardziej płynnie przejeżdżamy przez to rondo. A w takim wypadku, jak nie włączymy kierunkowskazu i się inni kierowcy zastanawiają, co my będziemy robić, no to generują się po prostu korki.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCore.
0: Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim zmotoryzowanym. No i pamiętajcie, dajcie też wytchnąć klimatyzację w tych naszych pojazdach, żeby one nie pracowały na wysokich obrotach, żeby ustawić stałą temperaturę. Niech tutaj pracuje jednostajnie, wtedy będzie nam dłużej służyła. 12 minut do 9. Teraz Dylan Parsons Project, a już za chwilę Feels Like Heaven, czyli będziemy się czuli jak w niebie, a to za sprawą grupy Fiction Factory, a punktualnie o 9:00 wiadomości.

0: Justyna Styczkowska. Programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Styczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby, o szczegółach już za chwilę. Oddziały chirurgii ogólnej bez niektórych specjalistycznych świadczeń. Kłopotliwa ulica na obrzeżach Tarnowa doczeka się asfaltowej nawierzchni. Stacja narciarska w Szczawniku może jednak być reaktywowana. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ułaskawieniu 3 osób. Choć Kancelaria Prezydenta nie podała personaliów, to ujawnili je ich pełnomocnicy. To działacz opozycji w PRL Adam Borowski, Piotr Staruchowicz i Piotr Pytel, który był skazany za zabójstwo. Dagmara Kędzior.
2: Piotr Pytel 20 lat temu został skazany przez niemiecki sąd za zabójstwo kobiety. Zdaniem polskich śledczych mężczyzna był niewinny i niesłusznie trafił do więzienia. O jego ułaskawienie zawnioskował prokurator generalny Waldemar Żurek, a Karol Nawrocki przychylił się do tego wniosku, o czym poinformował prezydencki minister Mateusz Kotecki.
3: Prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby 5 lat.
4: Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ udało się po ponad 20 latach niesłusznego pobytu pana Piotra w zakładzie karnym spowodować, że sprawiedliwości stało się zadość.
2: Ułaskawienie mężczyzny potwierdził jego pełnomocnik Paweł Matyja. Prezydent ułaskawił też Adama Borowskiego, który był skazany na 0,5 roku więzienia za zniesławienie w

0: w mediach społecznościowych Romana Giertycha oraz Piotra Staruchowicza, który miał orzeknięty 2-letni zakaz stadionowy za stanie na płocie i prowadzenie dopingu podczas meczu.
1: Oddziały chirurgii ogólnej nie będą realizować niektórych specjalistycznych świadczeń ortopedycznych lub urologicznych. W ten sposób Narodowy Fundusz Zdrowia chce ograniczyć działalność tzw. lekarzy walizkowych. Tacy lekarze przyjeżdżają do szpitali w małych miejscowościach, operują przez kilka godzin pacjentów, a później się nimi nie opiekują, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
2: Dochodzimy do tematu tak zwanych lekarzy walizkowych, czyli procedur, które są wykonywane w szpitalu tylko i wyłącznie na zasadzie takiej, że przyjeżdża operator z zewnątrz, który na stałe nie pracuje w tym szpitalu, wykonuje zabieg i następnie ten pacjent jest pod opieką tego zespołu, który jest na miejscu. Niekoniecznie mówię, że to jest gorsza opieka, tylko że jeżeli mamy do czynienia z jakimś specjalistycznym zabiegiem, to co do zasady powikłania, które mogą się pojawić, mają związek dokładnie właśnie z zabiegiem, który jest wykonywane.
1: Na oddziałach chirurgii ogólnej były wykonywane operacje ortopedyczne, urologiczne czy neurochirurgiczne, co powodowało wyczerpanie kontraktu na zabiegi chirurgii ogólnej, zauważa profesor Wiesław Tarnowski, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich.
3: Te procedury, które były realizowane w ramach ortopedii, neurochirurgii i tak dalej, to są bardzo dobrze wycenione procedury. I powiedzmy w cudzysłowie szpitalowi bardziej opłacało się, żeby ci pacjenci byli operowani, niż pacjenci z zakresu chorób związanych z chirurgią ogólną, która jest po prostu wyceniona gorzej. I ma to drugie dno, bo pacjent z przepukliną, z pęcherzykiem, z chorobą uchyłkową jelita grubego nie mógł być zoperowany, bo ryczałt był już wykorzystany na inne zabiegi.
1: Zmiany wejdą w życie od 1 października tego roku. Dla pacjentów oznacza to, że artroskopie, niektóre zabiegi na kończynie dolnej, chirurgii kręgosłupa, a także urologii czy bronchoskopii będą wykonywane wyłącznie w szpitalach specjalistycznych. Ma to podnieść jakość leczenia i bezpieczeństwo chorych. Kłopotliwa ulica na obrzeżach Tarnowa doczeka się asfaltowej nawierzchni. Droga, choć położona praktycznie w Łęgu Tarnowskim, jest własnością miasta. Przez wiele lat mieszkańcy apelowali o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Mowa o zjeździe w boczną uliczkę z drogi wojewódzkiej nr 973 tuż przed Łęgiem Tarnowskim. W dokumentach drogowców część należąca do gminy Żabno nazywa się ulicą Graniczną, część należąca do miasta Tarnowa ulicą Łęgową. Jak wyjaśnia dyrektor Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga, duża część ulicy faktycznie należy do miasta, ale domy, które się przy niej znajdują, są już na terenie gminy Żabno.
4: Granica przebiega wzdłuż tej drogi. Większość terenu należy do miasta. Niewielka część należy do gminy Żabno. Miasto Tarnów nie ma tam mieszkańców. Mieszkańcy, którzy korzystają z tej drogi, są to mieszkańcy gminy Żabno. Stąd pan prezydent z wójtem gminy poczynił takie ustalenia i gmina jakby sfinansuje koszt tego remontu. Pan prezydent uzgodnił z wójtem zasady współdziałania na tym temacie. Gmina Żabno znalazła środki finansowe i prawdopodobnie to jest przyczyna, że dopiero teraz ten temat jakby wychodzi do realizacji.
1: Jak dodaje dyrektor ZDIK-u, koszt inwestycji na Tarnowskiej ulicy ma pokryć gmina Żabno. Tarnowscy radni na takie porozumienie już się zgodzili. Rada gminy Żabno ma się dopiero w najbliższych tygodniach pochylić nad dokumentem. Stacja narciarska w Szczawniku może jednak zostać reaktywowana. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska postanowiła uzgodnić realizację takiej inwestycji, która jest planowana od kilku lat przez Polskie Koleje Linowe, ale dotąd była blokowana. Teraz gmina Muszyna ma wydać pozytywną decyzję środowiskową. Burmistrz Jan Golba powiedział nam, że może się to stać nie wcześniej jak za miesiąc. RDOŚ ostatecznie zgadza się na ponowną budowę wyciągów narciarskich w Szczewniku, ale wprowadzone zostały ograniczenia, które mają wpływać pozytywnie na ochronę zwierząt i roślin.
5: Niektóre wyciągi typu orczykowego mogą funkcjonować tylko do godziny 15. Nie bardzo to jest dla mnie zrozumiałe, no ale jest. Wyciąg główny, czyli ta gondola, może funkcjonować do godziny 18.30, jeżeli chodzi o połowę trasy, a druga połowa trasy, ta górna, może funkcjonować tylko do godziny 18. Dużo jest tego typu ograniczeń.
1: Burmistrz Jan Golba dodał, że w okresie letnim nie będzie mógł działać górny wyciąg prowadzący od połowy stoku do samej góry ośrodka.
6: To były wiadomości ekonomiczne.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dziś będziemy szukać ochłody. W Polsce rozpoczęła się kolejna fala upałów, która miejscami na wschodzie czy na południu może zapisać się jako najsilniejsza w historii. I dziś na termometrach możemy zaobserwować maksymalnie 37 stopni. Ale kto wie, być może ta wartość będzie przekroczona, tym bardziej, że jutro synoptycy nam nawet zapowiadają 39. Już teraz prawie 30 stopni w Małopolsce.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak bardzo wysokich temperatur, ale z drugiej strony mamy wakacje, tak więc no to jest dobry czas na wypoczynek, letni wypoczynek, ale wydaje mi się, że mimo wszystko 38-39 stopni to jednak za wysokie temperatury. Dziś w kalendarzu 4 sierpnia przysłowie, gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka. Dziś na Dominika to nie ciepło, ale gorąco, wręcz upalnie. 7,5 minuty mamy po 9.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama. Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tężnej Solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Drawą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Już w piątek, 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na stadionie Metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

Malinowym Król i Urszula. Ja proponuję wakacji, to nie Malinowym Król, ale Król Leżaka. No bo przecież są wakacje, a walka o leżaki stała się takim nieodłącznym elementem sezonu wakacyjnego. Co roku w sieci pojawiają się nagrania turystów, którzy walczą o idealne miejsce przy hotelowym basenie. Tym razem ogromną popularność na TikToku zyskało nagranie brytyjskiego turysty, który wypoczywał na Teneryfie. Do tej pory wideo zyskało blisko 500 000 wyświetleń. I jak mówi turysta, szacuje, że łącznie uczestniczyło w tym ponad 100 osób. Tłum nadciągał z obu stron, a wśród oczekujących byli ludzie w różnym wieku. Było ich znacznie więcej niż kiedykolwiek bym się spodziewał. Niektórzy czekali prawdopodobnie około godziny i 15 minut. Było ich znacznie więcej niż kiedykolwiek bym się spodziewał. No tak opisuje całe wydarzenie brytyjski turysta, który wypoczywał na Teneryfie i to wszystko obserwował z pokoju hotelowego. No powiem tak, że to taka jedna z sytuacji, w które trudno uwierzyć, dopóki samemu się tej sytuacji po prostu nie zobaczy i przyznam się szczerze, nie rozumiem tego. Po co walczyć o te leżaki? Czy nie można sobie spokojnie przyjść, kiedy się ma po prostu ochotę, położyć na tym, jeżeli będzie wolny leżak, no to położyć na tym leżaku przy basenie, a nie rezerwować. Później ten leżak tak naprawdę jest zarezerwowany przez cały dzień. Czasami się zdarza tak, że nawet na tym leżaku nie leżymy, tylko zostawiony jest ten ręcznik, a my całkowicie jesteśmy na przykład poza hotelem. No ale niestety, no to jest taka przypadłość. Na szczęście nie tylko Polaków, ale Europejczyków. No i mam nadzieję, że hotelem z tą przypadłością będą turystów, którzy wypoczywają. No będą walczyli. Już w paru miejscach walczą. Po prostu obsługa hotelowa zbiera te ręczniki i mam nadzieję, że będzie zbierała. No ale no, niestety. Mimo wszystko te obrazki cały czas docierają, czyli walka o leżak w dalszym ciągu trwa. Nieodłączny element sezonu wakacyjnego. A nad polskim morzem, no to nie walka o leżak, tylko walka o miejscówkę. No i oczywiście trzeba się ogrodzić, odgrodzić od innych. Ale w tym roku, no to wiemy, że ta pogoda raczej nie dopisywała, dlatego tej walki aż takiej nie było. No ale teraz już jest coraz ładniej, coraz więcej tego słońca, dlatego też nad Polski możemy zobaczyć wyjątkowe i ciekawe obrazki, które no nie przysparzają nam, nie, no, zaszczytów i chluby. Proszę pamiętać, moi kochani, nie róbmy tego, nie róbmy, naprawdę. I a propos tego wypoczynku nad wodą, no to pamiętajcie, wypoczywamy z głową, bo dziś naprawdę będzie bardzo gorąco, już jest bardzo gorąco. Jeżeli wybieracie się nad wodę, to tylko strzeżone kąpieliska. Nie idziemy na takie kąpieliska nad wodę, gdzie no, na dziko, tak jak to się mówi, że można się tam kąpać, dlatego tutaj szczególny apel. No jak jesteśmy bardzo rozgrzani, to też nie skakujemy od razu do wody. Pamiętajcie, dbajmy o to swoje zdrowie, ale też przestrzegajmy innych, jeżeli my widzimy, że no trzeba kogoś upomnieć, to nie bójmy się, zróbmy to.

26 minut mamy po godzinie 9. Jeszcze raz zaglądamy do naszego kalendarza. Solenizanci od wczesnych godzin porannych. No nie zrobiłem tego, nie złożyłem życzeń naszym dzisiejszym solenizantom. Chociaż mówiłem o Dominiku, bo przecież gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka. Kiedy w Dominika słońce grzeje od ostrej zimy, człowiek zemdleje. No to nie są dobre prognozy. Odzwyczailiśmy się od ostrych zim, chociaż no ta zima, ostatnia zima, to jednak do takich, no... ciepłych to nie należała, jednak troszeczkę dała nam się we znaki. No, ale wróćmy do naszych solenizantów. Czwarty dzień sierpnia to Dominik, Prokop, Maria, Jan, Franciszek, Andrzej, Fryderyk, Protazy, Rainer oraz Krescenty. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Dla was czerwone gitary, a już za chwilę o 9:30 wiadomości ekonomiczne.

0: Reklama.
1: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
2: Lidl. To się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Uwaga! Krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
6: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
5: Robert Warzała prosi i apeluje.
6: Oddaj krew. Liczy się każda kropla.
5: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
6: I podziękuj sobie.
5: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
7: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciężkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
9: Polski system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie mimo wyzwań związanych z falą upałów i wysokimi temperaturami. Przedstawiciele Ministerstwa Energii zapewniają, że scenariusz węgierski nam nie grozi. Po raz pierwszy w 44-letniej historii elektrownia jądrowa Paksu została wyłączona. Stało się tak, ponieważ poziom wody w Dunaju spadł do rekordowo niskiego poziomu, co zagrażało pracy reaktorów. Wiceminister energii, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zapewnił, że sytuacja na Węgrzech nie wpływa na bezpieczeństwo systemu w Polsce.
10: System pracuje bezpiecznie. Sytuacja tego typu jest dosyć dynamiczna, bo ona zależy od zużycia bieżącego. Nie ma w tej chwili żadnych stanów zagrożenia systemu przewidywanych. Mamy instrumenty takie jak przywołanie w rynku mocy jednostek. Mamy instrumenty związane z szerszym wykorzystaniem DSR-u, czyli obniżenia zużycia przez odbiorców.
9: Europejscy operatorzy systemów przesyłowych, w tym polskie sieci elektroenergetyczne oraz Gaz-System, współpracują i wymieniają się informacjami, by zapewnić bezpieczne dostawy energii, koordynować pracę sieci oraz reagować na sytuacje kryzysowe. Nauczyciel zawodu potrzebny od zaraz, system ratują emeryci. Jedna z najbardziej deficytowych kierunków to mechaniczny i elektryczny. W całej Polsce brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Szkoły mierzą się z kadrowym kryzysem, który szczególnie dotyka edukację zawodową. Problem mają nawet samorządy, które jak Radom postawiły na kształcenie dualne, czyli mogą liczyć na wsparcie biznesu. Zespół szkół technicznych w Radomiu należy do najlepszych w Polsce, ale i tu, zdaniem dyrektor Anny Kwiatkowskiej, ułożenie planu lekcji to wyzwanie.
11: Mniej więcej 10% mojej kadry to nauczyciele emerytowani. Już teraz wiem, że nie będę dysponowała odpowiednią ilością nauczycieli, żeby rozpocząć naukę na kierunkach elektrycznym, energetycznym, mechatronicznym i mechanicznym.
9: W polskich szkołach pracuje około 700 tysięcy nauczycieli. Wytyczne sanepidu dla dzieci sprzedających lemoniadę przynoszą efekty. W połowie lipca Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zalecenia dotyczące sprzedaży lemoniady, soków, owoców i domowych wypieków. Celem było zwiększenie bezpieczeństwa sprzedawanej żywności. Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski powiedział, że publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem.
12: Sam widziałem na ulicy w Warszawie, na Woli, dzieci pod opieką rodziców, które w te najgorętsze dni teraz weekendu ostatniego oferowały lemoniadę własnej produkcji. Wszystko się zgadzało z naszymi wytycznymi, a więc stanowisko było w cieniu, pod opieką rodziców. Nawet były rękawiczki, chociaż nie na rękach dziecka, ale były dostępne.
9: Inspektor podkreślił, że za jakość produktów sprzedawanych przez dzieci odpowiedzialność ponoszą dorośli i to oni muszą zadbać m.in. o jakość składników.
12: Produkty, które używamy do produkcji lemoniady czy innych tych wyrobów, mają być świeże, ma być używana do nich woda pitna, a więc taka, która jest bezpieczna. No i oczywiście warunki, w których ta sprzedaż jest prowadzona, powinny być takie, żeby nie doszło do jakiegoś wtórnego skażenia czy zanieczyszczenia tych produktów.
9: Paweł Grzesiowski dodał, że sprzedaż lemoniady przez dzieci nie podlega kontroli inspekcji sanitarnej. Dodał, że w razie potrzeby kontrolę takich punktów przeprowadza Straż Miejska. Nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel, brak dokumentów poświadczających zdrowie, nieodpowiednie przechowywanie żywności. W prawie 700 obiektach gastronomicznych, sezonowych, agroturystyce, hotelach i pensjonatach były nieprawidłowości. Główny inspektor sanitarny poinformował o wynikach kontroli na półmetku wakacji. Agata Król.
11: W wakacje działa około 45 tysięcy budek, food trucków, barów i restauracji. 10% z nich udało się skontrolować i w przypadku blisko 700 lokali wykryto nieprawidłowości. Jakie? Poinformowała Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
13: Uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych, nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków, nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel, ale także brak wymaganych dokumentów poświadczających zdrowie. Stwierdzane były też uchybienia dotyczące nieprawidłowego bądź braku oznakowania substancjami, które są alergizujące, co szczególnie istotne jest dla osób, które mają uczulenia i alergie pokarmowe.
11: GIS interesował się szczególnie sezonowymi punktami gastronomicznymi.
9: GIS podkreśla, że kontrole mają na celu chronić obywateli przed zatruciami, zakażeniami i zagrożeniami związanymi z nieprawidłowym przechowywaniem czy przygotowywaniem żywności. Inspektorat prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną w tym zakresie, a także publikuje wytyczne, jakie warunki należy spełnić, by prowadzony lokal gastronomiczny był bezpieczny dla konsumentów.
3: To były wiadomości ekonomiczne.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
14: Ekstremalne wartości temperatury w ciągu dnia. Żar mleje nam się z nieba i maksymalnie w ciągu dnia, przypominamy, w cieniu to 36 stopni. Teraz w Tarnowie to 31, w Nowym Sączu temperatura wynosi 29, a przypominam, będzie jeszcze cieplej. Jeszcze cieplej będziemy jutro. Termometry mogą wskazywać 38, nawet 39 stopni.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw. Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
14: W wiadomościach ekonomicznych była mowa o lemoniadzie, a lemoniada, no powiem szczerze, że my dziś na wagę złota przyda nam się ta domowa lemoniada, troszeczkę ochłodu. No i pytanie, jak zrobić taką lemoniadę? Wydaje mi się, że większość osób wie doskonale, no ale ja mogę przypomnieć, jeżeli ktoś się zastanawia, no to proszę bardzo, składniki na lemoniadę, cytrynowa lemoniada, najlepsza lemoniada cytrynowa właśnie na takie wysokie temperatury. No to proszę bardzo, 5 dużych cytryn, najlepiej to 4 cytryny, 1 limonka, do tego 1,5 litra wody niegazowanej, ale jeżeli ktoś woli, to może być gazowana woda, tutaj to jest dowolność. 3/4 szklanki cukru, ale cukier możemy zastąpić miodem, 3-4 łyżeczki miodu, to też dowolność. 1 szklanka gorącej wody do tego, dlaczego? Otóż no musimy ten cukier rozpuścić. No, oczywiście kostki lodu, no i świeża mięta, obowiązkowo. no ale są tacy, którzy nie lubią mięty, no to, to bez mięty, ale ja proponuję mimo wszystko tam świeża mięta, czyli 5 dużych cytryn, 1,5 litra wody, 3/4 szklanki cukru, 1 szklanka gorącej wody, kostki lodu, świeża mięta i proszę bardzo, i mamy gotową lemoniadę, lemoniadę cytrynową.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
14: Ale jeszcze możemy sobie zrobić inne wariacje, wariacje smakowe. Może być lemoniada truskawkowa, no ale musimy mieć truskawki. Ogórkowa lemoniada może, czyli my wrzucamy plasterki świeżego ogórka. No albo lemoniada, powiem szczerze, to chyba dobre, dobre rozwiązanie. Arbuzowa, arbuzowa, która, no lemoniada smakuje wyjątkowo. Dlatego warto się zastanowić, czy tylko cytrynową robimy. Ja proponuję każdą zrobić i popróbować, która jest najlepsza. Truskawkowa, ogórkowa, arbuzowa czy cytrynowa. No to tyle na temat lemoniady. Życzę smacznego. Warto tą lemoniadę przygotować dziś. Przypominam, wysokie temperatury. Jutro też z tej lemoniady będziemy korzystać, bo jutro 39. I a propos właśnie lemoniady, a propos wysokich temperatur, no to Jimmy Cliff teraz nas zabierze na taką bardzo, bardzo gorącą wyspę. Tam to nikt nie narzeka na wysokie temperatury. Jak już, to narzekają na brak turystów, ale wydaje mi się, że chyba na to też nie narzekają, bo tam każdy chętnie wybiera się.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
4: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
5: Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na stadionie Metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

dalszym, czyli my podróżem, no podróżujemy my sobie, no to a propos podróży, muzycznie teraz przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych, no i czas na kolejny utwór Louisa Armstronga. A dziś na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, w tym paśmie porankowym te utwory Louisa Armstronga wybrzmiewają, ponieważ 125 lat temu urodził się właśnie amerykański wokalista i trębacz jazzowy. Jeden z najwybitniejszych trębaczy i muzyków jazzowych w historii, który miał charakterystyczny, zachrypnięty głos, a dźwięki instrumentu, na którym grał, krytycy określali mianem złotej trąbki. No to czas na Louisa Armstronga i kolejny wielki hit.

Hello Dolly, Louis Armstrong. Jeżeli kiedykolwiek istniał Mr. Jazz, to był nim Louis Armstrong. Był i zawsze będzie kwintesencją muzyki jazzowej, tak? Właśnie o mistrzu, czyli o Louisie Armstrongu powiedział Duke Ellington. A przypominam, 125 lat temu właśnie urodził się Louis Armstrong, dokładnie 4 sierpnia. I do twórczości Louisa Armstronga jeszcze wrócimy. Przed godziną 11 jeszcze zagramy wyjątkową piosenkę na Louisa Armstronga. Do tego czasu, no to jeszcze inne utwory, wyjątkowe utwory z lat 80. i 90. Dzisiaj retro wtorek na antenie Radia Rden Małopolska, Rden Nowy Sącz. No to co? No to teraz Bon Jovi, a za chwilę Cock Robin.

0: Reklama.
1: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Tarnowski klaster przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski klaster przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski klaster przemysłowy zaprasza do kontaktu.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Sąd zdecyduje dziś o areszcie dla 18-letniego obywatela Ukrainy. Powstał informator dla rodziców po stracie dziecka. O szczegółach już za chwilę. Park zdrojowy w Wysowej Zdroju przechodzi gruntowną przebudowę. Będą dodatkowe atrakcje. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Przed wrocławskim sądem stanie dziś 18-letni obywatel Ukrainy podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Sąd rozpatrzy wniosek prokuratury o zastosowanie wobec mężczyzny 3-miesięcznego tymczasowego aresztu. Mateusz Czmiel.
5: Śledczy przekonują, że zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego jest konieczne.
6: Przede wszystkim obawa matactwa, obawa ukrywania się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, jak również surowa kara realnie grożąca za popełniony czyn. Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
5: Mówił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz. Do tego ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina. Według prokuratury 18-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem w okolice szyi i klatki piersiowej. Kobieta, jak początkowo informowała policja, w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Wczoraj opuściła placówkę.
4: Trzeba poprawić procedury powiadamiania cywilów o zagrożeniach, mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. W ten sposób polityk odniósł się do incydentu z rosyjską rakietą, która spadła w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Wiceszef MON-u powiedział, że po odwołaniu alarmu do mieszkańców powinny trafić uspokajające SMS-y.
7: Bez przekazania tego

0: komunikatu na przykład SMS-em przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pojawiało się i w dyskusji, i w rozmowach pomiędzy ludźmi wiele niepokoju i cały czas stan pewnej niepewności. Przekazanie takiej informacji mogłoby uspokoić tę atmosferę i wyjaśnić wszystkie sytuacje, więc ten moment na pewno jest nie tylko do przemyślenia, ale do poprawy.
1: Wojewoda lubelski przeprowadzi szkolenie dla starostów powiatowych w sprawie zmian w procedurach zarządzania kryzysowego. Szkolenie odbędzie się jutro.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Zmiany ruchu na ważnej ulicy w Tarnowie ze skrzyżowania na ulicy Lwowskiej nie można już skręcić bezpośrednio pod szpital wojewódzki imienia Świętego Łukasza. Od wczoraj obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową fragmentu ulicy Lwowskiej. Jak mówi dyrektor Zarządu Drugiej Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga, pacjenci i odwiedzający powinni zjechać na parking naprzeciwko siedziby MPK i drogą wewnętrzną będą mogli dojechać na przyszpitalny parking.
3: Wykonawca wprowadza czasową organizację ruchu. Będzie wężej, trzeba zachować szczególną ostrożność. Jeśli chodzi o dojazd do szpitala, to pojazdy pogotowia ratunkowego i komunikacja miejska funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Natomiast pacjenci szpitala będą mieli dojazd do szpitala poprzez drogę wewnętrzną. Na światłach pod MPK należy skręcić na drogę wewnętrzną, tam wzdłuż tego parkingu, który jest, i od tej strony dojechać do szpitala, zarówno dojeżdżając, jak i wyjeżdżając.
1: Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy szpitalu została wyłączona, a na wyjeździe z miasta ruch odbywa się po południowej części jezdni. Na pasie północnym prowadzone będą prace remontowe. Jak dodaje Grzegorz Wałęga, na niewielki parking w pobliżu cmentarza na Rzęcinie można zjechać bez większych utrudnień. Warsztaty, kampanie społeczne, informator, konferencja to tylko część działań, które zrealizuje Tarnowska Fundacja OPES 139 w ramach programu Nie jesteś sama w Małopolsce. Pomaga ona rodzicom, których dzieci zmarły przed narodzeniem. Jak mówiła w programie Słowo za Słowo prezes Fundacji OPES 139 Joanna Sadowska, utrata dziecka to jedno z najtrudniejszych i najbardziej poruszających doświadczeń w życiu człowieka. Ważną częścią projektu są warsztaty dla personelu medycznego.
4: Najważniejszą częścią jest spotkanie z psychologiem i tak zwane warsztaty miękkie. Na tych warsztatach medycznych panie położne, lekarze uczą się rozmawiać z rodzicami, bo wtedy jest w ogóle dużo emocji ze strony rodziców i to jest trudna rozmowa. One nam o tym mówią, że na studiach pielęgniarskich czy z położnictwa nie ma takich zajęć właśnie jak rozmawiać z rodzicami po stracie, więc staramy się tę lukę wypełnić.
1: Ważne informacje dla rodziców po stracie dziecka znalazły się w specjalnym informatorze. Są w nim informacje m.in. prawne o tym, co przysługuje rodzicom po stracie. Ponadto powstała książeczka pamiątkowa. Można tutaj wpisać imię dziecka, jest miejsce na USG i odcisk stopy. Park Zdrojowy w Wysowej Zdroju przechodzi gruntowną przebudowę. Odnawiane są najważniejsze obiekty na tym terenie, na przykład pijalnia wód mineralnych, amfiteatr czy parkowe altany. Powstają też zupełnie nowe atrakcje dla mieszkańców i kuracjuszy, mówi wójt gminy Uście Gorlickie Ewa Garbowska-Góra.
5: Przybędzie na pewno strefa ruchu dla dzieci, strefa edukacyjna dla dzieci, strefa ogrodowa, to taka bardziej wypoczynkowa dla kuracjuszy, i strefa taka, nazwaliśmy ją szumnie plażowa, ale chodzi o to, że ona się znajduje nad potoczkiem i często kiedyś mieszkańcy Wysowej korzystali, po prostu tam się schładzali w upalne dni, więc chcieliśmy jakby wrócić do tego miejsca, żeby na nowo otworzyć je dla mieszkańców i dla turystów.
1: Dodajmy też, że amfiteatr w Parku Zdrojowym przejdzie jedynie remont, a nie rozbudowę, bo samorząd planuje budowę Centrum Kultury w Wysowej Zdroju z salą widowiskową. To ma ułatwić organizację dużych wydarzeń kulturalnych.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Szukamy już o chłodym 36 stopni maksymalnie w Małopolsce. Tyle termometry mogą wskazywać w cieniu 36 stopni. A ile teraz my mamy? No tak, Tarnów to 32 stopnie, Nowy Sącz 30 prawie stopni. W nocy też będzie bardzo ciepło. Temperatura będzie wynosiła w nocy 21-22. Jutro ma być jeszcze cieplej, 38-39.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Przypominamy, że przy takich wysokich temperaturach my używamy kremów z filtrem UV. Tutaj my wysokim faktor nosimy czapeczkę albo kapelusz. Minimum 2 czy litry wody my pijemy, nawet gdy nie czujemy tego pragnienia. No i też trzeba pamiętać, żeby my tutaj, o ile to jest możliwe, no zrezygnować z ciężkiej pracy i długich spacerów, szczególnie w tych godzinach najbardziej nasłonecznionych, czyli między 11 a 15, 16. No i ubieramy luźne, jasne ubrania, najlepiej z cienkiej bawełny. To takie zasady właśnie na upalne dni, upalne lato, czyli duża ilość wody, do tego jeszcze zasłonić okna w domach, no i chłodzenie ciała w okolicach karku i nadgarstków powinno nam troszeczkę pomóc właśnie przy tych wysokich temperaturach.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Słabicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
2: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tężni solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.

19 minut mamy po godzinie 10. 10.30 to wiadomości kulturalne, czyli będziemy sprawdzali, na co wybrać się. No i gdzie się wybrać? No właśnie, a propos kierunków podróży, no to warto się zastanowić nad Hiszpanią albo Islandią, dokładnie 12 sierpnia. Dlaczego? Otóż my właśnie wtedy, 12 sierpnia, będziemy świadkami zjawiska astronomicznego, no i możemy powiedzieć, że to jest zjawisko astronomiczne roku. Całkowite zaćmienie Słońca. W Polsce będzie widoczne to zaćmienie Słońca, ale to będzie tylko częściowe. Natomiast całkowite zaćmienie będzie można oglądać w Hiszpanii albo w Islandii, dlatego tam warto się wybrać. Ja jednak proponuję Hiszpanię. Hiszpania, wydaje mi się, byłaby chyba najbardziej odpowiednia do tego, żeby zobaczyć to całkowite zaćmienie Słońca, bo wiemy, że oprócz tego zaćmienia Słońca jeszcze będziemy mogli zobaczyć wyjątkowe plaże.

Muzyczny inny filmowo, no to obno Seweryny Krajewskim, a dokładnie retrowtorkowo, bo przecież hity sprzed lat w każdym wtorek nam towarzyszą na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wracając do tego zaćmienia słońca, to nie tylko Islandia, nie tylko Hiszpania, ale też i wyspy. No właśnie, jakie jeszcze wyspy? Otóż to zaćmieniem, całkowitym zaćmieniem słońca będzie można zobaczyć na Ibizie albo na Majorce. No ale znając nas, Polaków, to wydaje mi się, że są tacy, którzy na Majorce czy na Ibizie, to codziennie widzą to zaćmienie słońca, ale tutaj chodzi o to prawdziwe zaćmienie słońca. Przypominam, ono dopiero 12 sierpnia. A my teraz a propos tych wysp, Majorka, czy no, na przykład Kreta? Nie wiem, no wszystko zależy od was, jaką sobie wyspę wybierzecie, ale jedno jest pewne. Teraz przenosimy się na greckie wyspy. Demis Roussos.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak,
2: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99, a słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
7: Jolanta Mościerz, zapraszam. Koncertem organowym Sławomira Barszcza w Tarnowskiej Katedrze rozpocznie się wernisaż w Muzeum Diecezjalnym. Od dziś będzie można podziwiać tu malarstwo profesora Janusza Matuszewskiego. Prace artysty są zanurzone w głębokiej religijności naznaczonej duchem baroku. Wernisaż został podzielony na dwie części, zapowiada dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, ksiądz dr Piotr Pasek.
8: Wernisaż rozpocznie się w katedrze koncertem katedralnego organisty Sławomira Barszcza o godzinie 18:45. Jest to czas po nabożeństwie. W ogóle wystawa jest zatytułowana Obok. I dlatego rozpoczniemy obok muzeum i z katedry przejdziemy do budynku obok katedry, do muzeum, żeby stanąć obok, ale czuć zaproszenie, że trzeba wejść do środka tych obrazów. Dosłownie dać się porwać mistycyzmowi właśnie artysty i naszej wrażliwości.
7: Wernisaż wystawy pod tytułem Obok dziś będzie w domu Mansjonariuszy Muzeum Diecezjalnego. Wystawę będzie można oglądać do 15 listopada. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. To będzie koncert śladami Jana Kiepury i Marty Egert z Krynicy Zdroju. Już dziś o 19:00 w Starym Domu Zdrojowym zaśpiewają Kamila Gromadzka i Jarosław Wiewióra. Ponadto na fortepianie zagra Krystyna Jursza. W programie koncertu znajdą się najpiękniejsze utwory z repertuaru Jana Kiepury i Marty Egert, arie i duety operetkowe oraz operowe, pieśni włoskie i neapolitańskie oraz piosenki filmowe. Impreza jest biletowana, wejściówki mają być jeszcze dostępne dziś od 16:00 w Krynickim Starym Domu Zdrojowym. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zaprasza na kolejne spotkanie z doktorem Krzysztofem Moskalem. Jego wykładu, Tarnów, którego już nie ma, posłuchać będzie można już dziś o godzinie 17:00 w czytelni czasopism przy ulicy Krakowskiej 4. Doktor Krzysztof Moskal to autor kilkudziesięciu publikacji na temat Tarnowa, Zamku Tarnowskiego oraz zamków Doliny Dunajca i Popradu. Doktor teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Publicysta historyczny, niezależny ekspert do spraw dziedzictwa kulturowego, przewodnik turystyczny, wiceprezes Stowarzyszenia Zamek Tarnowski. To będzie kulturalne święto Roku Sądeckich Kolejarzy 7 i 8 sierpnia na rynku w Nowym Sączu. Będzie można zobaczyć widowisko plenerowe Teatru Robotniczego imienia Bolesława Barbackiego Szalona Lokomotywa. Spektakl inspirowany jest dramatami Stanisława Ignacego Witkiewicza, w szczególności Szaloną Lokomotywą, a także lokalną legendą o kolejowej pętli oraz autentycznymi wspomnieniami pracowników kolei. Widowisku będzie towarzyszyć muzyka na żywo, zaśpiewa Ewa Nowel. Wydarzenie będzie można zobaczyć bezpłatnie, ale liczba miejsc jest ograniczona, więc organizatorzy zachęcają do zabrania ze sobą krzesełka. Jeden z najwybitniejszych trębaczy i muzyków jazzowych w historii. Miał charakterystyczny, zachrypnięty głos, a dźwięk instrumentu, na którym grał, krytycy określili mianem złotej trąbki. 125 lat temu, 4 sierpnia 1901 roku, urodził się Louis Armstrong, amerykański wokalista, twórca wielu popularnych tematów muzycznych. Już za życia uchodził za żywą legendę niekoronowanego króla jazzu, a utwór What a Wonderful World jest uważany za jeden z najbardziej znanych w historii muzyki.
9: I see skies of blue and clouds of white.
0: bright, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world.
7: Louis Armstrong koncertował na całym świecie, występował w rewiach i filmie. Zmarł na zawał serca we śnie 6 lipca 1971 roku. W 1972 pośmiertnie przyznano mu nagrodę Grammy.
3: To były wiadomości kulturalne.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
11: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
12: Louis Armstrong jeszcze wybrzmi na antenie Radia Arden Małopolska, Arden Nowy Sącz. Teraz prognozę pogody. Mamy już ekstremalnie gorąco. Tarnów tutaj 32 stopnie w cieniu. W Nowym Sączu 31. A będzie jeszcze cieplej, bo maksymalnie termometry dziś mają wskazywać 30, nawet 7 stopni. Jutro dużo cieplej, 38, 39, w nocy 21, 22.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
11: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
12: W piątek odetchniemy sobie od wysokich temperatur. Temperatura spadnie do 24 i w piątek również spodziewane są opady deszczu oraz burze. Natomiast już sobota, niedziela znów wracają wysokie temperatury i tutaj i w sobotę i w niedzielę 27-28 stopni. Podobne temperatury również w przyszłym tygodniu. 24 minuty nam zostało do 11.
13: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
12: A już za chwilę na antenie Radia Arden Małopolska i Arden Nowy Sącz historie, sportowe historie, które zadziwiły świat.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
4: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
3: Robert Warzała prosi i apeluje.
4: Oddaj krew, liczy się każda kropla.
3: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
4: I podziękuj sobie.
3: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
5: Tarnowski klaster przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski klaster przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski klaster przemysłowy zaprasza do kontaktu.
6: Radiowe kino plenerowe. Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: Czy mecz szachowy mógł stać się wydarzeniem globalnym, budzić zainteresowanie nie tylko sympatyków królewskiej gry, ale powszechne, pod każdą szerokością geograficzną? Tak, jeżeli był to pojedynek o mistrzostwo świata pomiędzy obrońcą tytułu, rosyjskim arcymistrzem Borysem Spaskim, a ekscentrycznym Amerykaninem Robertem Fischerem. Tak, jeżeli po raz pierwszy od ćwierćwiecza pretendentem do tytułu stał się gracz spoza Związku Sowieckiego, który w szachach był dotąd światowym hegemonem. Tak, jeżeli doszło do niego w 1972 roku, w czasach zimnej wojny, kiedy największe mocarstwa, Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki, rywalizowały na każdym polu, od kosmosu i wyścigu zbrojeń po sportowe areny. Tak, jeżeli propaganda traktowała wygraną jako narodowy sukces lub klęskę w kolejnym starciu z przedstawicielem znienawidzonego kraju. Czas na prezentację ludzi, którzy mieli się stać de facto pionkami na szachownicy napięć i rywalizacji mocarstw. Borys Spaski był aktualnym wówczas mistrzem świata. W szachy nauczył się grać w sierocińcu i od dziecka wykazywał do tej gry olbrzymi talent. Mając zaledwie 10 lat, miał pokonać w symultanie, czyli w grze, w której mistrz rywalizuje naraz z wieloma innymi graczami, szachową sławę Michaiła Botwinnika. Mając 18 lat, został mistrzem świata juniorów, a w 1969 roku, po wygraniu meczu ze swoim rodakiem Tigranem Petrosianem, stał się najlepszym szachistą globu. Fischer pochodził z Chicago, jego dziadek był polskim Żydem z Łodzi, podobnie jak Spaski od dziecka wykazywał wielki talent szachowy. Brał udział w olimpiadach szachowych i zdobywał w nich medale. Aby zostać pretendentem i zagrać ze Spaskim o mistrzowski tytuł, musiał wygrać wielostopniowe kwalifikacje i pokonać w nich wielu konkurentów. Obydwaj rywale już się wcześniej kilka razy spotykali przy szachownicy, a Amerykanin nie wygrał ani raz. Po raz pierwszy po wojnie z sowieckim mistrzem miał się zmierzyć pretendent spoza tego kraju. To dodatkowo podsycało emocje. Do meczu Spaski szykował się wraz z całym zespołem najsilniejszych arcymistrzów ze Związku Sowieckiego, natomiast Robert Fischer samotnie pracował 8 do 10 godzin dziennie, trenując także podobno boks, aby być w lepszej formie fizycznej. Mecz, który elektryzował światową opinię publiczną, zorganizowano w stolicy Islandii Reykjaviku. Ekscentryczny Amerykanin okazał się trudnym rywalem, nie tylko dla Spaskiego, ale także dla organizatorów. O kulisach tego pojedynku pisał przed laty młody technik.
3: Negocjując warunki rozegrania meczu, Fischer stawiał przed organizatorami wiele wymagań i żądań, czasami trudnych do realizacji. Początkowo pojedynek miał rozpocząć się 1 lipca, ale Fischer nie przybył na czas do Reykjaviku ze względu na niespełnienie przez organizatorów części jego postulatów, w tym także finansowych. Dopiero po telefonicznej interwencji prezydenta Międzynarodowej Federacji Szachowej i sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, Henry'ego Kissingera, Fischer przyjechał do Reykjaviku. W pierwszej partii, rozegranej 11 lipca, podenerwowany sytuacją związaną z negocjacjami i przygotowaniami do meczu, Fischer popełnił prosty błąd, co doprowadziło jeszcze do podgrzania panującej nerwowej atmosfery. W czasie dogrywki odłożonej partii Fischer oświadczył, że przeszkadzają mu kamery telewizyjne i zażądał ich usunięcia z sali. Organizatorzy nie mogli się zgodzić na zerwanie kontraktu z firmą, która wykupiła prawa do transmisji, ale ukryli je. Fischer oświadczył jednak, iż przeszkadza mu samo poczucie ich obecności. Niespodziewanie dla wszystkich, Fischer nie przyszedł na drugą partię i oddał ją walkowerem. Wielu obserwatorów uważało, że mecz zakończył się i Fischer opuści Islandię. Przedstawiciele Radzieckiej Federacji Szachowej namawiali Spaskiego do przerwania meczu, ale broniący tytułu Rosjanin zachował się sportowo i zgodził się na ustępstwa. Na decyzję Fischera o kontynuowaniu meczu mógł mieć też wpływ kolejny telefon Kissingera i wręcz zalew depesz z wielu krajów od kibiców i przyjaciół. Trzecią partię rozegrano w małej sali bez obecności kamer i widzów, w której zwyciężył Fischer. Ta gra okazała się punktem zwrotnym meczu.
2: Po dwóch miesiącach mecz wygrał Fischer 12,5 do 8,5. W kraju fetowano go niczym narodowego bohatera. Przerwał trwającą wiele lat dominację Sowietów. A z paski?
3: Nie wyobrażacie sobie, jak ulżyło mi, gdy Fischer odebrał mi tytuł. Zostałem uwolniony od bardzo ciężkiego brzemienia i mogłem swobodnie oddychać.
2: Tak zwierzał się w wywiadzie po wielu latach. Jakie były dalsze losy wielkich rywali? Kilka lat później Fischer odmówił gry w obronie tytułu z innym szachistą sowieckim Anatolijem Karpowym i stracił Mistrzostwo Świata walkowerem. Nie rozegrał już żadnej partii w oficjalnych rozgrywkach. Wycofał się z życia publicznego, miał podobno problemy ze zdrowiem psychicznym. Spassky kilka lat po porażce z Fischerem wyemigrował do Francji. Sowieckie władze nie wybaczyły mu bowiem porażki z przedstawicielem wrogiego państwa. Z czasem zaczął występować w turniejach pod trójkolorową flagą Francji. W 1992 roku, w 20-lecie słynnego pojedynku, wielcy rywale spotkali się raz jeszcze w komercyjnym, nieoficjalnym meczu w Czarnogórze oraz w Belgradzie, który pewien jugosłowiański milioner opłacił kwotą 5 milionów dolarów. Starcie reklamowano jako rewanż za mecz stulecia. Ponownie lepszy okazał się Amerykanin. Grając jednak na tym terenie, złamał amerykańskie przepisy nałożone w związku z wojną w Jugosławii. Groziło mu za to więzienie, więc do ojczyzny już nie wrócił. W 2004 roku na wniosek Stanów Zjednoczonych został zatrzymany w Japonii, trafił nawet na kilka miesięcy do więzienia. Pozwolono mu wyjechać do Reykjaviku, zrzekł się obywatelstwa amerykańskiego, przyjmując islandzkie. Zmarł w 2008 roku w wieku 64 lat w mieście swojego największego sportowego triumfu. W 2014 roku powstał film fabularny pod tytułem Pionek. Osią fabuły są przygotowania Fischera do meczu ze Spasskim. Natomiast Rosjanin już po śmierci wielkiego rywala przeżył wylew. Twierdził potem, że rodzina przetrzymuje go w areszcie domowym. Z Paryża uciekł do Moskwy, gdzie zmarł w 2025 roku w wieku 88 lat.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.

0: RDN Małopolska.
1: Sportowe historie, które zadziwiły świat, i te sportowe historie wtorki i piątki na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Pozostajmy przy tym sporcie. Troszeczkę inny sport, piłka nożna teraz. Chociaż tutaj trudno mówić o piłce nożnej, bo mowa o monetach, ale dotyczących właśnie piłki nożnej. A propos mistrzostw świata, które już są za nami, które wywołały u nas spore emocji, przenieśmy się na chwilę do Hiszpanii. Hiszpania właśnie postanowiła w wyjątkowym sposób uczcić zdobycie drugiego w historii tytułu piłkarskich mistrzostw świata i królewska mennica hiszpańska zapowiedziała wydanie okolicznościowej srebrnej monety o nominale 5 euro, która ma właśnie upamiętnić triumf reprezentacji podczas mundialu. Możemy już zobaczyć, jak tam moneta będzie wyglądała. No i powiem, że pięknie się prezentuje. Kolorowa moneta, ma barwy złotą, czerwoną, zieloną, 5 euro. No, z jednej strony oczywiście by puchar mistrzostw świata, a z drugiej strony monety Filip VI i oczywiście data mistrzostw świata 2026. No i zwycięzcy, czyli Hiszpanie, zwycięski mundial dla Hiszpanii, która świętuje, no można powiedzieć, z rozmachem, specjalna moneta za zwycięskim mundial. Zostawmy sobie sport, przejdźmy teraz do muzyki, do retro hitów sprzed lat. Teraz taki wyjątkowy utwór. Wracamy do twórczości Louisa Armstronga. Przypominam, 125 lat temu urodził się właśnie Louis Armstrong, amerykański wokalista, trębacz jazzowy.

0: Wyjątkowy Louis Armstrong. Dziś szczególnie wybrzmiewają wyjątkowo te piosenki. Louis Armstrong śpiewał solo, ale też i śpiewał w duecie. Występował między innymi z Ella Fitzgerald i zostali okrzyknięci nawet jazzowym Dream Teamem. Przypominam, 125 lat temu urodził się Louis Armstrong. A już za chwilę aktualne wiadomości z kraju i ze świata punktualnie o godzinie 11 na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
6: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
7: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
6: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
7: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784-960-420.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
10: Złoży wniosek do Trybunału w sprawie edukacji zdrowotnej. Jest wykonawcą nowego ronda przy Tarnowskim Świcie.
11: Firma Swetelski, która realizowała ulicę Tuchowską, teraz realizuje ulicę Lwowską.
10: Brakuje nauczycieli w szkołach zawodowych, o tym także w wiadomościach. 11. Ewa Biedroń, zapraszam. Do Trybunału Konstytucyjnego trafi wniosek posłów PiS o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających obowiązkowość edukacji zdrowotnej. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, Przemysław Czarnek, podczas konferencji prasowej przed siedzibą Trybunału mówił, że nowe przepisy są pogwałceniem ustawy zasadniczej. Dodał, że także za rządów Zjednoczonej Prawicy edukacja seksualna w szkołach była prowadzona m.in. na lekcjach biologii w przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie. Tylko, że wychowanie do życia w rodzinie bazowało na konstytucji, mówił Czarnek.
12: Artykuł 18 ochrony małżeństwa, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, bo to jest pod ochroną prawną Rzeczypospolitej Polskiej. Bazowała także na artykule 48 i 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniającym rodzicom, a nie pani Nowackiej, pani Lubnauer, kierownictwo edukacji dzisiejszej, tylko rodzicom wszystkim prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, ale także prawo do wychowania na płaszczyźnie moralnej, to artykuł 53.
10: Przemysław Czarnek poinformował, że zostanie złożony do Trybunału wniosek o zabezpieczenie. Prosimy Wysoki Trybunał o to, żeby przed rozstrzygnięciem całej sprawy wydał zabezpieczenie tak, żeby te rozporządzenia nie mogły być stosowane od 1 września, dodał polityk.
13: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
10: W najbliższych tygodniach mogą ruszyć prace związane z przebudową ronda u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego w Tarnowie. Wybrany jest wykonawca robót, jednak procedury przetargowe nadal trwają. Jedna z firm w przetargu zaproponowała wykonanie tych prac za prawie 27 milionów złotych. Zarząd Drogi Komunikacji zwrócił się o szczegółowe wyjaśnienie oferty, po czym wybrał wykonawcę. Mówi dyrektor ZDIK-u Grzegorz Wałęka.
11: Po szczytaniu tych wyjaśnień z działem prawnym dokonaliśmy wyboru oferty, tej najkorzystniejszej. Wyjaśnienia były wystarczające.

0: Wystarczające został wyłoniony wykonawca, firma Swetelski, która realizowała ulicę Tuchowską, teraz realizuje ulicę Lwowską, ten odcinek pod wiaduktem kolejowym. Teraz pozostali oferenci mają czas na zapoznanie się z dokumentami przetargowymi i mogą wnieść ewentualne odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.
1: W centrum Tarnowa realizowane będzie rondo turbinowe z przejściem podziemnym pod ulicą Sikorskiego oraz z buspasem. Jak przekazał dyrektor ZDIK-u, umowa z wykonawcą może zostać podpisana już w przyszłym tygodniu. Geodeci w żółtych kamizelkach mogą pojawić się na podwórkach mieszkańców. Gmina Laskowa uspokaja, chodzi o pomiary prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. To już ostatni etap aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, mówi wójt gminy Laskowa Piotr Stach.
2: Takie prace trwają, to wynika z ustawy. Każde starostwo musi przeprowadzić taką modernizację we wszystkich gminach. U nas 5 miejscowości były robione w okresie pandemii, czyli to było 2020-2021 i 5 miejscowości mamy zrobione, a teraz zostały 4 miejscowości i trwają takie właśnie pomiary i mieszkańcy mogą się spodziewać geodetów w żółtych kamizelkach na swoich posesjach.
1: Pomiary odbywać się będą jeszcze do końca tego miesiąca.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Emeryci ratują polską edukację. W szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Problem dotyczy szczególnie kształcenia zawodowego. O szczegółach Anna Orzeł.
4: Problemem są między innymi pieniądze. Nauczyciele zawodu odchodzą do przemysłu i biznesu, bo tam zarabiają znacznie lepiej. Ich brak boleśnie odczuwa polska szkoła, tłumaczy wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
5: Mierzymy się z tym, że brakuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu i to w zasadzie jest ta dziedzina, którą diagnozujemy każdego roku szkolnego, a rzeczywiście Radom Szkolnictwem Zawodowym stoi.
4: Od lat Radomski Zespół Szkół Technicznych jest w czołówce rankingów, ale gdyby nie wsparcie emerytowanych nauczycieli zawodu, trudno byłoby utrzymać wysoki poziom kształcenia, mówi dyrektor placówki Anna Kwiatkowska.
6: Nie będę dysponowała odpowiednią ilością nauczycieli, żeby rozpocząć naukę na kierunkach elektrycznym, energetycznym, mechatronicznym i mechanicznym.
4: 31 sierpnia odbędzie się protest nauczycieli.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Fala upałów dotarła do nas. Miejscami na wschodzie czy na południu możemy zapisać się jako najsilniejsza w historii. Tak więc prawdziwy żar już leje nam się z nieba. Maksymalnie w ciągu dnia to 37 stopni w cieniu. Już tutaj zarówno w Tarnowie, jak i w Nowym Sączu 33 stopnie mamy. Jutro 38-39, a w nocy nawet 22 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Reklama. Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl. Dwadzieścia lat muzycznej historii. Trzy tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
0: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota, 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia superbutelki.pl w Tarnowie.
2: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już

0: będzie grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 900 60-420.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
6: O reklamie.
7: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
8: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Czy będą zmiany w strukturach PiS w regionie? Radny sejmiku Józef Gawron uważa, że konsekwencje są nieuniknione. Dzieci na Sądeckiej Górze Tabor.
2: Żeby być zdrowym, dobrze się uczyć i mieć siłę.
1: W trakcie upałów wzrasta ryzyko pożarów. Wiadomości Ewa Biedroń. Rozłam w PiSie będzie mieć swoje konsekwencje także w strukturach partii na szczeblu lokalnym, ocenił w programie Słowo za Słowo radny sejmiku województwa małopolskiego Józef Gawron. Były członek Prawa i Sprawiedliwości i wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Wartości odniósł się do powołanego przez Mateusza Morawieckiego Rozwoju Plus, który stał się kością niezgody pomiędzy

0: z byłym premierem a prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, którzy przyłączyli się do Rozwoju Plus, a pełnią określone funkcje polityczne w regionie, stracą je, przekonuje Józef Gawron.
1: Koledzy, którzy tam się znaleźli, posłowie, senatorowie, przestaną być członkami partii, a to z automatu nie będą zajmować stanowisk, które są gdzieś tam w strukturze PiS-u. Bo warto wspomnieć, że chociażby w powiecie brzeskim i w powiecie bocheńskim pełnomocnikami PiS na te powiaty są senator Włodzimierz Bernacki i poseł Wiesław Krajewski. No tu już niejako automat zadziała. No ale też trzeba tutaj jasno zdawać sobie sprawę, że w innych miejscach są właśnie sympatycy tej nowej organizacji. No więc te zmiany nas na pewno czekają.
0: Józef Gawron przewiduje, że szefem okręgu tarnowskiego PiS z czasem nie będzie także Ryszard Pagacz, który kojarzony jest ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: 17 wykroczeń w ruchu drogowym wykryto podczas policyjnej akcji z dronem w Nowym Sączu. Było to m.in. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i nieustąpienie pierwszeństwa na pasach. Były także przypadki niezatrzymywania się przed znakiem stop i przejeżdżania rowerem na przejściach dla pieszych. Policjanci patrolowali z powietrza m.in. Aleje Piłsudskiego, ulicę Królowej Jadwigi, Nawojowską i inne o dużym natężeniu ruchu. Działania mundurowych są cykliczne, mają na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników sądeckich dróg.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W trakcie upału wzrasta ryzyko pożarów, przypominają strażacy, apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla niemal całego kraju. Temperatura w szczególności na południu może przekroczyć 36 stopni. Strażacy apelują w szczególności do rolników o zachowanie ostrożności podczas prac polowych.
3: Wysokie temperatury, sucha roślinność, rozgrażane do czerwoności podczas pracy maszyny rolnicze, a czasem także nierozwaga operatorów maszyn powodują, że podczas żniw każdego roku dochodzi do licznych pożarów zbóż, ściernisk, kombajnów zbożowych czy pras do słomy.
0: Mówił starszy kapitan Marcin Bajur. Błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa. Właśnie z tym związany jest trzeci dzień wielkiego odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Plac Kolegiacki od rana wypełnia się całymi rodzinami, które przyprowadzają tutaj swoich najmłodszych członków, żeby prosić dla nich o łaski.
4: Taką opiekę przede wszystkim Pana Boga dla dziecka i takie wzmocnienie jego wiary też jako takiego małego człowieka.
5: Jest to dla nas ważne i tam jesteśmy każdego roku tutaj na tym błogosławieństwie, akurat w ten dzień, kiedy dzieci są błogosławione.
6: Co takie błogosławieństwo Twoim zdaniem daje?
7: Żeby być zdrowym, dobrze się uczyć i mieć siłę.
8: No siłą, która mi pomoże w życiu.
9: Chyba przekonanie, że to dzieciom daje dodatkową moc. Mamy też dziecko pierwszokomunijne, więc staramy się pokazać tą drogę, która jest właściwa.
10: Każdego roku tutaj jesteśmy. Jesteśmy mieszkańcami, że tak powiem, okolicznego Nowego Sącza. Jest to dla nas wyjątkowy dzień z racji tego, że mamy trójkę dzieci i chcemy, żeby każdy kolejny rok po prostu był błogosławiony dla nich.
11: Mama nas wychowywała i po prostu taką tradycję dała i ją po prostu podtrzymujemy z pokolenia na pokolenie, bierzemy naszą gromadkę i jedziemy tutaj zawsze w Przemienienie Pańskie. To jest na pewno umocnieniem takiej wiary i żeby te dzieciaczki nasze małe to później powielały.
0: Po każdej mszy świętej udzielane jest dziś błogosławieństwo dzieciom i matkom oczekującym potomstwa. Dodajmy, że w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować mszę świętą o godzinie 18 z Nowego Sącza. O tej porze modlić się będą tutaj szczególnie róże różańcowe, modlitwy rodziców za dzieci, a także Stowarzyszenie Ojcowie w Obronie Dzieci i Integralności Rodziny. Wieczorem na Placu Kolegiackim zaplanowany jest koncert ewangelizacyjny, który da z hola w niebogłosy zespołem.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: W dzisiejszym pogodowym piekarniku mamy włączony termoobieg, chociaż momentami ten wiatr, bo o nim mówię, bywa przyjemny, ale też nie oszukujmy się, nie ochłodzi nas zbytnio, bo maksymalnie dzisiaj do około 35 stopni w cieniu. Biomet nie chce z nami współpracować, jak to zresztą ma miejsce od dłuższego czasu. Ciśnienie nie najgorsze, 976 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dzisiaj w myślach pewnie też, chociaż przede wszystkim w muzyce, przeniesiemy się do nieco dawniejszych czasów, powspominamy sobie przeboje sprzed lat i może też ciekawe wydarzenia. 9 minut po godzinie 12, Lucyna Ruchała. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

Do kalendarza jeszcze dzisiaj w swoim czasie zajrzymy, ale warto już teraz odnotować pewną datę. 125 lat temu przyszedł na świat Louis Armstrong, amerykański wokalista i trębacz jazzowy, jeden z najwybitniejszych trębaczy i muzyków jazzowych w historii. Miał taki charakterystyczny, zachrypnięty głos, a dźwięk instrumentu, na którym grał, krytycy określili mianem złotej trąbki. Nazywane Satchmo lub Pops, już za życia uchodził za żywą legendę i też niekoronowanego króla jazzu. Wykonywane przez niego piosenki jak Ramona, Sissy Bone czy Hello Dolly stały się jednymi z największych światowych przebojów, a utwór What a Wonderful World jest uważany za jeden z najbardziej znanych w historii muzyki. To teraz stanie się jeszcze bardziej znany, bo go posłuchamy.

Louis Armstrong był uwielbiany przez publiczność, jak mówią znawcy, ale też krytycy zarzucali mu uleganie gustom muzyki komercyjnej, improwizację i zbyt częste zajmowanie się muzyką rozrywkową. W tych czasach takie zarzuty chyba nie miałyby miejsca. 22 minuty po 12:00.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 12 września legenda polskiego rocka i wyjątkowy głos Łukasza Drapały. Perfekt na żywo. To wieczór kultowych przebojów, wspomnień i emocji, które łączą pokolenia. Legendy nie przemijają.
0: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Dziś w prognozach nie ma burz, więc prawdopodobnie ich nie będzie. Z naciskiem na słowo prawdopodobnie. Podczas ewentualnych wyjść z domów wybierajcie tę zacienioną stronę chodnika, jeśli macie taką możliwość, rzecz jasna. No i woda, nakrycie głowy. To nam dzisiaj powinno towarzyszyć, a przede wszystkim zdrowy rozsądek.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: To niby nie jest jeszcze ta pora, kiedy na 75 powinny się tworzyć korki, a jest już bardzo zakorkowana 75 od wielogłów, a nawet wcześniej i już od ronda przy ulicy Tarnowskiej bardzo się korkuje. Dlatego, że tam są remonty. Także, drodzy Państwo, przez najbliższy, dłuższy czas trzeba się będzie z tym zmierzyć. Jakimi ulicami ominąć 75? No, nie mam pojęcia, naprawdę. Życzę dużo cierpliwości. Słuchajcie nas, będziemy Wam umilać czas dobrą muzyką. No cóż. Od Zdrojowej korkuje się już ulica Witosa, także do skrzyżowania z Barską i Pieczkowskiego. Nie lepiej też na Pieczkowskiego, chociaż troszkę szybsze tempo, patrząc na mapę, niż na wspomnianej ulicy Witosa. Na Barskiej też już tworzą się korki, na Lwowskiej w kilku miejscach, na Krańcowej, przy rondach różnych jest ciaśniej, no ale ten korek największy, o którym wspomniałam, jest właśnie na Krajowej 75. I to nie, jak zwykle to bywało, od strony wjazdu do Nowego Sącza, ale też od strony wyjazdu. Już jest troszkę większy ruch na ulicy Węgierskiej, na odcinku Biegonickim, ale korka jakiegoś szczególnego jeszcze nie ma. Zaglądamy teraz do Limanowej. Tutaj całkiem spokojnie i na rondzie w Sowlinach, i na Piłsudskiego, ale mniej spokojnie jest na ulicy Jana Pawła II, na Matki Boskiej Bolesnej oraz na Marka przy dojeździe już do ścisłego centrum, do rynku. Też jest mocno ciasno od Zawodzia, w Gorlicach, na Kościuszki, tutaj Krajowa 28, zresztą i od drugiej strony też ruch jest na niej większy. Na Sienkiewicza, na Legionów Bieckiej i na Mickiewicza też ten ruch o tej porze jest już wzmożony zdecydowanie. Ruch jeszcze wzmożony jakoś szczególnie nie jest w centrum Tarnowa. Trochę na Krakowskiej, jak to zwykle bywa, na Klikowskiej, w Alei Solidarności, też przy skrzyżowaniach oraz na ulicy Słonecznej i Starodąbrowskiej w okolicach ronda. Lwowska jeszcze nie jest zakorkowana poza swoim początkowym odcinkiem w okolicach osiedla Nauczycielskiego. Tam Lwowska dość mocno Was przytrzyma i to jadąc w obie strony. Także jeszcze raz cierpliwości.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: Jeśli ktoś z Państwa wybiera się na odpoczynek na Węgry, no to polecam kąpać się raczej w Balatonie, niekoniecznie w Dunaju, ponieważ rekordowo niski poziom Dunaju odsłonił w centrum Budapesztu niebezpieczną pamiątkę z czasów II wojny światowej. Na wysokości jednego z centralnych placów węgierskiej stolicy saperzy wydobyli z dna rzeki 10 niemieckich min przeciwpancernych typu TMI-35, granat ręczny oraz około kilograma amunicji. Szczegóły zna Piotr Piętka.
1: Teren został zabezpieczony, a materiały wybuchowe przewieziono do wojskowego punktu neutralizacji. Znalezisko jest bezpośrednim skutkiem historycznie niskiego stanu Dunaju. W ubiegłym tygodniu w Budapeszcie odnotowano najniższy poziom wody od początku pomiarów. Już wcześniej rzeka odsłoniła fragment pocisku artyleryjskiego z okresu II wojny światowej, jednak obecne odkrycie jest znacznie większe i bardziej niebezpieczne. Susza powoduje coraz więcej problemów na Węgrzech. Niski poziom Dunaju utrudnia żeglugę, zmusza mieszkańców do oszczędzania wody, a także doprowadził do ograniczenia, a następnie niemal całkowitego zatrzymania pracy elektrowni jądrowej w Poks, wykorzystującej wodę z rzeki do chłodzenia reaktorów. Według premiera Petera Modiora najbliższe dni pozostaną krytyczne z powodu utrzymujących się upałów i braku prognozowanych opadów.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Przeboje wszechczasów.
1: Rekonstrukcje i remonty, nie tylko drogowe. Takie tematy zostaną poruszone w wiadomościach już za niecałe 3 minuty.

0: umowa na nowy most na Dunajcu w Nowym Sączu podpisana. Ponad 100 rodzin z gminy Grymboszów może wkrótce zyskać własne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zakończył się pierwszy etap rekonstrukcji zamku w Rytrze. 13 wiadomości, Ewa Biedroń. Za 3 lata kierowcy będą mogli przejechać z ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu nowymi drogami i mostem na Dunajcu w kierunku obwodnicy zachodniej miasta. Została już podpisana umowa z konsorcjum, które wykona tę inwestycję zleconą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. To jedna z największych inwestycji związanych z drogami i mostami w tej kadencji samorządu województwa małopolskiego, mówi marszałek Łukasz Smułka.
1: Bo wartość tej inwestycji to ponad 220 milionów złotych, ale to nie tylko kwestia samych finansów, ale również biorąc pod uwagę ten główny element mostu, czyli 526 metrów nowego mostu. Cała inwestycja to ponad 3 km 200 metrów. Wszystko po to, aby było bezpiecznie, aby też można było przez Nowy Sącz w różnym kierunku przejechać. Powstanie nowa ścieżka rowerowa, która też połączy ścieżkę jakby nową z istniejącą Wielodunajec.
0: Harmonogram prac będzie jeszcze ustalany, ale należy spodziewać się, że wbicie pierwszej łopaty będzie miało miejsce na przełomie września i października.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ponad 100 rodzin z gminy Grymboszów może wkrótce zyskać własne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Samorząd zdobył na ten cel ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania, jednak mieszkańcy będą musieli dołożyć do inwestycji z własnej kieszeni. Z programu ma skorzystać 114 gospodarstw domowych, choć lista zainteresowanych zostanie jeszcze zweryfikowana. Ostateczne koszty będą znane dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Już wiadomo, że przeciętny mieszkaniec będzie musiał dopłacić około 8 tysięcy złotych. To sporo, ale budowa jednej przydomowej oczyszczalni kosztuje średnio 24 tysiące złotych, a w niektórych przypadkach nawet więcej. Połowę tej kwoty pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 25% dołoży gmina, a pozostałe 25% właściciele posesji.
3: Na dzień dzisiejszy ciężko mówić o konkretnych kwotach, ale z rynku informacji z innych przetargów, które analizowaliśmy, wychodzi, że mieszkaniec około 8 tysięcy złotych w zależności od tej przydomówki, bo jeżeli będzie mniejsza, to będzie mniej, jeżeli będzie większa, to będzie troszkę więcej, ale uśredniając około 8 tysięcy złotych wkładu własnego trzeba będzie ponieść.
4: I są zainteresowani, czy raczej to zniechęca?
3: Są zainteresowani, no bo jednak jeżeli całość mówimy o przydomówce na dzień dzisiejszy kosztuje 24 tysiące złotych, może czasem i więcej, no to jednak to jest znaczna kwota dofinansowania.
0: Z wójtem gminy Grymboszów Krzysztofem Gilem rozmawiała Aneta Mleczko. Dodam, że wartość całego projektu w gminie Grymboszów wynosi prawie 3,5 miliona złotych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zakończył się pierwszy etap rekonstrukcji zamku w Rytrze. Do tej pory prace dotyczyły powiększenia baszty i zadaszenia jej, a także poszerzenia schodów wewnętrznych. Teraz trwają roboty związane z rekonstrukcją bramy wjazdowej, na której znajdować się ma taras widokowy. Jeżeli ktoś planuje wakacyjną wycieczkę w to miejsce, to będzie ona niemożliwa, przypomina wójt gminy Rytro Jan Kotarba w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz.
5: Jest to teren budowy, no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tam się kręcili turyści, dlatego że no, musimy dbać o ich bezpieczeństwo i no, nie możemy otworzyć w tej chwili. Potem tak, pod zamek można podejść, nie można wejść tylko do środka, a zamek można obejrzeć na przykład z Mikołaski, to jest góra, po drugiej stronie piękny widok.
0: Wykonawca ma czas do końca roku na dokończenie prac. Przejadą całą Polskę na rowerach, żeby namówić Polaków do dawstwa organów. Sportowcy poprzez Czepach wyruszyli z Gdańska i w 7 dni pokonają ponad 800 kilometrów. W siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki spotkali się z wiceministrem sportu Piotrem Borysem, który powiedział, że uczestnicy Transplant Tour mogą być przykładem dla reszty społeczeństwa. Założyciel Fundacji Transplantacja Liver Strong Grzegorz Perzyński podkreślił, że akcja ma zachęcić

0: Przede wszystkim dodawstwa.
1: To jest jedyny obszar medycyny, gdzie system zdrowia zależy od postawy społeczeństwa. Bez tego komponentu społecznego proces nie ma sensu. Bez dawcy nie ma biorcy.
0: Grzegorz Perzyński 24 lata temu przeszedł przeszczep wątroby. Podczas rejdu towarzyszą mu inne osoby po transplantacjach. Uczestnicy mają do pokonania jeszcze ponad 400 km do Bukowiny Tatrzańskiej.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Maksymalnie dzisiaj do około 35 stopni, choć w porywach nawet może być i jest do 38 w zależności od regionu. Na ochłodzenie w postaci chmur czy deszczu raczej dzisiaj nie ma co liczyć. Nie ochłodzi nas też wiatr, niby chwilami wieje, ale nie jest to chłodna bryza, mówiąc delikatnie. Ciśnienie stabilne, biometr też ustabilizowany jako niekorzystny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota, 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.
5: Travis teraz będzie narzekał w piosence Why Does It Always Rain On Me? Dlaczego ciągle na mnie pada deszcz? Myślę, że wielu dzisiaj chciałoby być na jego miejscu, przynajmniej przez moment dla ochłody.

0: Trochę deszczu i ochłodzenia pewnie też chcieliby nasi zachodni sąsiedzi. Mówi tutaj konkretnie o Niemcach, ale i o Austriakach. Co prawda to nie nasi sąsiedzi, ale też są na zachodzie i też mają gorąco. Austriacy dzisiaj spodziewają się temperatur przekraczających 40 stopni Celsjusza. W Niemczech ma być podobnie. Upały znacznie obniżają stan rzek i utrudniają transport. W całej niemieckiej gospodarce mogą powodować stagnację i ryzyko recesji, a szczegóły zna Adam Górczewski.
1: Poziom wody w Renie ma pod koniec tygodnia osiągnąć rekordowo niski poziom. Rzeka odgrywa kluczową rolę w transporcie na zachodzie Niemiec. Tego lata statki przewożą jednak dużo mniej, nawet 1/5 ładunku, jaki mogłyby zabrać przy normalnym stanie wód. Okresowo żegluga jest całkowicie wstrzymywana. Logistycy wyliczają, że transport Renem odpowiada przewozom 3000 ciężarówek, a takiej liczby pojazdów do dyspozycji nie ma. Upały i susza mogą spowolnić tegoroczny wzrost niemieckiego PKB o 0,4 punktu procentowego, ocenia Thilo Schäfer z IW, Instytutu Gospodarki Niemieckiej. Jak powiedział w wywiadzie dla dziennika Bild, taki wynik oznaczałby stagnację i ryzyko recesji. Dziś temperatura na zachodzie Niemiec ma sięgnąć 38 stopni, z kolei w Austrii, Wiedniu i okolicach drugi dzień z rzędu może przekroczyć 40 stopni. Obecny rekord temperatury dla tego kraju wynosi 40,5 stopnia Celsjusza. Odnotowano go w 2013 roku.
0: Na pogodę większego wpływu nie mamy. Więc no cóż, tak jak teraz zaśpiewa Zdzisława Sośnicka, będzie co ma być.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

22 minuty po godzinie 13. Dzisiaj nie spotkamy się z płytą tygodnia, gdyż mamy retro wtorek i przeboje sprzed lat, ale to nie znaczy, że nie spotkamy się z wykonawczynią tego tygodniowej płyty, Shania Twain. Don't be stupid, piosenka z 97 roku, więc jak najbardziej nadaje się do zagrania dzisiaj. Don't be stupid, nie bądź głupi, wiesz, że cię kocham. I'm mad about you.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Jak tak patrzę na długoterminowe prognozy pogody, to tak sobie myślę. U nas nie może być normalnie, nie może być po środku. Musi być albo 37, 39, znów 37, to dzisiaj, jutro i pojutrze. A w piątek prognoza 23. Nie, no bo nie może być na przykład 26, 27. Takie to różnice pogodowe są zapowiadane w najbliższym czasie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Radiowe kino plenerowe. Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Zacznijmy od Limanowej. W Limanowej mamy dość spokojnie, tylko na Marka i troszeczkę na Matki Boskiej Bolesnej czy Jana Pawła II jest ruch wzmożony oraz na Mieczysława Mordarskiego. Tam trzeba chwilę poczekać, a tak to sobie jedziecie normalnym tempem. W okolicach Ronda w Sowlinach też jeszcze jest w miarę spokojnie. Spokojnie też jest w Tarnowie, oprócz ulicy Krakowskiej, która zazwyczaj jest o tej porze zakorkowana. W kilku miejscach ruch jest dużo wolniejszy. Także miejcie to na uwadze, przedostając się przez właśnie tamtą ulicę, ale na Klikowskiej i Alei Solidarności też chwilę trzeba poczekać. No to spokojnie się skończyło. Teraz przechodzimy do Gorlic. Tutaj już ruch jest wzmożony na 28 od jednej i od drugiej strony. Nawet ten ruch jest bardzo duży w postaci dość krótkich w sumie, ale korków. Na Sienkiewicza, na Mickiewicza oprócz Krajowej 28 też jest ciasto, na Bieckiej i Legionów również. A jak sytuacja wygląda w Nowym Sączu? No właśnie, nie ma litości dla nas. 75. Co prawda ruch jest tam możliwy w obie strony, ale niestety jest to ruch bardzo powolny, więc warto wiedzieć, że tam trzeba czekać i warto sobie zaplanować tak czas i przejazd tamtymi drogami, żeby zdążyć na czas, gdziekolwiek się udajecie. Troszeczkę rozluźniło się na Pieczkowskiego, chociaż ruch jest wolniejszy. Też jest już spokojniej na ulicy Witosa, przy tamtym skrzyżowaniu z Barską. Na Barskiej też w miarę spokojnie, troszeczkę na Lwowskiej przy skrzyżowaniach, na Nowojowskiej w niektórych miejscach, na Limanowskiego i Zygmuntowskiej, a na odcinku Biegonickim ulicy Węgierskiej też jeszcze jest w miarę spokojnie, no chyba, że tam pojawia się czerwone światło przy Biegonickiej i Elektrodowej, to chwilkę trzeba poczekać.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

Zajrzyjmy wreszcie do kalendarza. Dzisiaj już mamy 4 dzień sierpnia, to jest 216 dzień roku. Do końca roku nam pozostało 149 dni. Słońce wstało o 5.12, zajdzie o 20.14. Dzień potrwa 15 godzin i 2 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 54 minuty. Imieniny dziś obchodzą Andrzej, Franciszek, Fryderyk, Jan i Maria. Wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom także. I wszystkim proboszczom, bo dzisiaj wspominamy świętego Jana Marię Wianeya, patrona proboszczów między innymi. A co ciekawego wydarzyło się 4 sierpnia? Najpierw zaglądamy do naszego kraju. W 1915 roku w nocy z 4 na 5 sierpnia podczas I wojny światowej rosyjskie wojska opuściły Warszawę. Choć Rosjanie zniszczyli mosty, wywieźli fundusze miejskie oraz część zakładów wraz z załogą, ewakuacja była symbolem końca rosyjskiego panowania w Polsce. Tego samego dnia do miasta weszły wojska niemieckie. W 2003 roku powstał Krajowy Rejestr Długów. I jeszcze wydarzenia ze świata, też poniekąd z Polską związane, chociażby to wydarzenie z 1818 roku. Wtedy to poeta Antoni Malczewski jako pierwszy Polak zdobył szczyt Mont Blanc w Alpach. W 1881 temperatura w Sewilli osiągnęła 50 stopni Celsjusza. Była to prawdopodobnie najwyższa temperatura w historii Hiszpanii i Europy. Ja tak myślę sobie, że wszystko przed nami w sumie w tym roku. Rok 2017, wtedy to teledysk do utworu Despacito Luisa Fonsiego jako pierwszy w historii YouTube osiągnął 3 miliardy wyświetleń. Teraz, w roku 2026, to już jest 9 miliardów ponad. No pięknie. 9 miliardów wyświetleń, no. Plus 91 446 342 wyświetlenia. To taka aktualizacja, gdyby to kogoś interesowało. Myślę, że nikogo, no ale cóż, powiedziałam mimo wszystko. Jeszcze urodzinowo już o Louisie Armstrongu, który przyszedł na świat 125 lat temu, powiedzieliśmy, ale wspomnijmy jeszcze Witolda Gombrowicza, który urodził się w 1904 roku. Był to powieściopisarz, nowelista, dramaturg, eseista, autor Ferdy Durkę i Ślubu. Posługiwał się groteską, satyrą, aby odsłaniać mity współczesnej kultury. Za chwilę będzie godzina 14, zatem jeszcze przez chwilę posłuchajmy muzyki, a później wiadomości.

0: Lekko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia superbutelki.pl w Tarnowie.
1: Po reklamie. W Łabowej w akcji poszukiwania mężczyzny brały udział liczne służby. Kłopotliwa ulica na obrzeżach Tarnowa doczeka się asfaltowej nawierzchni. Mają 100 lat i więcej. W Małopolsce przebywa długowiecznych mieszkańców. Dominują kobiety. 14 wiadomości. Ewa Biedroń. Szczęśliwy finał poszukiwań mężczyzny w Łabowej. Służby zostały wezwane do działania dziś przed godziną 7. Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz informuje, że ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna miał problemy z poruszaniem się, a około godziny 6 był jeszcze w stanie wykonać połączenie telefoniczne. Dzięki sprawnej koordynacji działań mężczyzna został odnaleziony w pierwszym wyznaczonym obszarze poszukiwań. W akcji brali udział również strażacy i policjanci. Ratownicy przypominają, że bardzo ważne jest szybkie zgłoszenie zaginięcia, bo każda minuta może mieć znaczenie dla zdrowia i życia osoby zaginionej.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Mieszkańcy obrzeży gminy Żabno będą mieli wyasfaltowaną ulicę przed domami. Droga, choć położona praktycznie w Łęku Tarnowskim, jest własnością miasta Tarnowa. Przez wiele lat mieszkańcy apelowali o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Mowa o zjeździe w boczną uliczkę z drogi wojewódzkiej nr 973 tuż przed Łęgiem Tarnowskim. W dokumentach drogowców część należąca do gminy Żabno nazywa się ulicą Graniczną, część należąca do miasta Tarnowa ulicą Łęgową. Jak wyjaśnia dyrektor Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie, Grzegorz Wałęga, duża część ulicy faktycznie należy do miasta, ale domy, które się przy niej znajdują, są już na terenie gminy Żabno. Koszt inwestycji na tarnowskiej ulicy ma pokryć gmina Żabno. Tarnowscy radni na takie porozumienie się już zgodzili. Rada gminy Żabno ma się dopiero w najbliższych tygodniach pochylić nad dokumentem.
3: Ten remont ma się odbyć na zasadzie porozumienia z gminą Żabno, które nasza Rada Miasta już uchwaliła. W chwili obecnej czekamy na wrześniową sesję w gminie Żabno, która również potwierdzi treść tego porozumienia. Po podpisaniu porozumienia otrzymamy refundację remontu tej ulicy i zostanie ona wyremontowana poprzez zlecenie do naszej spółki miejskiej. Tu będzie to sfrezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nakładki bitumicznej.
1: Budowa asfaltowej drogi wraz z poboczami na około 300-metrowym odcinku ma kosztować prawie 270 tysięcy złotych. Coraz więcej mieszkańców Małopolski dożywa setnych urodzin. Jeszcze w 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał świadczenie honorowe 180 osobom, które ukończyły 100 lat. Dziś to już 445 osób. Z danych ZUS-u wynika, że długowieczność zdecydowanie częściej dotyczy kobiet. Stanowią one ponad 88% wszystkich stulatków w regionie. Spośród 445 mieszkańców Małopolski, którzy ukończyli 100 lat, aż 392 to kobiety.
4: Setne urodziny to moment, w którym senior nabywa prawo do dodatkowego wsparcia finansowego, tak zwanego świadczenia honorowego. To świadczenie ZUS w Małopolsce wypłaca już 445 osobom i liczba ta systematycznie rośnie. Przypomnę, że w lutym bieżącego roku było to 418 osób, więc jest to wzrost o 27 osób w ciągu niespełna pół roku. Natomiast liczba stolatków w regionie w ciągu ostatnich kilku lat podwoiła się. Jeszcze w maju 2019 roku nasze placówki wypłacały świadczenie honorowe 180 osobom.
1: Mówiła Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS województwa małopolskiego. W Nowym Sączu jest 75 stolatków, z czego 67 to kobiety. Natomiast w Tarnowie 53 osoby, w tym 48 kobiet.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Nie tylko w Nowym Sączu, ale także w Krużlowej w gminie Grybów trwa odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Sanktuarium odwiedzają wierni z różnych części diecezji tarnowskiej, żeby modlić się przed cudownym obrazem słynącym łaskami. Szczególnie chętnie odwiedzają to miejsce pątnicy z okolicznych parafii, którzy często wędrują do Krużlowej pieszo.
5: Doświadczyłam na swoim własnym po prostu podwórku, jak to się mówi. Pan Jezus nam błogosławi, pomaga po prostu pogodą, w pracach polowych dopomaga i jakoś to tak z Bożą pomocą ciągniemy to wszystko.
6: Nawet w kościółku to człowiek się lepiej czuje i tak wyjdzie, to tak duchowo się lepiej jest.
7: Po prostu wiara w to, że jednak Pan Bóg gdzieś jest obecny w rodzinie, przy nas i jest to nam potrzebne i takie wewnętrzne poczucie takiej przynależności do Boga z własnej woli. Nic na przymus, po prostu jest chęć tego, aby być blisko w tym momencie, w tym szczególnym momencie.
1: Odpust w Krużlowej trwać będzie do

0: Bartku, kiedy to przypada uroczystość Przemienienia Pańskiego. Koncertem organowym Sławomira Barszcza w Tarnowskiej Katedrze rozpocznie się dziś wernisaż w Muzeum Diecezjalnym. Będzie można tutaj podziwiać malarstwo profesora Janusza Matuszewskiego. Wernisaż został podzielony na dwie części, zapowiada dyrektor muzeum, ksiądz dr Piotr Pasek.
1: Wernisaż rozpocznie się w katedrze koncertem katedralnego organisty Sławomira Barszcza o godzinie 18:45. Jest to czas po nabożeństwie. W ogóle wystawa jest zatytułowana Obok. I dlatego rozpoczniemy obok muzeum i z katedry przejdziemy do budynku obok katedry, do muzeum, żeby stanąć obok, ale czuć zaproszenie, że trzeba wejść do środka tych obrazów, dosłownie dać się porwać mistycyzmowi właśnie artysty i naszej wrażliwości.
0: Wystawę będzie można oglądać do połowy listopada. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Powiedzieć, że gorąco, to nic nie powiedzieć. Maksymalnie dzisiaj okazuje się, że do 38 stopni w cieniu. Wciąż te prognozy się zmieniają na takie bardziej w cudzysłowie optymistyczne. Jutro 39 aż i w Tarnowie, i w Nowym Sączu tak też może być. Ochłodzenie w piątek, jeśli to się sprawdzi, wtedy maksymalną temperaturą w całym regionie będzie 23 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: W polskiej wersji tego utworu, który teraz słyszymy, są słowa: słoneczny dzień jest jak piękna kobieta. No dzisiaj to daje popalić ten dzień i słońce.

0: Mam nadzieję, że jakoś dajecie radę w tych upałach. Ktoś, kto kiedyś powiedział, że życie zaczyna się po 40, z pewnością nie miał na myśli temperatur. No ale powieje wiatr. Powieje wiatr zmian i na razie będzie to wiatr zmian muzyczny już za parę minut.
1: Reklama.
2: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak.
3: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciężkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: Po reklamie.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Kierowcy powinni pamiętać, że na swojej drodze mogą trafić na tak zwaną strefę zamieszkania, czyli według prawa o ruchu drogowym obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. W strefie zamieszkania maksymalna prędkość, z którą mogą poruszać się pojazdy, to 20 km na godzinę, a pierwszeństwo mają zawsze piesi. A przy okazji piesi powinni pamiętać, że przebywając poza strefą zamieszkania nie powinni przekraczać jezdni w miejscu niedozwolonym albo przebiegać przez jezdnię, bo takie zachowanie grozi mandatem np. w wysokości 50 zł. A teraz piosenka, która traktuje o takim spacerze, ale takim wyjątkowym spacerze i w takim wyjątkowym miejscu, bo zespół ten latem 1989 roku wziął udział w ogromnym jednorazowym przedsięwzięciu Festiwalu Pokoju w Moskwie. I właśnie pobyt w Moskwie zainspirował członków zespołu Scorpions do napisania piosenki Wind of Change, a w niej spacer centralnym parkiem w Moskwie, parkiem Gorkiego. Scorpions, Wind of Change.

kanelato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców, dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

0: 14.30 wiadomości. Ewa Biedroń. Rozłam w PiS-ie będzie mieć swoje konsekwencje także w strukturach partii na szczeblu lokalnym. Ocenił w programie Słowo za Słowo radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Józef Gawron. Były członek Prawa i Sprawiedliwości i wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Wartości odniósł się do powołanego przez Mateusza Morawieckiego Rozwoju Plus, który stał się kością niezgody pomiędzy byłym premierem a prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, którzy przyłączyli się do Rozwoju Plus, a pełnią określone funkcje polityczne w regionie, stracą je, przekonuje Józef Gawron.
1: Koledzy, którzy tam się znaleźli, posłowie, senatorowie, przestaną być członkami partii, a to z automatu nie będą zajmować stanowisk, które są gdzieś tam w strukturze PiS-u, bo warto wspomnieć, że chociażby w powiecie brzeskim i w powiecie bocheńskim pełnomocnikami PiS na te powiaty są senator Włodzimierz Bernacki i poseł Wiesław Krajewski. No tu już niejako automat zadziała. No ale też trzeba tutaj jasno zdawać sobie sprawę, że w innych miejscach są właśnie sympatycy tej nowej organizacji. No więc te zmiany nas na pewno czekają.
0: Józef Gawron przewiduje, że szefem okręgu tarnowskiego PiS z czasem nie będzie także Ryszard Pagacz, który kojarzony jest ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Mieszkańcy Limanowej mają dużo utrudnień w związku z budową linii kolejowej 104, ale to zaczyna się zmieniać na lepsze. Został już otwarty przejazd pod torami na ulicy Źródlanej. To pozwoli na łatwiejsze przejazd między centrum Limanowej i osiedlami znajdującymi się nad linią kolejową, mówi Mateusz Wanat, dyrektor regionu południowego spółki PKP PLK.
3: Jest to jeden z wiaduktów drogowych, jedna z ulic, jedno skrzyżowanie bezkolizyjne z 9, które realizujemy tu na terenie miasta Limanowej. Wszystko to po to, aby mieszkańcy, pasażerowie, turyści mogli w sposób bezkolizyjny przejechać z jednej strony miasta na drugą, czy dojechać do infrastruktury kolejowej. Bardzo dziękujemy mieszkańcom i przepraszamy za te wszystkie uciążliwości.
0: Przypominamy, że w związku z inwestycją kolejową zamknięte dla kierowców są ulice Polna i Kolejowa. Pociągi z Nowego Sącza do Limanowej powinny zostać uruchomione w drugiej połowie przyszłego roku po dokończeniu budowy tuneli pod Pisarzową. Natomiast na marzec przyszłego roku planuje się przedłużenie kursów między Nowym Sączem i Marcinkowicami do Męciny. Cały projekt podłęże Piekiełko ma zakończyć się w 2030 roku, co pozwoli na podróż z Nowego Sącza do Krakowa w godzinę, a z Limanowej do Krakowa w około 40 minut.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Służby porządkowe także szykują się do drogi. Porządkowy robi więcej kroków na pielgrzymce niż inni uczestnicy, mówi nam Karol Wnęk z parafii Uszew. Jest on jednym z porządkowych w grupie numer 8 świętego Stanisława. Osoby w kamizelkach idą na początku i na końcu grupy, aby dbać o bezpieczeństwo pielgrzymów. Mają też gwizdki i lizaki do kierowania ruchem. Karol rok temu uczestniczył w specjalnym kursie i także podczas 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej będzie porządkowym.
4: Po prostu odpowiadamy za bezpieczeństwo wszystkich, którzy znajdują się w grupie. Ogólnie za bezpieczeństwo też na drogach, ponieważ czasem chodzimy takimi szybszymi trasami, gdzie jest naprawdę dużo samochodów. Aby zostać porządkowym, potrzebne są szkolenia, które wykonujemy zawsze przed pielgrzymką. Mamy egzamin ze znajomości przepisów drogowych. Będąc porządkowym, na pewno chodzi się o wiele więcej, ponieważ potrzebujemy dużo biegać, żeby tych ludzi nadgonić, którzy są z tyłu. Robią duże przerwy w grupie.
0: Tymczasem w Błoniu koło Tarnowa odbyło się szkolenie dla 100 porządkowych. To nowe osoby w tej roli, ale także ci, którzy musieli odnowić znajomość przepisów, ponieważ szkolenia obowiązują określony czas. 44. pierwsza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę pod hasłem Posłani rozpocznie się już 17 sierpnia. Zapisy trwają w miejscach organizacji poszczególnych grup. Na koniec jeszcze sport. 33-letni hiszpański pomocnik Goku Roman podpisał roczną umowę z Sandecją Nowy Sącz. Zawodnik w przeszłości reprezentował barwy Manchesteru City, FC Barcelony B czy portugalskiej Bragi, z którą zdobył Puchar Krajowy. Grał także w polskich klubach, m.in. Wiśle Kraków, ostatnio Wieczystej Kraków. A już jutro o godzinie 18 Sandecja Nowy Sącz zagrał siebie w Pucharze Polski z rekordem Bielsko-Biała.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Początkowo miało być do 35, ale mam wieści od słuchaczy, że w naszym regionie już nawet 38 stopni się pokazało w cieniu, a na przykład w Naściszowej 37, także pewnie zaraz, a na pewno jutro będzie jeszcze więcej. Radzimy nie wychodzić z domu, jeśli nie musicie, a ochładzać zacznie się dzisiaj tak w okolicach godziny 22, wtedy około 26 stopni, a jutro rano 18.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
6: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
7: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny Chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Zadowolony, że nie musi stać w korkach Krzysztof Niedziela. Dzień dobry.
3: Jeszcze nie muszę, ale pewnie przyjdzie taki moment. Dobrze, ale najpierw Tarnów i tutejsze utrudnienia. To między innymi ulica Lwowska korkuje się na wysokości osiedla nauczycielskiego, a nawet wcześniej, jeżeli chodzi o wysokość szpitala Świętego Łukasza, utrudnienia związane są z remontem. Ale na Lwowskiej takie w cudzysłowie remontowe utrudnienia są też przy dojeździe do ronda przy ulicy Orkana od strony tego wcześniejszego ronda przy Okrężnej. No i o tej porze w Tarnowie spowolnienia w ruchu też na Słonecznej, Mickiewicza, Plikowskiej, Szkotnik czy na rondzie przy Krakowskiej i Narutowicza. W Brzesku natomiast zator zrobił się na obwodnicy miasta, jak już wyjeżdżacie w kierunku Nowego Sącza. Chodzi o dojazd do takiego dużego ronda, do którego można od innej strony dojechać ulicą Mickiewicz, czyli tą jakby starą drogą 75. Pod Nowym Sączem natomiast ruszył remont też Krajowej 75, okolice Wielogłów i Wielopola, odcinek około kilometra, a jako, że to jest miejsce, gdzie powroty z pracy, czy jak ktoś rano jedzie do pracy, generują duże utrudnienia, no to jak do tego jeszcze remont, no to jest jeszcze gorzej, tam możliwe jest czasowe wahadło, zawężenia i tak dalej, zatem korkuje się jak to zazwyczaj i w stronę Wielogłów i w stronę Nowego Sącza od Wielogłów i Wielopola, ale jeszcze bardziej nawet o tej porze od Nowego Sącza, od ulicy Tarnowskiej w kierunku Wielopola. W Nowym Sączu bardzo duże korki też na skrzyżowaniu przy Barskiej, Witosa i Pieczkowskiego, również dojazd ulicą właśnie Barską to skrzyżowanie, do tego skrzyżowania od Sucharskiego, od strony miasta. Kłopoty też w okolicy Rynku, tutaj między innymi korki na Piotra Skargi, potem też do ronda przy zamku na bulwarze Narwiku, a skoro jesteśmy w Rynku, to pamiętajcie, że dalej zamknięta jest ulica Dunajewskiego, czyli bezpośrednia okolica Rynku. Kłopoty też na Lwowskiej, Krańcowej, Prażmowskiego, Kilińskiego, skrzyżowanie przy Europie, skrzyżowanie Grodzkiej przy Alejach, no i na Węgierskiej korki zaczynają się troszkę przed galerią, jak zmierzacie w stronę Starego Sącza. A co do ulicy Węgierskiej, już teraz uczulamy, że w czwartek i w piątek przy wiadukcie kolejowym odcinek tej drogi zostanie zamknięty, ale szczegóły jeszcze na ten temat wam podamy w kolejnych wiadomościach dla kierowców.
2: A będzie to około godziny 15:15. Krzysztof Niedzielan, dziękujemy.
3: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

Około 5 minut pozostało nam do godziny 15 i tym samym do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Bardzo ważne słowa, jak zawsze zresztą mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie czyni go nieczystym. Ile wypowiedzieliśmy takich słów, które zraniły drugiego człowieka. Być może były to oceny, być może tym bardziej niesprawiedliwe oceny. Może to były słowa, które danego człowieka, u danego człowieka spowodowały takie poczucie nic nieznaczenia, takiej maleńkości. Pamiętajmy, że z każdego słowa będziemy rozsądzeni. Panujmy nad naszym językiem, choć dobrze wiemy, że łatwe to nie jest.

życie w niewoli. Są chwile, kiedy życie wydaje się być więzieniem. Zostaliśmy stworzeni do życia w wolności, a kiedy ktoś lub coś lub jakieś okoliczności stają się ograniczeniem, czujemy się tak, jakbyśmy utracili tę wolność. Dobrze wiesz, o czym mówię. Może to być praca, może to być zajmowanie się dziećmi, domem. Nawet bieganie na bieżni może sprawić, że będziemy się tak czuli. Może to też być relacja, w której ktoś nas dominuje. Wydaje się nam, że wolność oznacza robienie tego, co chcemy, wtedy, kiedy chcemy. Ale to nieprawda.

0: wolności. Czegoś nam brakuje. Jezusa. Henryk Dedo, Kropla wieczności.
1: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa

0: Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
4: ufamy Tobie.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
7: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
6: Robert Warzała prosi i apeluje.
7: Oddaj krew, liczy się każda kropla.
6: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
7: I podziękuj sobie.
6: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
8: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
9: Radiowe kino plenerowe.
10: Już w piątek, 7 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
1: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. To wszystko znajdziesz w naszej audycji. Wakacyjne podróże z kulturą. W każdą środę po 13:00. Lucyna Ruchała, zapraszam.
11: To była autopromocja.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Krzysztof Niedzielan dokona aktualizacji informacji drogowych.
3: Tak, obiecałem więcej szczegółów na temat planowanego remontu ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. Zatem w czwartek, i to rano, wcześniej rano, tak jest podawane przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, zostanie zamknięty odcinek od ulicy Zygmuntowskiej, no właściwie do wiaduktu kolejowego. Przepraszam, tam zaplanowane są prace takie naprawcze, jeszcze związane z zakończoną niedawno modernizacją linii kolejowej 104. PKP PLK, ulice niektóre Nowego Sącza, zaczyna się to od Węgierskiej, ale będą jeszcze inne, no będzie remontować, no bo jeździły różne pojazdy ciężkie nieraz, tak, tam między innymi przy budowie wiaduktu kolejowego, zatem w ramach takiej, powiedzmy, rekompensaty i w ramach tej umowy kolejowej remontowane są też drogi. To będzie czwartek rano i do piątku, do późnego wieczora ma być ten odcinek zamknięty. Korzystajcie wtedy z objazdów do ulicy Zygmuntowskiej, dalszą częścią ulicy Węgierskiej, potem Piramowicza, zieloną kolejową, skąd można skręcić w kierunku Zygmuntowskiej, no albo właśnie w odwrotnym kierunku można próbować objeżdżać to utrudnienie. A jak teraz na ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu? W tamtym miejscu, gdzie będzie zamknięte, całkiem nieźle, ale bardziej problem jest w okolicy skrzyżowania z ulicą Biegonicką, jazda w stronę Starego Sącza przede wszystkim. W Nowym Sączu korkuje się też ulica Nowojowska przy wszelakich skrzyżowaniach, Zygmuntowska i Limanowskiego przy Alejach Batorego między innymi. Rondo Solidarności, rondo przy stadionie, skrzyżowania i rondo przy ulicy Lwowskiej, Barska i Witosa przy skrzyżowaniu z Pieczkowskiego, no i Barska już teraz bardziej zakorkowana, ale przed światłami, jadąc jednak w kierunku miasta. Długosza przy Plantach, tutaj też większy ruch, w okolicach rynku oczywiście, rondo przy zamku, Tarnowska przy rondach, obwodnica północna oraz oba pasy ruchu na krajówce między Wielogłowami i Nowym Sączem, no bo dziś, przypominam jeszcze raz, ruszył remont około kilometra tej drogi w Wielogłowach i Wielopolu. Teraz Tarnów, osiedle Mościce, okolice Azotów, ulica Kwiatkowskiego, tutaj z obu stron korek, również na Narutowicza, między innymi przy Tuchowskiej, ale też przy Krakowskiej albo pomiędzy tymi skrzyżowaniami. Ulica Szkotnik przy skrzyżowaniu z Sikorskiego i Mościckiego, Krasińskiego w kierunku krakowskiej, Szkotnik i Klikowska, szczególnie przy rondzie. W Tarnowie spowolniony ruch też na ulicy Słonecznej, niedaleko ronda przy Starodąbrowskiej, a także na Lwowskiej. Tutaj przypomnę, remonty zarówno w okolicy ronda przy Orkana, a także na wysokości osiedla Nauczycielskiego.
2: Dziękujemy za te informacje. Wszystkie te informacje, było ich sporo, zgromadził i przedstawił Krzysztof Niedziela.
3: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 20 września największa góralska kapela w Polsce i niezwykła muzyczna energia. Mała Armia Janosika zaprasza na koncert pełen pasji, tradycji i niezapomnianych emocji. Góry zabrzmią w sercu miasta.
2: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
3: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
4: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Przez najbliższe kilka dni, przynajmniej do czwartku włącznie, takie wielkie upały, wysokie temperatury nie odpuszczą nawet pod 40 stopni. Będzie się pojawiać, a może i 40, na naszych termometrach. Dbajcie o siebie, pamiętajcie o nawodnieniu, o ochronie przeciwsłonecznej i pamiętajcie też, jeśli macie czworonogi, żeby się nimi też odpowiednio zająć w te dni.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
4: Public Radio.

0: Reklama.
1: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar, zaopatrzenie przemysłowe, agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
2: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota, 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap, 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Niby tylko około kilometrowy odcinek robót drogowych na Krajowej 75, a jednak, mówiąc kolokwialnie, robi robotę w sprawie korków. I już przy wyjeździe z Nowego Sącza w okolicach Góry Zabełeckiej trzeba sporo poczekać. Tak samo w Wielogłowach i Wielopolu jadąc w stronę drugą. Także tam jest ruch w obie strony, ale bardzo powolny. Wolno jedziemy też, jeśli już jedziemy w ogóle, ulicą Witosa czy Pieczkowskiego przy skrzyżowaniu z Barską. Na Lwowskiej też w kilku miejscach, szczególnie na Gołąbkowicach oraz przy Galerii. Też na Piotra Skargi trzeba poczekać. Na bulwarze Narwiku już nieco ruch się zmniejszył. Centrum też zakorkowane, to pewnie między innymi przez remontowaną ulicę Dunajewskiego. Limanowskiego, Zygmuntowska też Was przywitają korkami. Już zdecydowanie zmniejszył się ruch na ulicy Węgierskiej, więc można spokojnie już przejechać w obie strony tym odcinkiem tak zwanym biegonickim. Zaglądamy teraz do Limanowej. Też się już uspokoiło, tylko jeszcze na Marka czy Mikołaja Kopernika oraz troszkę na Matki Boskiej Bolesnej i Kościuszki. Przy samym wjeździe do rynku trzeba zwolnić, no najbardziej na Zygmunta Marka jednak. Zaglądamy do Gorlic, też jest już lepiej niż było, ale trochę od zawodzia jeszcze się korkuje Krajowa 28. Od drugiej strony już jest zdecydowanie lepiej, luźniej. Legionów Biecka, Mickiewicza jeszcze do tych ulic zakorkowanych dołączają. Zaglądamy do Tarnowa, spokojnie na przykład na ulicy Narutowicza. Tam można sobie śmignąć, byle nie przekraczać dozwolonej prędkości, nie polecamy. Krakowska, tutaj jeszcze są małe problemy. Jeszcze na Mościckiego, nieco większy ruch na Szujskiego, Szkotnik, Słowackiego, Klikowska tam przy rondzie, Starodąbrowska i Słoneczna też jest ciaśnie, na Mickiewicza w niektórych miejscach. No i wspominana już wielokrotnie ulica Lwowska, czy to z rondem, przy rondzie z Orkana, czy też w okolicach osiedla nauczycielskiego. Tam jest remont, więc jest ruch bardzo duży, a może nie aż tak duży, ale bardzo wolny. Jeśli chcecie się przedostać, trzeba chwilę poczekać. Cierpliwości Wam życzymy i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się tam w miarę chłodno, ale z klimą też nie przesadzajcie.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Za kwadrans już będzie godzina 16. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i cóż, słyszymy się jutro o tej samej porze. I'm so tired.

0: które mają wpłynąć pozytywnie na ochronę zwierząt i roślin.
1: Niektóre wyciągi typu orczykowego mogą funkcjonować tylko do godziny 15. Nie bardzo to jest dla mnie zrozumiałe, no ale jest. Wyciąg główny, czyli ta gondola, może funkcjonować do godziny 18:30, jeżeli chodzi o połowę trasy, a druga połowa trasy, ta górna, może funkcjonować tylko do godziny 18:00. Dużo jest tego typu ograniczeń.
0: Burmistrz Jan Golba dodał, że w okresie letnim nie będzie mógł działać górny wyciąg prowadzący od połowy stoku do samej góry ośrodka.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: W najbliższych tygodniach mogą ruszyć prace związane z przebudową ronda u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego w Tarnowie. Wybrany został już wykonawca robót, jednak procedury przetargowe nadal trwają. Jedna z firm w przetargu zaproponowała wykonanie prac za prawie 27 milionów złotych. Inwestycja zalicza duże opóźnienie. Według wcześniejszych planów w marcu tego roku nowe rondo miało już być otwarte. W międzyczasie pojawiły się różne koncepcje przebudowy skrzyżowania. Ostatecznie realizowane będzie rondo turbinowe z przejściem podziemnym pod ulicą Sikorskiego oraz buspasem. Jak mówi dyrektor z DIK-u Grzegorz Wałęga, umowa z wykonawcą może zostać podpisana już w przyszłym tygodniu.
3: Czas nie działa na naszą korzyść, ponieważ w związku z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego ten czas mamy stricte ograniczony. Czas na odwołania jest do poniedziałku, więc jeżeli do tego czasu żadne odwołanie nie wpłynie, myślę, że do końca przyszłego tygodnia uda się taką umowę podpisać z wykonawcą. Wówczas musi się odbyć przekazanie terenu budowy. Wykonawca musi uzgodnić projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót. Liczymy na to, że wszelkie roboty, które będą się odbywały poza pasem drogowym, przygotowawcze, rozbiórkowe, nie tracąc czasu, wykonawca będzie chciał realizować po przekazaniu placu budowy.
0: Na zrealizowanie prac wykonawca ma 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Geodeci mogą pojawić się u mieszkańców gminy Laskowa. Urzędnicy informują, że to pomiary prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. To już ostatni etap aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, mówi wójt gminy Laskowa Piotr Stach.
4: Takie prace trwają, to wynika z ustawy. Każde starostwo musi przeprowadzić taką modernizację we wszystkich gminach. U nas 5 miejscowości były robione w okresie pandemii, czyli to było 2020-2021 i 5 miejscowości mamy zrobione, a teraz zostały 4 miejscowości i trwają takie właśnie pomiary i mieszkańcy mogą się spodziewać geodetów w żółtych kamizelkach na swoich posesjach.
0: A pomiary odbywają się jeszcze w miejscowościach Jaworzna, Kobyłczyna, Ujanowice i Żmiąca. Warsztaty, kampanie społeczne, informator, konferencja to tylko część działań, które zrealizuje Tarnowska Fundacja OPS 139 w ramach programu Nie jesteś sama w Małopolsce. Pomaga ona rodzicom, których dzieci zmarły przed narodzeniem. Ważne informacje dla rodziców znalazły się w specjalnie wydanym informatorze.
5: Powstał informator, ponieważ w tych pierwszych godzinach, kiedy rodzic dowiaduje się, co się stało, to jest ogromny stres. Dlatego bardzo trudno jest podjąć tak trudne decyzje, tak ważne decyzje właśnie o pochówku, o pożegnaniu. I dlatego powstał informator, aby rodzice mogli wrócić w każdym momencie do informacji, które są potrzebne. Są to informacje prawne, właśnie o prawach, co przysługuje rodzicom po stracie, ale też jest słowo od pani prawnik, jest też słowo od psychologa. Powstała również książeczka pamiątkowa. Tutaj można wpisać imię dziecka lub pieszczotliwą nazwę. Jest właśnie miejsce na USG i miejsce na odcisk stópki.
0: Mówiła w audycji Słowo za Słowo na antenie RDN Małopolska wiceprezes Fundacji OPS 139 Anna Kościółek. Dla rodziców po stracie dziecka organizowane są także warsztaty artystyczne, m.in. spotkania szydełkowe, podczas których powstają serduszka, które trafiają do szpitali. Fundacja poszukuje także wolontariuszy, którzy pomogą robić takie serduszka. Na koniec jeszcze krynicki koncert śladami Jana Kiepury i Marty Egert. Już dziś o 19:00 w Starym Domu Zdrojowym zaśpiewają Kamila Gromadzka i Jarosław Wiewióra. W programie znajdą się arie i duety operetkowe oraz operowe, pieśni włoskie, ponadto piosenki filmowe. Impreza jest biletowana.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dziś gorąco, jutro gorąco, pojutrze także. Na ochłodzenie będzie trzeba poczekać do piątku, wtedy według prognoz długoterminowych temperatura maksymalna to 20.

0: 23 stopnie, wtedy też opady deszczu, które zresztą mogą się już rozpocząć w najbliższy czwartek. Ciśnienie 975 hektopaskali, wiatr słaby.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna EMUS, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl. Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja. Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Twoja muzyka.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
3: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
4: Uwaga! Krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
5: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
4: Robert Warzała prosi i apeluje.
5: Oddaj krew. Liczy się każda kropla.
4: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
5: I podziękuj sobie.
4: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
6: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia superbutelki.pl w Tarnowie.
7: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, nie 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca.
2: I bywa, że raz na jakiś czas brak nam się.
0: Po reklamie.
3: 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Strażacy i policjanci szukali mężczyzny z Łabowej. Akcja zakończyła się sukcesem. Ponad 100 rodzin z gminy Gręboszów może wkrótce zyskać własne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Mają 100 lat i więcej. W Małopolsce przybywa długowiecznych mieszkańców. 17 wiadomości. Ewa Biedroń. Szczęśliwy finał poszukiwań mężczyzny w Łabowej. Służby zostały wezwane do działania wczesnym rankiem. Grupa Ratownictwa Specjalnego SP Nowy Sącz informuje, że ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna miał problemy z poruszaniem się, a około godziny 6 był jeszcze w stanie wykonać połączenie telefoniczne. Dzięki sprawnej koordynacji działań mężczyzna został odnaleziony.

0: konkretnych kwotach, ale z rynku informacji z innych przetargów, które analizowaliśmy, wychodzi, że mieszkaniec około 8 tysięcy złotych w zależności od tej przydomówki, bo jeżeli będzie mniejsza, to będzie mniej, jeżeli będzie większa, to będzie troszkę więcej, ale uśredniając około 8 tysięcy złotych wkładu własnego trzeba będzie ponieść.
1: I są zainteresowani, czy raczej to zniechęca?
0: Są zainteresowani, no bo jednak jeżeli całość, mówimy o przydomówce, na dzień dzisiejszy kosztuje 24 tysiące złotych, może czasem i więcej, no to jednak to jest znaczna kwota dofinansowania.
2: Mówił wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil w rozmowie z Anetą Mleczko.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Zakończył się pierwszy etap rekonstrukcji zamku w Rydrze. Do tej pory prace dotyczyły powiększenia baszty i zadaszenia jej, a także poszerzenia schodów wewnętrznych. Teraz trwają roboty związane z rekonstrukcją bramy wjazdowej, na której znajdować się ma taras widokowy. Jeżeli ktoś planuje wakacyjną wycieczkę w to miejsce, to będzie ona niemożliwa, przypomina wójt gminy Rydrze Jan Kotarba w programie Słowo za Słowo na antenie Radia RDN Nowy Sącz.
4: Jest to teren budowy, no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tam się kręcili turyści, dlatego że no, musimy dbać o ich bezpieczeństwo i no, nie możemy otworzyć w tej chwili. Powiem tak, pod zamek można podejść, nie można wejść tylko do środka, a zamek można obejrzeć na przykład z Mikołaski, to jest góra, po drugiej stronie piękny widok.
2: Wykonawca ma czas do końca roku na dokończenie tych prac. Coraz więcej mieszkańców Małopolski dożywa setnych urodzin. Jeszcze w 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał świadczenie honorowe 180 osobom, które ukończyły 100 lat. Dziś takich seniorów jest 445. Z danych ZUS-u wynika, że długowieczność zdecydowanie częściej dotyczy kobiet. Stanowią ponad 88% wszystkich turatków w regionie. Spośród 445 mieszkańców Małopolski, którzy ukończyli 100 lat, aż 392 to kobiety. Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska tłumaczy, kto dokładnie może skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego i ile wynosi świadczenie honorowe.
5: Od marca tego roku świadczenie honorowe wynosi 6938 zł i 92 grosze. Brutto jest wypłacane w tej kwocie co miesiąc i co roku w marcu waloryzowane. Większość stulatków nie musi załatwiać żadnych formalności, aby otrzymać świadczenie honorowe. Jest ono przyznawane z urzędu z chwilą ukończenia 100 lat. Osobom, które osiągnęły ten wiek, mają obywatelstwo polskie i mają prawo do świadczeń. Jest to na przykład emerytura lub renta.
2: Wszystko wskazuje na to, że liczba stulatków w Małopolsce będzie nadal rosła. Dane pokazują, że mieszkańcy regionu żyją coraz dłużej, a grono osób świętujących setne urodziny z roku na rok się powiększa. Park Zdrojowy w Wysowej Zdroju przechodzi gruntowną przebudowę. Odnawiane są najważniejsze obiekty na tym terenie, to jest pijalnia wód mineralnych, amfiteatr czy parkowe altany. Powstają także zupełnie nowe atrakcje dla mieszkańców i kuracjuszy, mówi wójt gminy Uście Gorlickie Ewa Garbowska-Góra.
6: Przybędzie na pewno strefa ruchu dla dzieci, strefa edukacyjna dla dzieci, strefa ogrodowa, to taka bardziej wypoczynkowa dla kuracjuszy i strefa taka, nazwaliśmy ją szumnie plażowa, ale chodzi o to, że ona się znajduje nad potoczkiem i często to kiedyś mieszkańcy Wysowej korzystali, po prostu tam się schładzali w upalne dni, więc chcieliśmy jakby wrócić do tego miejsca, żeby na nowo otworzyć je dla mieszkańców i dla turystów.
2: Koszt prac to prawie 9,5 miliona złotych. Wykonawca na ich ukończenie ma czas do przyszłego roku.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
3: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
4: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
3: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
4: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960.

0: 1420.
1: Tarnowski Klaster Przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski Klaster Przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski Klaster Przemysłowy zaprasza do kontaktu.
2: Radiowe kino plenerowe. Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota, 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
0: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Jezus w swojej wolności i nowej interpretacji prawa Bożego irytuje faryzeuszy i uczonych w piśmie. Bezkompromisowo głosi prawdę i wolność. Kiedy duchowi przywódcy ludu są zamknięci na Boże światło, on tłumaczy istotę sprawy tłumom, mówiąc, iż prawdziwa nieczystość pochodzi z serca zranionego grzechem i wręcz zatruwa życie człowieka. Postawa Jezusa może być i dla nas inspiracją. Czasami nie warto zmieniać ludzi na siłę, lecz postąpić według rady Jezusa: zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. A my z Bożą pomocą wytrwale dalej czyńmy dobro.

słuchajcie radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z Bazyliką Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz Dawid Grabowski, wikariusz tej parafii, a Słowo Boże wygłosi ksiądz Daniel Świątek, wikariusz parafii katedralnej w Tarnowie.

0: RTK. Pozdrawiamy Was serdecznie i cieszymy się Waszą tak liczną obecnością tutaj na Placu Kolegiackim. Ten Dzień Wielkiego Odpustu poświęcony jest wszystkim dzieciom. Od rana modlimy się za nie, aby wzrastały w mądrości, łasce u Boga i u ludzi. Modlą się dziś razem z nami rodzice, którzy podejmują wielkie dzieło modlitwy, różaniec rodziców za dzieci, a także członkowie Stowarzyszenia Ojcowie w obronie dzieci i integralności rodziny. Dziękujemy Wam, drodzy rodzice i dziadkowie, że poświęciliście swój czas i przyprowadziliście tutaj Wasze dzieci i wnuki. Pewnie wielu z Was pamięta, że jako małe dzieci pielgrzymowaliście tutaj z najbliższymi do Nowego Sącza na odpust. Dziękujemy, że chcecie kontynuować tę piękną tradycję. Niech Bóg Wam za to błogosławi. Swoją modlitwą otaczamy też rodziny oczekujące na dar nowego życia. Prosimy o dar poczęcia i szczęśliwego rozwiązania. A na zakończenie liturgii udzielimy wszystkim dzieciom oraz mamom w stanie błogosławionym specjalnego błogosławieństwa. W trakcie tej mszy świętej razem z nami będzie się również modlić Scholka w Niebogłosy z Falkowej. Pozdrawiam serdecznie kaznodzieję dzisiejszego dnia, księdza Daniela Świątka, wikariusza parafii katedralnej w Tarnowie. Pozdrawiam również kapłanów, którzy sprawują tę najświętszą ofiarę. Przewodniczy jej nasz wikariusz, ksiądz Dawid, który modli się w intencji Stowarzyszenia Ojców w obronie dzieci, integralności rodziny, dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla nich. Pozostali kapłani, ksiądz Paweł, modli się w intencjach rodzin Klaudii i Krystiana, Krystyny i Mariana Wojtas oraz rodziny Lichoniów, Świerczoków i Ogórków o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo. Ksiądz Paweł modli się za świętej pamięci Bartłomieja Szczygieł od rodziny Mirków. Ksiądz Roman modli się w intencjach Bogumiły oraz całej jej rodziny. Ksiądz Eugeniusz modli się za świętej pamięci Izabelę Kaleta w pierwszą rocznicę śmierci. Ksiądz Robert, kapelan Straży Granicznej, modli się w intencjach Elżbiety i Rafała z okazji 25. rocznicy ślubu, dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. Ksiądz Dawid modli się w intencji członków koła gospodyń wiejskich z Paszyna. Za namiotem naszego Caritasu jest tam poidełko z wodą pitną. Jeżeli ktoś miałby taką potrzebę, to zapraszam. Witając Was wszystkich, pozdrawiając, zapraszam jeszcze raz do wspólnej modlitwy.
1: Na początku najświętszej ofiary przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
2: I Wam, bracia i siostry, że bardzo prosimy, myślą Bogu,
1: niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Cię. Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami przez naszego Pana Jezusa

Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto słowo Boże.

Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Oto słowo Boże.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

0: I można tak stać i patrzeć, i patrzeć. Ja przepraszam naszego realizatora w radiu, bo nawet 15 minut, 15 sekund nieoczekiwanej ciszy na antenie może oznaczać jedno, że coś się zepsuło. Spokojnie, nic się nam nie zepsuło. To był zamierzony eksperyment. I co? Udał się? Drodzy bracia i siostry, kochane dzieci, drodzy rodzice, drodzy słuchacze łączący się z nami w modlitwie, jak się poczuliście w tej ciszy? Ktoś może pomyślał, że coś się księdzu stało, zapomniał, co ma mówić, może ktoś już zdążył spojrzeć na telefon, ktoś na sąsiada, sama cisza i czyjś wzrok i człowiek zaczyna szukać wyjścia, bo my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, do takiej ciszy, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. Ja sam, szczerze mówiąc, poczułem się trochę nieswojo, myśląc o tym, no, co wy w tym momencie o mnie myślicie. Ale to normalne. My już dzisiaj, no właśnie, nie umiemy tak naprawdę po prostu być w ciszy, bez słów, bez ciągłych informacji, obrazów, bez czegoś do zrobienia, bez jakiejś nowej treści. Ale właśnie to jest coś, ta cisza, to jest coś, co dzisiaj nam się bardzo przyda. Po to, żebyśmy potrafili patrzeć dłużej, bez fajerwerków, bez efektów specjalnych, szukać tego, co jest głębiej, cierpliwie, w ciszy właśnie. Bo za chwilę wydarzy się coś, czego no, nie zobaczymy gołym okiem. Coś ważniejszego niż wszystko, co przynieśliśmy tutaj dzisiaj ze sobą. Ale żeby to zobaczyć, trzeba po prostu umieć patrzeć. No i czasem zdjąć okulary. Kochani, ja mam na imię Daniel, tak jak autor pierwszego czytania. Ten Daniel, przyznam się, że mu bardzo zazdroszczę. On to miał wizję. Rzeki ognia, tron króla, ktoś idzie na obłokach, super widoki, lepsze niż w niejednej grze czy w niejednym filmie. Pewnie sam chciałbym mieć takie, ale wiecie, im dłużej o tym myślę, tym bardziej się cieszę, że ich nie mam, bo te wizje no to bardzo dużo Daniela kosztowały. Kto zna choć trochę jego biblijną historię, to wie, o czym mówię. Ja mu dopiętnie dorastam, próbuję, ale wiem, że on widział więcej, no bo też ryzykował więcej. I może właśnie dlatego przychodzę tutaj w tych dziwnych, jak na to miejsce, okularach. Okulary to jest oczywiście dobra rzecz. Noszę je na co dzień. Bez nich większość z was byłaby tylko dla mnie jedną wielką plamą. Ale te szkła, które mi pomagają widzieć, mogą pokazywać również coś, co się może stać z naszymi sercami. Dlatego one, obok tej ciszy na początku, będą również moim symbolem. Bo to są takie podwójne okulary z nakładkami. Nakładam je na zwykłe szkła i proszę bardzo, ciemno, mniej kolorów, mniej blasku. Oczywiście czasem pomagają, zwłaszcza w takim ostrym słońcu, w którym stoję. Najpierw z okularami to jest tak, wszyscy wiemy, że najpierw widzimy różnicę, później się do niej człowiek przyzwyczai i już nie robi mu to żadnego wrażenia. Dopiero jak się wchodzi do jakiegoś wnętrza i się zapomni je zdjąć, no to wtedy widzimy. Ale i tak sobie możemy wtedy wytłumaczyć, że jeszcze i tak coś widzimy, nie jest tak źle. I dopiero jak je całkiem zdejmiemy, to jest różnica. Niby to samo, ale zupełnie inny widok. Ale kochani, przyzwyczaić się mogą do ciemności nie tylko oczy, również i serce. I dlatego warto zrobić coś, żeby ono zobaczyło więcej, zobaczyło świat w tych naprawdę pełnych Bożych kolorach. I właśnie o tym jest nasze święto i ta dzisiejsza Ewangelia, którą słyszeliśmy przed chwilą. Mam nadzieję, że ją jeszcze pamiętacie. Jezus bierze Piotra, Jakuba i Jana na wysoką górę, tam się przemienia, jego szaty stają się lśniąco białe, także żaden proszek do prania, żaden filtr na telefonie tego nie zrobi, blask, który pochodzi ze środka. Ale po co on to zrobił? Przecież oni chodzili z Jezusem od 3 lat. Codziennie razem jedli, śmiali się, bali się podczas burzy na jeziorze. 3 lata, codziennie, ten sam Jezus, te same drogi, te same cuda. I być może no, już się trochę przyzwyczaili, jak te moje oczy do okularów, ale Pan Jezus chciał powiedzieć im, że czas najwyższy od nowa widzieć więcej, jeszcze więcej. Nie tylko oczami, sercem. Bo czasem tak jest, kochani, że jak się przyzwyczajmy, to oczy patrzą, ale serce już nie widzi. No, Byłem niedawno nad morzem z rodziną i znajomymi i była w naszej ekipie taka mała dziewczynka, Karolinka. Były piękne widoki, słońce, plaża, wydawałoby się, że wszystko co trzeba, ale ona co jakiś czas przychodziła do swojej mamy i mówiła: nudzi mi się. Dlaczego? No po prostu. Chciała robić coś innego. Najprawdopodobniej pograć sobie na telefonie. Jej serce było zupełnie gdzie indziej. I Karolinka powiedziała to głośno, bo ma kilka lat i jest bardzo szczera jak to dziecko. My byśmy nie powiedzieli, ale to uczucie to pewnie zna każdy z nas. Dlatego zróbmy teraz coś bardzo odważnego. Kochani, ręka w górę, komu choć raz na mszy świętej, odkąd pamięta, od małego dziecka, przemknęła przez głowę myśl, że mu się tam nudzi i że chciałby, żeby się już skończyło. Niektórzy rękę podnieśli. Ja też, bo pamiętam, że sam, zanim jeszcze zostałem ministrantem czy też lektorem, jako taki mały chłopczyk, to zazwyczaj na mszy świętej czekałem na jedno najważniejsze dla siebie zdanie. Idźcie w pokoju Chrystusa. Do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć. Mam nadzieję, że mi się to już udało. Kochani, ale to tak już jest, że Pan Jezus może być tak blisko, ale Go nie zobaczymy, bo nasze serce nam gdzieś ucieknie, przykryje się jakimś ciemnym szkłem. Dlatego warto się Nim zachwycić od nowa. I zachwycili się. Piotr chciał zostać, bo mówi, tu jest tak pięknie, namiot sobie zbudujemy. Ale Pan Jezus na to nie pozwolił. Bo Piotr zachwycił się tym pokazem, ale jeszcze nie zrozumiał miłości. Później, gdy pewnego wieczoru ten sam Jezus z taboru uklęknął przed nim, żeby mu nogi umyć, on na to nie pozwolił, bo mu się to w głowie nie mieściło, że to ten sam Jezus tak się uniża. A gdy trzeba było wejść na tą drugą górę z krzyżem na Golgotę, to Piotr uciekł, bo ta góra nie wyglądała jak ten pierwszy tabor. Szkoda, bo przecież właśnie tam Jezus ukazał się nam najpiękniej, jak ktoś, kto kocha do końca. Panie, ale my w naszym życiu też i w byciu z Jezusem czasem szukamy przede wszystkim takiego taboru i dorośli, i dzieci, żeby nas coś uderzyło, żeby nas coś zachwyciło. I Jezus mówi, dobrze, ale chcesz rozbić taki prawdziwy namiot? Zrób to tu, nie na górze blasku, tu, przy tym zwykłym chlebie. Bo moi kochani, za chwilę na tej naszej sądeckiej górze, i mam na myśli tutaj to konkretne miejsce, w którym stoję, przy ołtarzu, będzie przeistoczenie. Ksiądz powie, to jest ciało moje, to jest kielich krwi mojej. I nie będzie niebieskich trąb, ani rozbłysku światła. Oczy zobaczą tylko to samo wino i ten sam chleb, które zawsze widzimy. Ale serce może zobaczyć o wiele więcej, tylko to wymaga czegoś trudniejszego niż zachwyt. Cierpliwości. Trzeba stanąć i szukać, tak jak się nieraz stoi w muzeum przed jakimś obrazem. Trzeba nieźle się wpatrzeć, żeby zobaczyć wszystkie szczegóły, całe bogactwo. Zdjąć okulary, patrzeć cierpliwie. Ale kochani, tego nam właśnie dzisiaj potrzeba. Ale nie tylko patrzenia, również słuchania. Bo słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, że z obłoku padło jedno zdanie, które apostołowie usłyszeli. I ono zmienia wszystko. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie. Ja wiem, że to było o Jezusie, ale ja mam nadzieję, że nikt nie będzie miał mi za złe, ani tu na ziemi, ani tam w górze, jeśli powiem, że w pewien szczególny sposób to zdanie mówi również o nas. Bo przecież od Chrztu Świętego, wszyscy jak tu jesteśmy, rozpoczęliśmy nowe życie z Jezusem w sercu, jak gałązka wszczepiona w winny krew. Winny krzew, przestaliśmy być tylko sobą. Przecież od pierwszej komunii świętej jemy Jego ciało, pijemy Jego krew, a więc Jego krew krąży w naszych żyłach. To jest fakt, który zmienia wszystko od środka, dlatego święty Paweł powiedział coś równie szalonego. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Nie ja, ale On we mnie. Jeśli to jest prawda, to każdy z nas wychodzi z tej mszy świętej, niosąc w sobie żywego Chrystusa. Nie wspomnienie, ale żywego, tego, który wisiał na krzyżu, tego, który zmartwychwstał i tego, który nas posyła, abyśmy Jego samego zanieśli innym, mówiąc, posłuchajcie tego człowieka, bo on wam przynosi mnie, samego Jezusa. A nie pamiętacie, jak brzmi hasło tego odpustu? Jest to wypisane na banerze, na ścianie przy ołtarzu. Uczniowie misjonarze. Słyszeliśmy to hasło już nie raz, ale kto to jest misjonarz? Misjonarz to nie musi jechać do Afryki. Misjonarz to ktoś, kto może wyjść z tej mszy świętej, mieć w sercu Pana i zanieść go komuś, kto jest obok. Uczeń misjonarz to może być dziecko, które widzi kolegę siedzącego samotnie i podchodzi, bo ma w sobie tego, który zawsze podchodził do ludzi samotnych i opuszczonych. Uczeń misjonarz to może być nastolatek, który wreszcie odłoży telefon i zapyta dziadka: dziadku, powiedz mi coś z twojego życia, bo ma w sobie coś z tego, który zawsze miał czas. To może być też rodzic, który wraca do domu po pracy, zmęczony, ma głowę pełną problemów i siada na podłodze z dzieckiem nie dlatego, że ma na to czas, bo czasu nigdy nie ma, ale dlatego, że ma w sobie coś z tego, który powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. A nie każde spotkanie z takim człowiekiem, który niesie w sobie Jezusa, może być dla nas takim małym taborem. Nie dlatego, że ten człowiek jest wyjątkowy, tylko ma w sobie kogoś wyjątkowego. Dlatego chcę, żebyśmy teraz zrobili coś bardzo konkretnego i jednocześnie odważnego. Tutaj, kochani, jeśli macie na tyle odwagi, połóżcie rękę na ramieniu osoby obok. Rodzic może położyć na ramieniu dziecka, dziecko na ramieniu rodzica, można też położyć rękę sąsiadowi, jeśli tylko na to pozwoli. A teraz zróbmy jeszcze coś bardziej odważnego. Popatrzmy tej osobie prosto w oczy i powiedzmy tylko do niej: cieszę się, że tu jesteś. Miało być cicho, wyszło głośno, ale to ważne, że powiedziane. I kochani, jeśli ktoś nas słucha przez radio, to zróbcie to sobie to samo w myślach. Albo pomyślcie o osobie, której chcecie powiedzieć: cieszę się, że jesteś, a po przy świętej zadzwońcie do niej przez telefon. Jej to powiedzcie. I to jest, kochani, właśnie nasza misja. Zaczyna się tu przy ołtarzu, a może się skończyć przy naszym stole dzisiaj wieczorem. I może się zdarzyć, że ten ktoś, do którego wyjdziemy z taką piękną wiadomością, powie: wiesz co, ja to przy tobie chcę namiot rozbić, bo mi tak dobrze. Bo prawdziwy misjonarz nigdy nie niesie siebie, niesie jego. Ja te nakładki już mogę schować i zdejmuję, zwłaszcza że słońce trochę zachodzi, a okulary zostają, bo są potrzebne. I właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wszystko, co nam przeszkadza zobaczyć Pana Boga, usunąć, a zostawić to, co pomaga. I pamiętajmy jeszcze jedno. Pan Jezus ma bardzo dobry wzrok. Widzi nas ostro, wyraźnie, bez żadnych filtrów. Zawsze widział i to, co widzi, kocha. No to teraz nasza kolej.
1: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Służycie wszystkie rzeczy widziane i niewidziane na Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, który jest ze światłości. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, krzyżowany również za nas pod pęcuszem Piłata, zmęczony Boże Panie i zmartwychwstał trzeciego dnia, i jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny. Wyznaję jeden chrzest. Nie oczekuję wskrzeszenia umarłych. zgromadzeni przed cudownym obrazem Jezusa przemienionego jako dzieci jednego Ojca w niebie, skierujmy ufne błagania.
2: Za Kościół Święty, aby bez względu na przeciwności, jakie niesie współczesny świat, z jak największą gorliwością służył obronie życia człowieka. Ciebie prosimy. Za rodziny w Polsce, aby cieszyły się szczególną opieką ze strony państwa i ludzi odpowiedzialnych za przyszłość młodego pokolenia. Ciebie prosimy. Za matki oczekujące potomstwa, aby w dobrym zdrowiu i miłości oczekiwały szczęśliwego rozwiązania. Ciebie prosimy. Za wszystkich zaangażowanych w działania na rzecz ochrony rodzin i dzieci, aby nie ustawali w swoich wysiłkach na rzecz dobra. Ciebie prosimy. Za zmarłych, szczególnie zmarłe dzieci, aby mieli pełny udział w radości i chwale zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela. Ciebie prosimy. Za nas tu zebranych, szczególnie za rodziców włączających się w modlitwę różańcową za swoje dzieci, aby każdy dzień naszego życia był wyrazem miłości i uprzejmości względem potrzebujących w naszej drodze do świętości. Ciebie prosimy.
1: Boże nasz Ojcze i Panie, z pokorą polecamy Ci nasze prośby, ufając, że nie zostawisz nas bez pomocy. Przyjmij łaskawie nasze dziękczynienie przez Chrystusa, Pana naszego.

0: prosicie, aby moją waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, także na pożytek nasz.
0: Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości.

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy dzień, w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, świętymi apostołami, świętą Małgorzatą, świętym Janem Mariem Wianneyem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawienia.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Boże, Ty w tajemnicy przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna. Sprawnie pogarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, przepień nas na Jego podobieństwo, który żyje i króluje na wieki wieku.
1: Amen.
2: Drodzy, bardzo Wam dziękuję za tak liczną obecność, za wspólne modlitwy od samego rana. Modliliśmy się dzisiaj za dzieci. Za chwilę będzie specjalne błogosławieństwo dla nich. I potem będzie taki mały upominek, lizak małego misjonarza. Te lizaki już się nam kończą, nie każde dziecko otrzyma, zamówiliśmy 2000, już jest końcówka, ale będą jeszcze inne słodycze, za rok się poprawimy i ze 3 albo i drugie tyle zamówimy, także wszystko będzie już w najlepszym porządku. Drodzy, w namiocie naszego Caritasu są piernikowe serca, które bardzo dobrze smakują z kawą, takie chłodne poranki, które nas czekają, oprócz tego, że mamy bardzo ciepło, ale bardzo przyjemnie. Pogoda jest naprawdę fantastyczna i jak tutaj jesteśmy od samego rana, to funkcjonujemy i bardzo dobrze. I cieszymy się, że tak wiele dzieci nas dzisiaj ze swoimi rodzicami i dziadkami odwiedziło. Drodzy, przy bocznym ołtarzu w Bazylice pod Amboną jest plecak intencji pielgrzymkowych. Można wrzucać tam intencje modlitwy, które pielgrzymi naszej 22. grupy pielgrzymkowej na Jasną Górę podczas pielgrzymki w sierpniu będą polecać Matce Bożej. Za naszym namiotem Caritasu jest namiot Promyczka, literatura dla dzieci religijna. Zachęcam, aby również tam ten namiot odwiedzić. Teraz, drodzy, powstańmy, pomodlimy się, aby zyskać odpust. Modlitwę Ojcze Nasz odmówiliśmy, wyznaliśmy wiarę, pomódlmy się jeszcze w intencjach Ojca Świętego. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pomyślmy o jednej osobie zmarłej, za którą ofiarujemy ten odpust. Aktem miłości wyzbądźmy się jakiegokolwiek przywiązania do zła. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Teraz poświęcę dewocjonalia, jeżeli ktoś ma. Błogosławiony jesteś Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa. Ty się radujesz ze wzrostu pobożności Twoich wiernych. Spraw łaskawie, aby Twoi słudzy, nosząc te znaki wiary i pobożności, starali się wewnętrznie przemienić na podobieństwo Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Teraz będzie błogosławieństwo dzieci, mam oczekujących potomstwa, pokropienie, błogosławieństwo mszalne i indywidualne błogosławieństwo. Będziemy podchodzić do dzieci i czynić znak krzyża na ich głowach. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Pan z Wami. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty sprawiasz, że także usta dzieci głoszą chwałę Twojego imienia. Wejrzyj łaskawie na te zebrane tu dzieci, które Kościół z wiarą poleca Twojej dobroci. Twój Syn narodzony z Maryi, dziewicy, chętnie przyjmował dzieci, obejmując je ramionami, błogosławił i stawiał wszystkim jako wzór do naśladowania. Ojcze, ześlij na nie swoje błogosławieństwo, aby kiedy dorosną, pełniły wśród ludzi dobre czyny, słuchały natchnień Ducha Świętego i były świadkami Chrystusa oraz głosicielami i obrońcami wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Boże nasz, Stwórco wszelkiego życia, spojrzyj na te matki, które proszą o Twoje błogosławieństwo dla siebie i swoich dzieci. Napełnij je głęboką radością na widok cudu nowego życia. Błogosław im i otaczaj swoją opieką. Spraw, aby potomstwo, którego się spodziewają, ujrzało światło tego życia w dobrym zdrowiu. Niech dzieci te wzrastają pod opieką rodziców, niech doznają miłości, której człowiek tak bardzo w życiu potrzebuje. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Pokój i błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech stąpi na te dzieci, ich rodziców oraz na wszystkie matki oczekujące potomstwa i pozostanie na zawsze. Bardzo dziękuję księdzu Danielowi za dzisiaj głoszone słowo. Zachęcam, byśmy się zatrzymali i razem ze Scholką jeszcze tutaj powielbili Pana Boga. Teraz będzie pokropienie i błogosławieństwo mszalne i indywidualne błogosławieństwo dzieci.

0: Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy zaraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzą bracia rycerze z zakonu świętego Jana Pawła II z chorągwi pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Nawojowej.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważając tajemnice bolesne, módlmy się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o pokój na świecie i odrodzenie życia chrześcijańskiego w naszej Ojczyźnie. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząt pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna.

0: Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Z Ewangelii świętego Łukasza. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Pomimo, że doznaje niezmiernej trwogi, Chrystus nie ucieka przed swoją godziną. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Pragnie, ażeby uczniowie mu towarzyszyli, a jednak doświadcza samotności i opuszczenia. Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Tylko Jan pozostanie pod krzyżem, tuż obok Maryi i pobożnych niewiast. Agonia w Ogrójcu była wprowadzeniem do wielkopiątkowej agonii na krzyżu. Godzina święta, godzina odkupienia świata. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wydarzenia wielkopiątkowe wprowadzają taką zasadniczą zmianę w cały tok objawienia sił miłości i miłosierdzia w mesjańskim posłannictwie Chrystusa, że ten, który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając, lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości, sam oto zdaje się najbardziej zasługiwać na miłosierdzie i wzywać do miłosierdzia wówczas, gdy jest pojmany, wyszydzony, skazany, ubiczowany, ukoronowany cierniem, gdy zostaje przybity do krzyża i na nim w straszliwych męczarniach oddaje ducha. W szczególny sposób wówczas zasługuje na miłosierdzie i nie doznaje go od ludzi, którym dobrze czynił, a nawet najbliżsi nie potrafią go osłonić i wyrwać z rąk prześladowców. Na tym końcowym etapie mesjańskiego posłannictwa spełniają się na Chrystusie słowa proroków, a nade wszystko Izajasza, wypowiedziane o słudze Jahwe, w którego ranach jest nasze zdrowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Marka. Ubrali Go w purpurę i uplótwszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać. Witaj, Królu Żydowski, Bóg Przedwieczny, Ojciec, Syn i Duch Święty, przyjął sprawę człowieka, odwieczną i ostateczną, od Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie, od Chrystusa skazanego jako bluźnierca i jako uzurpator, od Chrystusa ukrzyżowanego, cierniem ukoronowanego, Bóg przejął sprawę człowieka, wczoraj i dziś i na wieki. Oto słowa apostoła Pawła. Dlatego też Bóg wywyższył go nade wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak, Jezus Chrystus jest Panem przyszłego wieku. On daje nam nadzieję. W Nim nadzieja nasza pełna jest nieśmiertelności i w tymże Chrystusie inicjuje ją na nowo. I dlatego dziś z ufnością i nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa z Ewangelii świętego Jana. A On sam, dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki. Po hebrajsku nazywa się Golgota. Droga Kościoła nie jest drogą łatwą. Możemy przyrównać ją do drogi krzyżowej Chrystusa. Nie trwa ona jednak kilka godzin. Trwa wieki, napisał teolog prawosławny Paweł Ewdokimow. Tam, gdzie wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, ranione jest Jego mistyczne ciało. Pojawiają się kolejne stacje bolesne na dziejowej drodze Kościoła. A przecież Chrystus założył jeden, jedyny Kościół i pragnie, aby takim był na zawsze. Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu dziejów, uczynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je sobie nawzajem. Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej, która ma swe źródło w miłości Chrystusa. Święty Paweł przynagla nas do tej miłości w słowach: Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. Bądźcie więc naśladowcami i postępujcie drogą miłości. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, ukrzyżowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Łukasza. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. O czym mówi do nas ów krzyż Chrystusa? Ostatnie poniekąd słowo Jego mesjańskiego orędzia i posłannictwa. Poprzez całe mesjańskie świadectwo człowieka, Syna, który na nim poniósł śmierć, mówi i nie przestaje mówić o Bogu Ojcu, który jest bezwzględnie wierny swojej odwiecznej miłości do człowieka. O Bogu, który tak umiłował świat, a więc człowieka w świecie, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy zobaczyć Ojca. To znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawienia się i realizacji wobec rzeczywistości zła, który jest w świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: Pod Twoją obronę
7: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
6: Maryjo, Matko naszej nadziei, dziękujemy Ci, że mogliśmy trwać teraz na modlitwie za wstawiennictwem wielkiego świętego Jana Pawła II, który tak bardzo kochał tę przepiękną rozmowę z Bogiem. Ufamy, że nasze serca wznoszone do Ciebie w czasie tej modlitwy jeszcze bardziej umocnią nas na drodze szukania nadziei w naszej codzienności.
7: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
6: Modlitwę prowadzili rycerze zakonu świętego Jana Pawła II, chorągwi nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej. Vivat Jezus!
7: Totus tus!

modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
4: Festiwal Gospelowe Lato Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tężni Solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota, 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia superbutelki.pl w Tarnowie.
2: Radiowe kino plenerowe. Już w piątek, 7 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Komunikacja internetowa jest kulturotwórcza, pisze Leon XIV w przesłaniu do uczestników ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie poświęconej mediom i komunikacji. Dziś w Seulu rozpoczyna się pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Wojna niszczy zaufanie, podkreślają franciszkanie na Ukrainie. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. O tym, że komunikacja internetowa służy nie tylko przekazywaniu informacji, ale też tworzeniu kultury i kształtowaniu zbiorowej świadomości, przypomniał Leon XIV uczestnikom ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie. Do uczestników zwrócił się także w wideoprzesłaniu prefekt dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini. Relacjonuje Dorota Abdelmulawiet.
3: Nawiązując do tematu konferencji Komunikacja cyfrowa na rzecz harmonii kulturowej i dobrostanu środowiska, papież zachęcił do poszukiwania narzędzi i strategii medialnych, które przyczynią się do promowania prawdy i godności człowieka. Dzięki temu wasza praca będzie sprzyjać budowaniu kultury odzwierciedlającej ewangeliczne wartości komunii, pokoju i odpowiedzialnej troski o środowisko, napisał. Z kolei prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini zwrócił się do uczestników w przesłaniu wideo, w którym poruszył m.in. temat zagrożeń związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Mówił o tym, że początkowe przekonanie, że większa liczba połączeń będzie sprzyjała większemu wzajemnemu zrozumieniu, zostało skonfrontowane z doświadczeniem izolacji, fragmentacji i fałszywej bliskości, kształtowanej bardziej przez algorytmy niż przez autentyczne spotkanie.
2: Chrześcijańską nadzieję na nowe niebo i nową ziemię oraz konfucjański ideał Da Tong łączy przekonanie, że podziały, egoizm i ucisk nie są nieuniknione, wskazał kardynał George Jakob Kowakad, prefekt dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego, który dziś otwiera w Seulu pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Informuje o tym Karol Darmoros.
4: Kardynał Kowakad podkreślił, że wydarzenie ma zapoczątkować trwałą przyjaźń i współpracę na rzecz bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. Ale zestawienie chrześcijaństwa i konfucjanizmu nie zaciera jednak zasadniczych różnic. W chrześcijaństwie odnowa człowieka i stworzenia dokonuje się dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa. W konfucjanizmie harmonia rodzi się natomiast przez kształtowanie cnót, prawe przywództwo, formację poprzez rytuał oraz etyczne porządkowanie relacji międzyludzkich. Wartość spotkania polega, jak mówił kardynał, na zachowaniu tych różnic tak, aby każda z tradycji mogła stawiać wyzwania drugiej, ubogacać ją i poszerzać jej horyzonty.
2: Odbudowa bezpieczeństwa, nadziei i zaufania. Na tym skupia się dziś posługa franciszkanów konwentualnych na Ukrainie. O obecnej sytuacji na Ukrainie opowiada siostra Alina Anastazja Petrauskajte.
5: Kustodia franciszkanów ma 5 klasztorów i liczy 20 braci. Franciszkanie utrzymuje kontakt z osobami, które wyjechały z Ukrainy, aby ratować życie swoich dzieci. Rozmawiają z nimi telefonicznie, a gdy jest to możliwe, odwiedzają je za granicą. Na Ukrainie współpracuje 3 gałęzie zakonu franciszkańskiego. Bracia wspólnie prowadzą rekolekcje, nieskupienia i konferencje.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Pani nasza Jasnogórska, Matko nasza Najlepsza, z wielką radością przychodzimy przed Twoje oblicze jako pielgrzymi całej naszej Ojczyzny, aby tutaj na Jasnej Górze Zwycięstwa doświadczyć obecności Boga i Twojego matczynego wstawiennictwa. Sens pielgrzymowania chrześcijan ma swoje podłoże biblijne. To nasze pielgrzymowanie dzisiejsze przypomina przecież to biblijne wyjście Abrahama, który opuścił wszystko, w czym tkwił, żeby pójść za Bogiem, żeby Go słuchać, żeby uczyć się wiary. Przypomina wyjście Izraelitów na pustynię, aby przemówić wprost do ich serc, aby lud, który wejdzie do ziemi obiecanej, nie był tylko gromadą nomadów, ludzi dzikich, ale by był nowym ludem, ludem przymierza z Bogiem. Jeśli my pielgrzymujemy na Jasną Górę czy do innych sanktuariów, to chodzi właśnie dokładnie o to, aby w trakcie tej wyczerpującej drogi łatwiej wejść w przymierze z Bogiem. Także dziś w warunkach i okolicznościach pozornie niesprzyjających ludzkiej percepcji w upale, w chłodzie, głodzie, zmęczeniu, w niewygodach, człowiek staje się bardziej podatny na słuchanie głosu Pana Boga. Stąd pielgrzymka jest manifestacją Kościoła, wspólnoty, która podążając przez ten świat składa Bogu dar swojej modlitwy. Bo współczesnemu światu bardzo potrzebna jest taka manifestacja Kościoła pielgrzymującego, manifestacja wiary. Pielgrzym, kiedy idzie, całą swoją postawą mówi dzisiejszemu światu: jest Bóg, jest życie wieczne. Czas, który poświęca Panu Bogu, nigdy nie jest czasem zmarnowanym. Pielgrzym, gdy idzie, głosi Chrystusa, głosi Jego Królestwo. Jedna z pieśni pielgrzymkowych mówi: idź, ogłoś to po górach, wszystkim dolinom ogłoś, że Zbawca przyszedł na świat. Tę dobrą nowinę o zbawieniu chcemy głosić wszystkim naszym braciom i siostrom w Polsce i na całym okręgu ziemi. Ogarniamy serdeczną modlitwą wszystkich pielgrzymów, którzy aktualnie już pielgrzymują na Jasną Górę i w najbliższym czasie podejmą trud pielgrzymowania. Jak każdego dnia polecamy Tobie, Matko, Ojca Świętego Leona XIV, zawierzamy Tobie Kościół Święty na całym okręgu ziemi. Modlimy się za biskupów, kapłanów, rodziny zakonne. Modlimy się za polski episkopat wraz z jej przewodniczącym, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Modlimy się za naszą archidiecezję częstochowską, księdzem arcybiskupem Wacławem. Modlimy się za nasz pauliński zakon, za ojca generała Beniamina, naszą jasnogórską wspólnotę wraz z przeorem tej wspólnoty, ojcem Grzegorzem. Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby wielu młodych chłopców, usłyszawszy głos Chrystusa, nie lękali się pójść za Nim. Modlimy się i wołamy o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny, dla świata, aby ustały wojny, które przyniosły śmierć i zniszczenie. Prosimy za wszystkich sprawujących władzę w naszym państwie, aby budowali przyszłość naszej Ojczyzny na fundamencie Ewangelii życia, prawdy, miłości i sprawiedliwości. Polecamy Tobie, Matko, wszystkich chorych i cierpiących, przebywających w szpitalach, domach opieki, aby łączyli swoje cierpienia z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Modlimy się za dzieci, młodzież przebywających na wakacjach, aby ten szczególny czas, kiedy wpatrują się na piękno przyrody, poznali Jego Stwórcę, Boga, który umieścił człowieka w ogrodzie, bo w zamyśle Bożym cały świat miał się stać jednym wielkim ogrodem. Polecamy Tobie uczelnie, szkoły, które również w tym szczególnym czasie zmagają się o wychowanie na fundamencie Ewangelii. Polecamy muzyków kościelnych, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Federację Cecylianum, Polską Federację Puri Cantores, Jasnogórską Szkołę Muzyczną pierwszego, drugiego stopnia. Modlimy się, aby Bóg uchronił

0: Polskę, narody Europy, świata od zbrodniczej ideologii gender, która kwestionuje Boga jako Stwórcę i podważa zasadność stworzenia. Polecamy wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej, zapomordowanych w Obławie Augustowskiej, zapomordowanych na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, dokonanej przez ludobójców z ONUPA. Modlimy się za poległych pod Smoleńskiem. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelu Jasnogórskiego oraz modlących się z nami przez pośrednictwo katolickiej rozgłośni Radia Maria i Telewizji Trwam. Modlimy się o rychłą beatyfikację sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, matki i położnej więźniarki obozu zagłady w Auschwitz, która uratowała tak wiele istnień ludzkich, aby w dzisiejszym zamęcie cywilizacji śmierci wielu ludzi w niej przykładzie życia odnalazło światło i drogę. Prosimy Cię, Matko, w intencji instytucji politycznych i społecznych, aby troszczyły się o wszelkie ludzkie życie i wspierały każdą wspólnotę rodzinną. Modlimy się za matki i ojców, którzy w zagubieniu własnego życia rozważają możliwość aborcji, aby dzięki przykładowi sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej odnalazły drogę do jedności i prawdziwej miłości. Modlimy się za pielęgniarki i położne, którym powierzono zaszczytną rolę przyjmowania na świat ludzkiego życia, aby umocnione świadectwem życia sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej wnosiły w dzisiejszy świat szacunek do życia. Zawierzamy Tobie wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, tu obecnych. Polecamy to pielgrzymów z miejscowości Stawczyn, pielgrzymów z miejscowości Małgorzyn, Rzesz Młodzi, Łopuszna, siostry franciszkanki rodziny Maryi, kończące rekolekcje, obchodzące srebrnych bileusz. Polecamy pielgrzymów w sanktuarium świętego Józefa w Kielcach, parafii świętej Jadwigi Królowej z Kielc, pielgrzymów z parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika z miejscowości Barwinek, pielgrzymów z parafii Morawica, pielgrzymów z miejscowości Radomice, Wisła Kielecka, pielgrzymów z Antolka, pielgrzymów z Rzymałkowa, Kucka, mniów Zaborowice, pielgrzymów z Gołcza, z parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Maksymiliana z Kielc, pielgrzymów z Piekar Śląskich, pielgrzymów z Miechowa, z Radziemic, z Woli Murowanej, miejscowości Radkowice, Wizja Kierecka oraz pielgrzymów Zielenic. Zawierzamy Tobie nasze rodziny, szczególnie polecamy rodziny małżeństwa rozbite, aby Bóg przywrócił im miłość i jedność. Rozważamy tajemnicę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
1: W niebie, tak i na ziemi.

przerwa czynu w naszym grzechu. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy, Święta Boża Matko Ziemska, naszymi prośbami, racz nam gardzić potrzebę naszą, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko.

0: Prosimy księdza arcybiskupa Wacława o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
1: Pielgrzymując tutaj na Jasną Górę, mamy wyznaczone zadanie przez świętego Jana Pawła II, żeby przykładać swoje ucho do bicia w sercu Matki. Jeśli to wołanie serca Matki jest związane z niepokojem, to trzeba ten niepokój i troskę przyjąć, bo wypływa z macierzyńskiego serca Maryi.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
3: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
4: Dzień dobry, witam Państwa. Niedziela, drugi dzień sierpnia. Zaczynamy folkową listę przebojów. Będzie dzisiaj dużo długiego grania, ale mam nadzieję sympatycznie. I zaczynamy właśnie od takiego długiego grania. To jest taka grupa ludzi, którą ma nazwę Porębiański Ród. Chodzi o górali zagórzańskich. To jest gmina Niedźwiedź. To stamtąd ta grupa podchodzi, pochodzi, czyli to jest niedaleko Mszany Dolnej, powiat libanowski. Żeby tak mogło być w ich wykonaniu, później grupa, która gra muzykę bałkańską, muzykę polską, muzykę romską również, a tym razem będzie to macedońskie granie, czyli trochę na Bałkany zajedziemy. Grupa nazywa się Hole Wiaters, a utwór Makedonsko Devojče.

Grupa Chole Wiaters, która przed chwilą brzmiała, to jest jak najbardziej polska grupa. Teraz też będzie polska grupa, ale też w niepolskim graniu, bo właśnie idziemy sobie tak wakacyjnie. Trochę jesteśmy w Polsce, bo grają polskie zespoły, ale trochę też wędrujemy z naszym graniem, z folklorem, bo będą to utwory, które mieszczą się w tradycji trochę innych narodów. I zaczynamy tę część od grupy Jazgot, Nesanica, w ich wykonaniu, a potem Chole Wiaters, Haj Ju Ju Ju, tym razem to jest folklor rumuński.

musi być też trochę polskiego grania, więc będzie Jazgot, sądeckie chodoki. Taka typowo sądecka piosenka. A potem jeszcze raz Cholewiaters, Paso Panori. Tym razem właśnie idziemy w stronę romskiego grania. I po grupie Cholewiaters jeszcze raz grupa Jazgot z takim utworem Memento Mori. Może w wakacje wydawać by się mogło to takie dziwne granie, żeby pamiętać o rzeczach ostatecznych, ale wydaje mi się, że utwór jest piękny, warto go posłuchać, a poza tym czasami też trzeba w wakacje się zatrzymać. Grajmy.

No i na zakończenie dzisiejszego programu nim powiem Państwu, że życzę dobrego tygodnia, dobrej niedzieli, żeby się wszystko ekstra układało, to powiem, że posłuchamy jeszcze grupy Jazgot w utworze Vis Carpatic. To będzie taka kompilacja karpackiego grania. Dość długi utwór, pewnie cały się, mam nadzieję, że się zmieści jeszcze do końca programu cały. To nasze pożegnanie z grupą Jazgot, bo w przyszłym tygodniu będziemy już w innym miejscu troszkę sobie grać, na folkowo. Oczywiście podróżujemy cały czas symbolicznie, bo podróżujemy muzycznie. Dobrego tygodnia i do usłyszenia. Wszystkim mówi Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.